Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
5: Mogę się przytulić?
4: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
6: Zostaniesz z nami?
4: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
7: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
8: A ja Dominika.
4: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
9: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
3: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
4: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
5: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
6: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: I po reklamie.
8: SK Elbląg News.
9: Powstało pół wieku temu, istniało tylko 24 lata. W roku 1975 powołano do życia województwo elbląskie. Zlikwidowano je w roku 1999. Dzisiaj wielu Elblążan uważa, że to był najlepszy okres w historii miasta. Czy rzeczywiście? O województwie elbląskim mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
10: Fakty i mity, które towarzyszą pamięci o tym województwie. Oczywiście Elblągu i zresztą nie tylko w Elblągu, ale w wielu miastach, które straciły status wojewódzki. Mówi się i jest powszechne przekonanie, że to wielka strata dla miasta i na pewno miasto rozwijałoby się znacznie, znacznie szybciej i lepiej by się w nim żyło, gdyby miało status po części albo w całkowicie miasta wojewódzkiego. No ale tak nie jest. Natomiast na pewno możemy wspominać to, jak powstało województwo elbląskie, a było to 1 czerwca 1975 roku i jakie to miało znaczenie zarówno dla miasta, ale też i dla całego regionu i państwa. To było dosyć ciekawe wydarzenie, ponieważ utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać, więc to było na pewno niemożliwe do zrealizowania. Był wielki chaos, szczególnie, że wiązało się to z wieloma awansami i właściwie przemieszczaniem dużej części ludności. Do Elbląga przyjechało wówczas

0: Czyli bez wuja Łukasza nie byłoby ani studiów, ani Fromborka, ani o obrotach?
1: Z dużym prawdopodobieństwem tak. Dzięki jego protekcji w 1491 roku Mikołaj i Andrzej rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej. Tam Kopernik trafił na świetnych matematyków i astronomów, a astronomia, która akurat przeżywała rozkwit, szczególnie go wciągnęła.
0: I po tych krakowskich studiach od razu wrócił na Warmię jako kanonik z Fromborka?
1: Nie tak szybko. Po 4 latach nauki w 1495 roku wuj wezwał go do Lidzbarka Warmińskiego i zaplanował mu karierę kanonika warmińskiego. Kopernik przyjął niższe święcenia, ale wuj uznał, że powinien dalej kształcić się za granicą.
0: Czyli Włochy?
1: Tak. W 1496 roku wyjechał do Bolonii studiować prawo kanoniczne. Zetknął się z włoską kulturą i przeprowadził pierwsze poważne obserwacje astronomiczne. Już w 1497 roku został formalnie przyjęty do kapituły warmińskiej, ale wolał kontynuować naukę. Był w Rzymie, a potem znów wyjechał do Włoch, do Padwy, aby studiować medycynę.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
0: Czyli mamy prawo kanoniczne, medycynę, astronomię. Jak długo trwała ta włoska przygoda?
1: Łącznie blisko 8 lat. W Padwie kształcił się do 1503 roku. Wtedy też uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. We Włoszech rozwinął pasję astronomiczną, obserwował niebo, poznawał najnowsze teorie. Pod koniec tego samego roku wrócił do Polski jako dojrzały uczony. Osiadł na Warmii i z tym regionem związał dalsze życie.
0: I tu wchodzi na scenę Lidzbark Warmiński, a dopiero potem Fromborg?
1: Tak, do około 1510 roku Kopernik przebywał w Lidzbarku Warmińskim jako sekretarz i lekarz przyboczny biskupa Łukasza Wacenrodego, cały czas rozwijając zainteresowania astronomią. W 1510 roku przeniósł się do Fromborka, w którym dziś kojarzy się go najbardziej.
0: No właśnie, Fromborg. Małe miasteczko nad Zalewem Wiślanym, a jednak centrum kosmicznej rewolucji. Co to było za miejsce?
1: Fromborg leży nad Zalewem Wiślanym, między rzekami Bałdą i Narusą. To dziś niewielkie miasto, ale jego znaczenie było kiedyś znacznie większe. W XIII wieku, po spaleniu katedry w Braniewie, biskup warmiński przeniósł tu kapitułę i zbudował nową katedrę. Powstał wyjątkowy kompleks, zespół katedralny na wzgórzu i osobne miasto nad brzegiem zalewu.
0: Czyli Fromborg to nie tylko miejsce Kopernika, ale też dawna stolica Warmii.
1: Tak, miasto założone około 1277 roku. Nazwę wzięto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Po niemiecku Frauenburg, po łacinie Castrum Dominae Nostre. W 1320 roku przeszło na własność kapituły i jako Civitas Warmiensis pełniło funkcję stolicy Warmii. Pierwsza udokumentowana data nadania praw miejskich to rok 1310.
0: Czyli kiedy Kopernik przyjechał tam po raz pierwszy, trafił do miejsca o ugruntowanej pozycji. Kiedy dokładnie pojawił się we Fromborku?
1: Po raz pierwszy przyjechał w lipcu 1501 roku, aby oficjalnie przyjąć godność kanonika warmińskiego. Na stałe zamieszkał tam od końca 1510 roku. Na wzgórzu katedralnym kupił basztę, dzisiejszą wieżę Kopernika, a poza murami kanonie z ogrodem, gdzie urządził stanowisko do obserwacji nieba, tak zwane pavimentum, i tam prowadził swoje pomiary.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
0: To pavimentum brzmi bardzo tajemniczo. Co on tam właściwie robił? Tylko patrzył w gwiazdy, czy miało to konkretny cel?
1: Miało bardzo konkretny cel. Obserwacje z tego stanowiska wykorzystał przy pracach nad reformą kalendarza juliańskiego, do których zaproszono go po Soborze Laterańskim w 1513 roku. Te same badania służyły mu przy pisaniu o obrotach sfer niebieskich, czyli De Revolutionibus. We Fromborku był kanonikiem, ale równolegle przez lata prowadził systematyczne badania astronomiczne.
0: A jednocześnie nie był tylko uczonym zamkniętym w wieży. Miał też obowiązki bardzo przyziemne, prawda?
1: Zdecydowanie. W 1516 roku został administratorem dóbr kapituły i przeniósł się na zamek w Olsztynie. Zarządzał majątkiem, interesował się gospodarką i opracował projekt reformy monetarnej. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-1521 dowodził obroną olsztyńskiego zamku przed krzyżakami.
0: Astronom, prawnik, lekarz, ekonomista i jeszcze dowódca obrony zamku. Co się z nim działo po powrocie z Olsztyna do Fromborka?
1: W 1521 roku wrócił do Fromborka i zamieszkał w wieży na wzgórzu katedralnym. Pełnił tam liczne urzędy kapitulne, a jako lekarz leczył mieszkańców miasteczka i okolicznych wsi. Zachowały się jego recepty, co pokazuje go jako uczonego, a jednocześnie bardzo konkretnego, codziennego lekarza.
0: A jak jego teoria heliocentryczna wyszła poza mury Fromborka? Kto opowiedział o niej światu?
1: Kluczową rolę odegrał biskup Jan Dantyszek, dzięki któremu wieści o Koperniku dotarły do Wittenbergi. Zainteresował się nimi profesor matematyki Jerzy Joachim Retyk. W 1539 roku przybył do Fromborka, przez dwa lata był uczniem

0: Kopernika i pomagał przygotować do druku rękopis De Revolutionibus. W 1541 roku wyjechał z nim do Norymbergi.
1: I tu dochodzimy do końca życia Kopernika. On sam nie doczekał premiery swojego dzieła, prawda?
0: Niestety nie. Pod koniec 1542 roku doznał udaru mózgu i został sparaliżowany. De Revolutionibus ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543 roku, w roku jego śmierci. Kopernik zmarł we Fromborku 21 maja i został pochowany w katedrze na wzgórzu katedralnym, gdzie po odnalezieniu jego szczątków powtórnie złożono je w 2010 roku.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Elbląg.
1: Skoro już jesteśmy przy wzgórzu katedralnym, to warto opowiedzieć, jak ono wygląda. Bo to nie jest zwykły kościelny dziedziniec, tylko prawdziwa warownia.
0: Wzgórze katedralne we Fromborku to jedyna na świecie tak dobrze zachowana średniowieczna warownia katedralna. Góruje nad nią gotycka archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Andrzeja Apostoła, największy kościół na Warmii. Ma trzy nawy, halowy układ, blisko 100 metrów długości i ponad 16 metrów wysokości. Szczególną uwagę przyciągają bogato zdobione barokowe organy z XVII wieku. Poza katedrą stoją tu gotyckie budowle, pałac biskupi, budynki kustodii, kurii i wikariatu oraz wieża Kopernika. W XVII wieku dobudowano wieżę Radziejowskiego.
1: Czyli spacer po wzgórzu katedralnym to trochę jak podróż w czasie. A co z resztą miasta? Jakie ślady historii przetrwały poza murami warowni?
0: Poza kompleksem katedralnym zachowały się m.in. Szpital Świętego Ducha, wieża wodna i dawny kościół Świętego Mikołaja. Widać też kanonie z XVII, XVIII i XIX wieku oraz XIX-wieczny pałac biskupi. Frombork od średniowiecza był ważnym ośrodkiem kościelnym. Prawa miejskie uzyskał w 1310 roku. Był i jest siedzibą kapituły warmińskiej, a przez 150 lat pełnił funkcję stolicy biskupiej. Spolszczona nazwa Frauenburg, czyli Zamek Pani, odnosi się do Najświętszej Marii Panny, patronki świątyni na wzgórzu.
1: A jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Fromborka, zanim stał się miejscem kojarzonym głównie z turystyką i muzeami?
0: Od początku miasto żyło z rybołówstwa i rolnictwa. Położenie nad Zalewem Wiślanym sprzyjało połowom, a okoliczne tereny – uprawie. Z czasem powstały warsztaty rzemieślnicze dla kanoników i służby kościelnej. Działały cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka. Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia i gospodarczy upadek, ale ożywienie nastąpiło po przeniesieniu tu biskupstwa w pierwszej połowie XIX wieku. Kolejny impuls dał rozwój turystyki pod koniec XIX wieku, gdy uruchomiono linię kolejową i zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty. Fromborg stał się ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Elbląg.
1: Historia Fromborka to także wojny i zniszczenia. Jak miasto przetrwało XX wiek?
0: Druga wojna światowa szczególnie mocno dotknęła dolną część miasta, bo front przeszedł właśnie tam. Wzgórze katedralne poniosło mniejsze straty. Po 173 latach Fromborg wrócił do Polski, a w latach 60. i 70. odbudowywali go harcerze w ramach operacji 1001 Fromborg. Dzięki temu miasto odzyskało blask, a jego związek z Kopernikiem został mocno podkreślony.
1: I tu pojawia się kolejny ważny element – muzeum, bo dziś Fromborg to nie tylko katedra, ale też miejsce, gdzie można naprawdę wejść w świat Kopernika.
0: Muzeum Mikołaja Kopernika powołano tuż po wojnie, a dla zwiedzających otwarto je w 1948 roku. Dziś na wzgórzu katedralnym działają dwa główne muzea. Muzeum Mikołaja Kopernika z planetarium w wieży Radziejowskiego i parkiem astronomicznym oraz Muzeum Pomnika Historii Fromborg Zespół Katedralny, które udostępnia m.in. archikatedrę.
1: Czyli można zobaczyć warownię, wejść do katedry, zajrzeć do wieży Kopernika, a potem jeszcze obejrzeć gwiazdy w planetarium. Brzmi jak spójna opowieść o niebie i ziemi.
0: Tak, to miejsce, w którym historia, nauka i architektura tworzą całość. U stóp wzgórza katedralnego stoi wysoki pomnik Kopernika, autorstwa Mieczysława Weltera, który przypomina, że właśnie tutaj astronom opracował De Revolutionibus. Wzgórze katedralne z katedrą, wieżą Kopernika i jego grobem jest dziś symbolem odwagi myślenia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Kiedy patrzy się na tę historię, widać, że Frombork i Kopernik są ze sobą nierozerwalnie związani. Z jednej strony małe miasto nad Zalewem Wiślanym, z drugiej teoria, która zmieniła sposób patrzenia na kosmos.
0: To bardzo ciekawy kontrast. Z jednej strony codzienność mieszkańców, którzy żyli z rybołówstwa, rolnictwa i rzemiosła, z drugiej uczony w wieży na wzgórzu, który obliczeniami i obserwacjami podważał przekonanie, że Ziemia jest centrum wszechświata. Fromborg dał mu spokojne miejsce do pracy, a on sprawił, że nazwa tego miasta trafiła do podręczników na całym świecie.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, bo proszę Państwa, tutaj było dzisiaj goło, ale wesoło. Ja już spieszę z wyjaśnieniem, co to się tutaj działo. Było goło, ale wesoło, to taki program satyryczny. Wyprawa w głąb PRL-u i to program przygotowany przez gości z Bartoszyc. Niektórych już Państwo znacie, niektórych dopiero poznacie. Szczegóły za chwilę w rozmowie. Zatem witam bardzo serdecznie przy naszym mikrofonie Marianna Wiśniewska, Krystyna Dymarek-Sudoł, Zbigniew Mioduszewski i Andrzej Białecki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I pozwolicie Państwo, że zacznę właśnie od Andrzeja Białeckiego, bo to jest człowiek, którego znacie z rozmów w Radiu SK Braniewo, znacie ze spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej, bo tutaj przyjeżdża, często opowiada o swoich wyprawach z żoną, czasem też śpiewa, a dzisiaj program satyryczny i przyjaciele. Dzień dobry jeszcze raz, panie Andrzeju.
5: Dzień dobry, bardzo, bardzo dobry dzień mamy, bo to jest wielka przyjemność wystąpić w tym właśnie programie, którego reżyserem i wymagającym najbardziej jest nasz przyjaciel Zbyszek Mioduszewski. Zostałem poproszony o wzięcie w tym udziału. Z wielką radością się zgodziłem. Recytujemy monologi satyryczne Mariana Załuckiego z epoki, która jest nazywana, że było goło, ale wesoło, stąd pod tytuł tego programu. To jest wycieczka, kolejna wycieczka klubu podróżnika, tym razem w czasie, w głąb PRL-u, wirtualna, historyczna, trochę śmieszna, może nawet mocno śmieszna. Moim zadaniem dzisiaj, oprócz recytacji tych monologów, w tym mojego najbardziej ulubionego krasnoludka, no muszę wspomnieć, to mój znajomy krasnolud. Jest kilka przerywników muzycznych, piosenki z epoki, które były takimi właśnie przecinkami tej podróży. To była naprawdę wielka, wielka radość. Móc się tą radością, tą poezją, tą satyrą, tym nastrojem z lat 50., 60. podzielić publicznością w Braniewie.
3: No właśnie, i dzielicie się tym razem z publicznością w Braniewie. A kiedy powstał ten cały projekt?
6: Muszę powiedzieć, tak jeśli chodzi o mnie oczywiście, bo trudno powiedzieć, gdzie w Polsce było, co z Załuckim. Na pewno go znają inni, ale mogę powiedzieć o sobie, że moje pierwsze zetknięcie jako jeszcze młodzieńca to było w czasie mojej służby wojskowej w 62 albo 3 roku, gdzie tam po krótkim przygotowawczym okresie pracowałem w sztabie w pułku i tam pracowali ze mną inni pisarze. Pisarzem byłem jako żołnierz, którzy byli z różnych środowisk, między innymi był z Warszawy mój kolega, który był obeznany jako pierwszy z Załuckim i on mi pierwszy uświadomił, że jest coś taki, a potem mi się przypomniało, że szło rzeczywiście w radiu, tam gdzieś tam jakieś publikacje w prasie były, ale tak szczerze mówiąc tego nie widziałem wtedy jeszcze nigdzie. I on jeździł z nami, ja również, na takie występy zespołu wojskowego z garnizonowego klubu oficerskiego w Bartoszycach. Ja z nim się przyłączyłem i on deklamował tam utwory Załuckiego. Ja po takim jednym czy drugim występie też się przyłączyłem i też zacząłem deklamować. To był mój pierwszy, jak to mówią, zetknięcie pierwsze, pierwsza miłość do Załuckiego. Tak powiem, to kupę czasu temu. Potem była duża przerwa. Cały czas pracowałem w Bartoszycach, nawet potem w szkole, ale potem dopiero gdzieś, nie wiem, ile lat temu, 10-15, robiliśmy takie spotkania czasami, a tutaj od czasu, jak ile, Andrzej, jesteśmy w klubie podróżnika? Z 15 lat? 11. Po którymś tam spotkaniu, gdzie akurat tutaj osobą, tą personą pierwszą był poeta Bartoszycki, który tak bardzo takie smutne swoje wiersze deklamował i pan prezes klubu podróżnika, wtedy pan prezes dla mnie jeszcze, zapytał, co ja sądzę o tym występie. Ja mówię, że one są naprawdę przejmujące, ale smutne takie. Mówię, no trzeba byłoby coś zrobić weselszego. No, Andrzej, obecnie dla mnie kolega Andrzej, powiedział, o właśnie, mówię, a co? Ja bym to może Załuckiego, mówiłeś mi, mówię. No, nic to nikomu nie powiedziało, ale ja już wiedziałem, co to jest. Muszę powiedzieć, że wtedy pierwszy raz skompletowaliśmy ad hoc taki zespół, który też niewiele wiedział o nim i popełniliśmy na pewno taką niezręczność, bo Załuckiego nie wolno deklamować, tak jak się wiersze deklamuje. To są monologi pisane przecież w pierwszej osobie, o czym tutaj była mowa przecież, które muszą być akcentowane frazowo, fraza za frazą i emocjonalnie, bo to są monologi. Przecież to nie, że tutaj były panie i my, panowie, ale to naprawdę tak jakby on cały czas mówił i to jest cecha jego szczególna, że nie chcąc małpować go, przepraszam, myśmy przecież deklamowali ekspresyjnie, akcentując poszczególne frazy. A on, wtedy kiedy jeszcze był pod presją tej żelaznej łapy cenzury komunistycznej, nawiasem mówiąc, wtedy jeszcze on jakoś, żeby pozwolono mu w ogóle domówić, co mówił, no tak się zacinał, udawał takiego nieśmiałego rządu, niechcący, przepraszam, ja nie chciałem. On się jąkał cały czas. My, jak wiadomo, nie jąkaliśmy się, nie chcemy małpować, przepraszam, Załuskiego, bo on jest jedyny i niepowtarzalny. Ale nie wiem, jak reszta zespołu, czy już go pokochała, ale dla mnie to jest człowiek, który zasłużył sobie na wielką miłość z mojej strony. Mogę powiedzieć, co powiedziałem na zakończenie, poza konkursem już, że powtórzyłbym za naszym wieszczem. On kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. To jest moje życzenie.
3: Póki co zbłądziły do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Goło, ale wesoło. Taki pamiętacie PRL? Tutaj zwracam się do pań, bo jeszcze się nie wypowiadałyście.
4: Tak, ja pamiętam taki, bo to jest ten właśnie rocznik między innymi powojenny, że goło, ale wesoło, ale było po prostu naprawdę bardzo fajnie, bo byliśmy młodzi.
3: To się bardzo mile wspomina.
4: Ja chciałam tutaj podkreślić, że w tym zespole to ja jestem nowym nabytkiem, także nie wiem, jak to dzisiaj wypadło. Tutaj kolega Andrzej, no niedawno mnie mianował artystką. Ja pamiętam tą datę do dzisiaj, bo było 19 lutego 2026.
3: To gratulujemy, bo bardzo dobrze było. Tutaj gratulujemy odwagi. Jak tam pani wspomina PRL?
7: Jadąc właśnie ze Zbyszkiem wspominaliśmy ten PRL, że to były ciężkie czasy. Ale głodni nie chodziliśmy. Zapracowaliśmy na wszystko, co mamy i krzywdzimy, wydaje mi się, w tej chwili nasze dzieci, które dostają od nas wszystko i nie muszą na nic zapracować. I nie wiem, czy oni potrafią docenić to, co dostali. Bo jeżeli człowiek na coś zapracuje, coś wypracuje, zarobi, stworzy, to ceni to bardzo. A dlatego ten PRL goły, ale my jego ubraliśmy. Ubraliśmy w szaty, ubraliśmy w budynki, ubraliśmy w ulice, ubraliśmy w zieleń, no we wszystko, na co teraz patrzymy, bo było to siermiężne kiedyś. Teraz jest na czym zawiesić oko. A jeżeli chodzi o Załuckiego, to właśnie Zbyszek pokazał mi go, bo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo reprezentuję Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeden program zrobiliśmy i on mi przypadł do serca, bo to człowiek, który mówił wprost tak, jak myśli. Opowiadał o wszystkim w swoich monologach, o takiej rzeczywistości, jak jest w domu, jak jest w kraju i to było takie prawdziwe i dlatego chwyciło za serce.
3: W takim razie na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić was o chwilę monologu, wybrany fragment.
7: Wydaje mi się, że takim aktualnym monologiem jest Wszystko mężczyźnie. Moja żona to mądra niewiasta. Moja córka, proszę państwa, dorasta. Moja żona więc z głębi fotela rad zbawiennych mej córce udziela. Nie szukaj, córeczko, mo ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Na oko nikt się nie wyzna, a jednak mężczyzna. Mężczyźnie nie trzeba urody. Mężczyzna nie musi być młody. Mężczyzna się nie ma podobać nikomu. Mężczyzna potrzebny jest w domu. Z mądrością to także przesądy. Intelekt to dziecko, nie wszystko. Mężczyzna nie musi być mądry, byleby był na stanowisku.
3: Jakież to współczesne, mimo że z PRL-u, prawda?
5: Pasuje, tak.
3: Dziękuję wam bardzo.
6: Chciałbym dodać jeszcze na koniec jeden z fragmentów, który jest takim mottem był nasz mottem na sali, gdzie występowaliśmy, który brzmi tak. Człowiek w całym życiu pełny zmagań i burz, dwa rodzaje radości ma w swoim rejestrze. Najpierw taki młody ja już, potem taki stary ja jeszcze. I to jest cecha odpowiadająca osobowości Załuckiego. Zawsze był młody.
3: Dziękuję bardzo. Bartoszyce w Braniewie nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Dziękuję bardzo.
8: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze Elbląg Elbląskiej. Jest ze mną
9: Marta Moszczyńska,
8: pracownik żeglugi. Zacznę może od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
9: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić, bądź wejść na naszą stronę zegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet. Podpowiemy co i jak, nie ma problemu. Dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
8: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
9: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg-Buczyniec, poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny. Jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
8: Bo macie też od tego sezonu wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
9: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana. Z Elbląga bądź z Ostródy jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź z Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
8: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
9: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu i po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż 3 psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
8: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
9: Przeważnie tutaj są na naszym terenie 4 statki: Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. 2 pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też 2. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
8: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
9: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
8: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
9: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
8: Jedyna na świecie chyba nawet.
9: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
8: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
9: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
8: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę, to jaki to jest przekrój czasowy?
9: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po samych Pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
8: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
9: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie.
8: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...
9: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
8: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
9: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
8: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
9: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak... Te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodzinnych.
8: Więc sentymentalna podróż. Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
9: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 30 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci to zawsze fajną wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za małą opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł. A na ten rejs kultowy to było... 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
8: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs 11-godzinny?
9: Są. Są i... jeszcze są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
8: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
9: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg-Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalne, 180 wychodzi ulgowe.
8: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
9: Tak jest.
8: Jaki to adres?
9: Zegluga.com.pl.
8: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
9: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg.
1: Ta wieża, która co chwilę pojawia się i znika za pagórkami, gdy jedziemy od strony Fromborka albo Ornety, potrafi naprawdę zaintrygować. 90-metrowy kolos, który dominuje nad panoramą Elbląga, to katedra Świętego Mikołaja. Ale zanim była katedra, musiało powstać samo miasto. I tu wchodzi na scenę książę Konrad Mazowiecki, prawda?
0: Konrad Mazowiecki, obawiając się napadów pogańskich Prusów, w XIII wieku szukał sposobu na zabezpieczenie swoich ziem i ich chrystianizację. W 1225 roku sprowadził zakon krzyżacki, który szybko uzyskał poparcie papieża i cesarza, a potem ruszył na północ, by tworzyć własne państwo.
1: I w tym marszu na północ pojawia się Elbląg.
0: W 1237 krzyżacy założyli gród na terenie dzisiejszego Elbląga. Zbudowali zamek, który przez ponad pół wieku był stolicą państwa zakonnego, zanim przenieśli ją do Malborka. Nowi osadnicy przybywali głównie z Lubeki i innych miast Westfalii, otrzymując od krzyżaków prawo lubeckie.
1: Mamy więc miasto, mamy zamek, brakuje tylko kościoła.
0: Około 1240 roku pośrodku nowego miasta stanęła pierwsza świątynia, zapewne drewniana lub częściowo murowana, już wtedy poświęcona świętemu Mikołajowi, patronowi żeglarzy. Pierwszym znanym proboszczem był Gogefriedus, wymieniony w dokumencie z 1246.
1: Czyli mamy już konkretną osobę, która prowadziła parafię w XIII wieku, a miasto rosło.
0: Pod koniec XIII wieku liczba mieszkańców tak wzrosła, że mały kościół przestał wystarczać. Rozbudowano go do formy trójnawowej hali, a w XIV wieku przebudowano w bazylikę. Później znów podniesiono na wyboczne, dodano kaplicę i ostatecznie świątynia zyskała formę późnogotyckiej hali ze sklepieniem gwiaździstym.
1: Czyli kościół trochę jak kameleon.
0: Od strony rzeki Elbląg, głównego szlaku komunikacyjnego, kościół ozdobiono trzema wieżami. Środkowa w 1598 roku otrzymała renesansowy hełm i mieściła 7 dzwonów. Bez wieży kościół miał około 50 metrów długości, prawie 30 metrów szerokości i 23 metry wysokości do podstawy sklepień.
1: Brzmi imponująco, zwłaszcza jak na średniowieczne miasto portowe.
0: Niestety o wyglądzie wnętrza sprzed wieków wiemy mniej niż byśmy chcieli. Dopiero w XIX wieku zaczęto systematycznie dokumentować zabytki, a historycy sztuki próbowali odtworzyć dawny wygląd kościoła, korzystając m.in. ze sztychu z 1737.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Zawsze fascynuje mnie, że za takimi budowlami stoją konkretni ludzie, a ich nazwiska często giną. Czy w przypadku katedry Świętego Mikołaja znamy jakichś fundatorów albo budowniczych?
0: Większość pozostała anonimowa, ale znamy na przykład Johannesa Grylle, którego płyta nagrobna z połowy XIV wieku zachowała się do dziś, oraz proboszcza Nikolausa Wulzaka, profesora Uniwersytetu w Pradze i znawcę sztuki, fundatora wielu dzieł w Elblągu.
1: Co konkretnie zawdzięcza mu katedra?
0: Między innymi grupę ukrzyżowania, figury 12 apostołów oraz monumentalną rzeźbę Świętego Mikołaja. Niestety wiele elementów wyposażenia zaginęło w czasach reformacji i późniejszych pożarów.
1: Ten pożar z XVIII wieku był szczególnie dramatyczny.
0: 26 kwietnia 1777 roku piorun uderzył w wieżę kościoła. Wieża i dach stanęły w płomieniach. Mieszkańcy ratowali wyposażenie, ale ognia nie udało się powstrzymać. Po pewnym czasie zawaliły się sklepienia, niszcząc główny ołtarz. Miasto nie miało środków na pełną odbudowę, więc obniżono mury, rozebrano trzy wieże i założono prostszy dwuspadowy dach.
1: Czyli z gotyckiej, strzelistej sylwetki zostało coś znacznie skromniejszego.
0: Tak, wnętrzu nadano barokowy charakter, otynkowano ściany i filary, zamalowano polichromię, zrekonstruowano główny ołtarz, a w XIX wieku ułożono marmurową posadzkę z kamienia z Belgii.
1: A co z wieżą, którą znamy dzisiaj?
0: Obecna, blisko 100-metrowa wieża powstała na początku XX wieku według projektu architekta Neuhausa. Kamień węgielny położono 24 października 1906. W jej wnętrzu, na pierwszym piętrze, działała biblioteka z około 1500 woluminów. Wyżej był mechanizm zegara i 6 brązowych dzwonów, zarekwirowanych w czasie I wojny światowej.
1: Wspomniałaś o reformacji. Jak ona wpłynęła na losy kościoła Świętego Mikołaja?
0: W 1573 roku świątynia przeszła w ręce luteran. Biskupi warmińscy odzyskali ją dopiero na mocy ugody biskupa Szymona Rudnickiego z Radą Miasta w 1616. Później jeszcze kilkakrotnie przechodziła między wyznaniami, ale zarówno katolicy, jak i ewangelicy przyczynili się do upiększenia wnętrza.
1: Czyli historia tej świątyni to nie tylko cegły i dachy, ale też spór o to, kto się w niej modli.
0: Zdecydowanie. Dziś katedra jest powodem dumy dla przedstawicieli obu tradycji chrześcijańskich.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Przenieśmy się do XX wieku. Wspomniałaś o nowej wieży, ale przed katedrą stały jeszcze większe wyzwania.
0: Najpierw pojawił się totalitaryzm hitlerowski, który nie tolerował niezależnych autorytetów. Ostatni niemiecki proboszcz parafii świętego Mikołaja, ksiądz Artur Kater, sprzeciwiał się zarządzeniom władz, bronił prześladowanych i odprawiał nabożeństwa dla polskich robotników przymusowych. 12 września 1940 roku musiał w ciągu kilku godzin opuścić Elbląg i całe Prusy, a później został wikariuszem kapitulnym diecezji warmińskiej, aż do śmierci w 1957.
1: A potem przyszła wojna w pełnej skali.
0: W styczniu 1945 roku stare miasto Elbląg ogłoszono twierdzą, a intensywny ostrzał niemal całkowicie je zniszczył. 2 lutego w święto Matki Boskiej Gromnicznej kościół świętego Mikołaja znów stanął w ogniu. Dach i sklepienia runęły, wnętrze wypaliło się niemal doszczętnie.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
1: A jednak coś przetrwało.
0: Jako symbol trwałości pozostało miedziane pokrycie ostatniej kondygnacji wieży ze stalową konstrukcją oraz imponujący krzyż. Uratowano też wiele gotyckich elementów wyposażenia, wcześniej wywiezionych do okolicznych kościołów. Natomiast większość barokowego wystroju uległa zniszczeniu.
1: Po takiej katastrofie odbudowa musiała wydawać się nierealna.
0: W pierwszych powojennych latach mało kto wierzył, że w morzu ruin uda się podnieść katedrę. Pierwszym polskim księdzem w Elblągu był ksiądz Jan Ostrowski, były powstaniec warszawski. Potem pojawili się kolejni duchowni, którzy najpierw porządkowali mniejsze kaplice, bo główna świątynia wydawała się nie do uratowania.
1: A jednak znalazł się ktoś, kto podjął wyzwanie.
0: 31 grudnia 1947 roku proboszczem parafii świętego Mikołaja został ksiądz Wacław Hipsz. Jego celem była odbudowa kościoła. 7 maja 1948 roku zorganizował Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła Świętego Mikołaja, a 25 lipca rozpoczęto odgruzowywanie.
1: Jak wyglądała ta praca w praktyce?
0: Wnętrze świątyni wypełniała kilkumetrowa warstwa gruzu. Ułożono szyny, po których przesuwano wagoniki, wywożąc około 7000 metrów sześciennych gruzu. Codziennie społecznie pracowało około 20 kilku osób. Uczniowie szkół, gimnazjaliści, młodzież ze służby Polsce.
1: A potem znów pojawiły się przeszkody polityczne.
0: W 1950 zabetonowano strop jako nowe sklepienie. Zabezpieczono go papą i zamontowano 3 dzwony z nieistniejącego już kościoła świętej Anny. Wkrótce jednak prześladowania duchowieństwa przerwały pracę i 10 lutego 1952 roku ksiądz Hipsz otrzymał nakaz opuszczenia Elbląga w ciągu 3 dni.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Elbląg.
1: Brzmi to jak scenariusz filmu. Odbudowa, nadzieja, a potem nagłe wyrzucenie człowieka, który wszystko rozpoczął.
0: Przez pewien czas parafia nie miała stałego proboszcza. Dopiero w maju 1954 parafię objął ksiądz Gedymin Pilecki, który od razu zaczął gromadzić fundusze i materiały na odbudowę, pisząc m.in. do Ministerstwa Kultury i Sztuki.
1: I udało mu się doprowadzić do odbudowy dachu.
0: Tak, w drugiej połowie lat 50. rozpoczęto budowę nowego, trójkalenicowego dachu z żelbetu, po wcześniejszym wzmocnieniu murów i naprawie wieży. Ksiądz Pilecki kupował cegły i przejmował wyposażenie z opuszczonych kościołów, dzięki czemu można było stopniowo urządzać wnętrze świątyni.
1: A co z samą wieżą, która po wojnie miała tylko stalowy szkielet?
0: Konserwatorzy chcieli ją rozebrać, ale ksiądz Pilecki doprowadził do powołania komisji. 29 czerwca 1956 roku orzekła, że konstrukcja jest unikalna i powinna pozostać, a hełm należy odtworzyć zgodnie z wymogami konserwatorskimi.
1: Czyli to dzięki tej decyzji wieża ma dziś swój charakterystyczny kształt.
0: Do 1958 korpus kościoła nakryto żelbetowym stropem i trójkalenicowym kaleńcowym dachem. W 1963 roku odbudowano hełm wieży, a za symboliczny koniec odbudowy przyjmuje się rok 1965.
1: A potem zaczęło się przywracanie piękna wnętrza.
0: W kolejnych dekadach odbudowano budynki parafialne, montowano nowe witraże, remontowano dach i wieże. Przez dziesięciolecia to parafianie finansowali większość prac, a później dołączyły fundacje, m.in. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Biskupa Maksymiliana Kallera.
2: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
1: Skoro mówimy o wnętrzu, to przejdźmy do tego, co dziś można tam zobaczyć. Bo Katedra Świętego Mikołaja to nie tylko cegły, ale też prawdziwy skarbiec sztuki.
0: Jednym z najcenniejszych zabytków jest gotycka chrzcielnica z brązu z 1387, wykonana przez mistrza Bernhausera. Na czaszy są sceny biblijne i postacie świętych. To połączenie funkcji liturgicznej z wysoką klasą artystyczną.
1: A oprócz chrzcielnicy?
0: Wnętrze wypełniają późnogotyckie ołtarze fundowane przez cechy rzemieślnicze Elbląga, drewniane figury apostołów i monumentalna rzeźba świętego Mikołaja. Są też relikwie Krzyża Świętego przeniesione tu w XV wieku z Zamku Krzyżackiego.
1: I przetrwały wszystkie wojny i pożary?
0: Relikwiarz z około roku 1400 uszkodzono w 1945 roku, ale odnowiono go w 1971. W 2000 roku kościół ogłoszono sanktuarium Krzyża Świętego.
1: A co z organami? Bo każda katedra kojarzy się z potężnym brzmieniem.
0: Pierwsze organy pojawiły się tu pod koniec XIV wieku. Po pożarze w XVII wieku długo brakowało porządnego instrumentu. Dopiero proboszcz Andreas Rechak zamówił w Gdańsku u organmistrza Arenta nowy 35-głosowy instrument, ukończony w 1821.
1: I to była inwestycja całego miasta.
0: Tak, zebrano środki wśród mieszkańców, a kupiec Gottfried Schiplik dołożył 2000 talarów. Dzięki temu 21 października 1821 roku uroczyście poświęcono nowe organy.
1: Ale te organy też nie przetrwały do naszych czasów.
0: W 1926 powstał nowy, większy instrument, który spłonął w pożarze katedry 2 lutego 1945 roku. Obecne organy zrekonstruowano w latach 50. Mają dwa manuały, pedał i 26 głosów. A w 2011 przeszły remont i rozbudowę.
1: A skoro mówimy o dźwiękach, to nie można pominąć dzwonów.
0: W wieży katedralnej wiszą trzy dzwony, odlane w Bochum w 1929 roku. Pierwotnie należały do kościoła świętej Anny, a od 1950 biją już dla świętego Mikołaja. Największy waży około 2 ton.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
1: Zostaje nam temat, który najbardziej rozpala wyobraźnię turystów. Wieża i widok z góry.
0: 90-metrowa wieża Katedry Świętego Mikołaja to dziś jedna z największych atrakcji Elbląga. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy. Wejście zajmuje około 20 minut i wymaga dobrej kondycji.
1: Ale nagroda na górze jest konkretna.
0: Z tarasu widać całą panoramę miasta, odnowioną starówkę, bramę targową, a przy dobrej pogodzie także Malbork, Mierzeję Wiślaną i Zalew Wiślany.
1: Wspomniała się, że katedra jest typowym przykładem warmińskiego gotyku halowego. Co to znaczy?
0: W kościele halowym wszystkie trzy nawy mają zbliżoną wysokość. W Elblągu najpierw była bezwieżowa hala, potem po podwyższeniu nawy głównej i dobudowaniu wieży kościół stał się bazyliką, a po podniesieniu naw bocznych znów uzyskał formę hali.
1: Czyli to podręcznikowy przykład zmiany w średniowiecznej architekturze sakralnej.
0: Tak, a do tego kaplica maryjna od północy, empora nad zakrystią od południa i masywny korpus wieżowy sprawiają, że to jeden z najciekawszych przykładów gotyku ceglanego w tej części Europy.
1: A co z najnowszą konserwacją?
0: W latach 90. wymieniano pokrycie hełmu wieży, a do grudnia 2014 roku odnowiano mury wszystkich elewacji i wieży, dostosowując ją do ruchu turystycznego.
1: I te słynne świdry ogniowe?
0: W 1992 zinwentaryzowano na murach ponad 1000 śladów po świdrach ogniowych, czyli zagłębień powstałych przy rytualnym krzesaniu ognia, który miał mieć moc oczyszczającą i ochronną.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SKL Bląk.
1: Kiedy patrzy się na całą tę historię od pierwszej skromnej świątyni po dzisiejszą katedrę, widać, że to nie jest tylko budynek. To opowieść o mieście, o ludziach, o wierze i o przetrwaniu.
0: Katedra Świętego Mikołaja była symbolem hanseatyckiego Elbląga, świadkiem reformacji, wojen, pożarów, totalitaryzmów. Dziś jest sercem diecezji elbląskiej utworzonej w 1992 roku i jednym z najważniejszych punktów orientacyjnych w mieście.
1: A jeśli ktoś wejdzie do środka, to oprócz zabytków zobaczy też ślady powojennej odbudowy.
0: Żelbetowy strop, trójkaleniowy dach, współczesne witraże, odnowione mury. To dialog między średniowieczem a XX wiekiem, dopisywany przez kolejne pokolenia.
1: I chyba dlatego ta katedra tak działa na wyobraźnię. Za każdym detalem kryje się opowieść. O księdzu, który musiał w kilka godzin opuścić miasto. O proboszczu zbierającym cegły z rozbieranych kościołów. O uczniach wywożących gruz w wagonikach.
0: I o rzemieślnikach fundujących ołtarze. Organmistrzach budujących instrumenty. Konserwatorach ratujących mury. Katedra Świętego Mikołaja to żywy pomnik wspólnego wysiłku wielu pokoleń.
1: Kiedy więc następnym razem ktoś zobaczy tę wieżę, raz pojawiającą się, raz znikającą za pagórkami w drodze do Elbląga, może przypomni sobie, że za tym widokiem stoi prawie 800 lat historii.
0: A w środku, w ciszy naw, w blasku witraży i przy dźwięku organów, ta historia wciąż trwa.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z centrum Braniewa, z obozowiska harcerskiego, bo tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, braniewscy harcerze w tym roku świętują jubileusz swojego 80-lecia i ten jubileusz świętują bardzo uroczyście, a taką wisienką na torcie tego świętowania jest powstanie w centrum miasta harcerskiego obozowiska i my właśnie z takiego obozowiska pozdrawiamy, a pozdrawiam wspólnie z komendantem chorągwi warmińsko-mazurskiej imienia Grunwaldu z Olsztyna, harcmistrzem Mateuszem Szulcem. Dzień dobry, a może wypadałoby bardziej powiedzieć czuwaj, komendancie.
10: Czuwaj, zdecydowanie czuwaj, witam Państwa.
3: Jak się komendant czuje w Braniewie na zlocie 80-lecia?
10: Czuję się cudownie, czuję się jak w domu przede wszystkim, bo w każdym naszym chówcu tak też jesteśmy przyjmowani, nie tylko my, ale wszyscy goście. No przede wszystkim cudowna uroczystość, cudowny jubileusz, 80-lecie chówca ZHP w Braniewie, no i bardzo dużo osób, które kiedyś działały w chówcu pojawiło się dzisiaj, więc nie tylko mamy aktualnych harcerzy i zuchów i instruktorów na obozowisku, ale też mamy bardzo dużo gości i bardzo dużo już nie działających, ale jeszcze z sentymentem wspominających instruktorów i harcerzy, którzy przyjechali naprawdę z całej Polski.
3: No właśnie, komendantka wspomniała tutaj w swoim przemówieniu, że prawie każdy w Braniewie albo sam był harcerzem lub zuchem, albo miał w swojej rodzinie zucha albo harcerza. Ja sama w zuchach też oczywiście byłam i tutaj na wystawie szukam tych wspomnień. Także myślę, że to prawda. Każdy w jakiś tam sposób z harcerstwem się zetknął.
10: Oczywiście. Zgodzę się tutaj w 100%. Tak na dobrą sprawę jeszcze parędziesiąt lat temu w naszym województwie było około 60 tysięcy harcerzy i harcerek, więc zdecydowanie te osoby, które w szkole miały możliwość, to były członkami drużyn harcerskich. Teraz też tak jest, jest nas troszeczkę mniej, ale zdecydowanie widać to, że każdy z sentymentem patrzy i gdziekolwiek byśmy nie poszli, czy do szkoły, czy do jakiegoś urzędu, czy nawet do sklepu, to zawsze trafimy na osobę, która gdzieś w harcerstwie swoją przygodę miała i mogła gdzieś na obóz wyjechać i harcersko się spełniać.
3: No właśnie, jubileusz 80-lecia to szmat czasu. W tym czasie zmieniała się rzeczywistość, a w ostatnim czasie ta rzeczywistość przyspieszyła w tych zmianach i zmienia się również harcerstwo. Nie jest to już tak ruch liczny, jak był kiedyś, ale wciąż istniejecie i co najważniejsze, pielęgnujecie tradycje.
10: Oczywiście, nasze tradycje zostają niezmienione. Nasza metoda, czyli wychowanie młodzieży i dzieci w taki sposób, żeby były świadomym obywatelem, żeby były sprawne w działaniu, żeby po prostu potrafiły sobie poradzić w każdej sytuacji życiowej. I oczywiście teraz jest nas mniej. W ZHP aktualnie mamy 120-tysięczną organizację, więc mimo tego, że jest nas mniej, jesteśmy wszędzie, tak można powiedzieć, bo jesteśmy w naszej chorągwie warmińsko-mazurskiej, jesteśmy obecni w każdym powiecie, w każdej gminie, więc mamy możliwość kształtować tych młodych ludzi po harcersku wszędzie. Staramy się, żeby było nas jak najwięcej. Po pandemii już mamy, oczywiście tak jak wszystkie organizacje, mieliśmy spadek liczebny, natomiast odbudowaliśmy się już i jest nas znacznie więcej, co roku nas przybywa. Widać, że dzieci i młodzież, a przede wszystkim rodzice, również ci, którzy kiedyś byli w harcerstwie, ale też ci, którzy z harcerstwem nic wspólnego nie mieli, chętnie przyprowadzają dzieci na zbiórki harcerskie, bo warto.
3: No właśnie, można powiedzieć a propos tej ilości, że liczy się nie ilość, ale jakość, prawda?
10: No tak, jakościowo zdecydowanie staramy się, żeby zarówno nasze zbiórki, nasze wyjazdy, nasze obozy, nasze biwaki jakby umożliwiły dzieciom rzeczywiście kształtowanie tego charakteru i zgodnie z naszą metodą harcerską, która jest niezmienna od ponad 100 lat, dobrze mogły funkcjonować w społeczeństwie.
3: A co robicie, żeby przyciągnąć młodych ludzi do siebie, bo nie jest to w tej chwili łatwe?
10: W naszym przypadku przede wszystkim jest to atrakcyjny program, czyli takie podejście do zajęć, które organizujemy, żeby były one atrakcyjne dla dzieci, ale atrakcyjne nie tylko rozrywkowo, czyli nie są to wyjazdy do parków rozrywki, powiedzmy, ale są to takie zajęcia, których na co dzień, ani w szkole, ani w domu, ani tak na dobrą sprawę na różnych innych zajęciach pozalekcyjnych nie będą mieli, czyli wyjście do lasu, nauka takich rzeczy i umiejętności, które są przydatne, jeżeli się wylogujemy z sieci, to znaczy, jeżeli nie będziemy używali tego telefonu, albo nie będzie możliwość używania tego telefonu, to my jako harcerze jesteśmy w stanie świetnie się bawić, zrobić zajęcia, nawet przekazując taką wiedzę teoretyczną, zorganizować zajęcia w taki sposób, żeby były one ciekawe, a nie przy tablicy, przy flipcharcie, tylko żeby można było je zorganizować w lesie, w sposób aktywny i myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby przyciągnąć te młode osoby, ale też ich rodziców, bo warto tu wspomnieć, że harcerzem można zostać w każdym wieku, więc mamy też bardzo dużo osób dorosłych, które przychodzą do harcerstwa, które nigdy nie były w harcerstwie, a chcą tą przygodę harcerską jeszcze przetrwać. Nigdy nie jest za późno.
3: Ta nauka przetrwania, czy dla starszych, czy dla młodszych, to jest bardzo ważna nauka, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasach zagrożenia.
10: Rzeczywiście, my jako ZHP, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, też patrzymy na to, no wiemy w jakim miejscu geopolitycznym się znajdujemy, więc staramy się tak kierunkować nasze zajęcia, które organizujemy dla dzieci, żeby w różnych sytuacjach potrafiły sobie poradzić. Zarówno w tych spokojnych czasach, jak i w tych czasach mniej spokojnych. Tutaj przykładem jest właśnie okres pandemii, gdzie mimo tego, że byliśmy zamknięci w lockdownie, potrafiliśmy zorganizować zajęcia online nawet wtedy. Technologia nam przyszła z pomocą, więc czasami wylogować się też nie jest konieczne, bo można też przez internet czasami coś zrobić. Natomiast te rzeczy, które robimy, są rzeczywiście przydatne. Uczymy dzieci odnajdywania się w terenie, uczymy dzieci, jak przetrwać chociaż moment trudniejszy w swoim życiu i jest to zdecydowanie taka nauka, która nie pójdzie w las, bo może się zawsze przydać.
3: A w las można iść, żeby nauczyć się przetrwać. Zanim zakończymy rozmowę, oczywiście ja chciałabym, żebyśmy kilka słów poświęcili komendzie chówca ZHP w Braniewie, czyli braniewskim zuchom, braniewskim harcerzom, bo to dziś ich święto. Jak z perspektywy Olsztyna wygląda ta braniewska placówka?
10: Środowisko chówca ZHP Braniewo jest bardzo prężnie działającym środowiskiem. Chówiec jako jeden z nielicznych posiada chociażby drużyny specjalnościowe w zakresie pierwszej pomocy, co też jest właśnie przydatne i atrakcyjne dla różnych osób. Działa tu klub specjalnościowy PULS, który jest też częścią chorągwianej części ratowniczej. W chówcu ZHP Braniewo mamy instruktorów wspólnoty drużyn grunwaldzkich, czyli instruktorów, którzy od 35 lat tworzą ogólnopolski ruch programowo-metodyczny wspólnota drużyn grunwaldzkich i organizują zlot grunwaldzki. Cała społeczność chówca Braniewo jest bardzo zaangażowana w upamiętnianie operacji 1001 Frombork, czyli organizowania teraz aktualnie zlotów honorowych obywateli Fromborka, za co bardzo serdecznie im dziękujemy, bo no, to jest ich teren, to jest ich środowisko, bo mamy drużyny również we Fromborku i bardzo się cieszymy, że ta pamięć nie zanika, bo to była jedna z największych operacji, jaką harcerze w Polsce zrobili, bo odbudowali po prostu cały Fromborg, więc bardzo się cieszymy, że mogą to kultywować. No, harcerze we Fromborku przybywa, drużyn przybywa, całe władze chówca, tak to nazwę, na czele z druhną komendantką Kasią Pawlicką, są bardzo zaangażowane i organizują właśnie atrakcyjnie te wszystkie zajęcia tak, żeby to harcerstwo się rozwijało i myślę, że widać, bo już dzisiaj tutaj w kuluarowych rozmowach z panem burmistrzem chociażby dowiedziałem się, że widać harcerzy w mieście i są pomocni, tak jak to harcerze powinni być.
3: Braniewie na pewno harcerzy widać i słychać, także zapraszamy, jak Państwo słyszeliście, w każdym wieku harcerzem można zostać.
10: Zapraszamy serdecznie. Druhna Kasia na pewno cieszy się z każdej pomocy osób dorosłych, ale zapraszamy zarówno zuchy, harcerzy, czyli dzieci i młodzież, osoby starsze również, kręgi seniora, także w harcerstwie mamy.
3: A ja za rozmowę dziękuję komendantowi chorągwi warmińsko-mazurskiej ZHP w Olsztynie. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję również, czuwaj.
2: SK Elbląg News.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK informacja ważna dla przede wszystkim osób związanych obecnie albo kiedyś ze szkołą podstawową numer 5, szkołą podstawową imienia Ziemi Braniewskiej. Jeszcze do niedawna gimnazjum tutaj było, ale również działała szkoła podstawowa. W każdym bądź razie ta szkoła organizuje 1 czerwca festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek. I o tym wydarzeniu i o szkole sobie właśnie w tej chwili porozmawiamy. A jak rozmawiamy o szkole podstawowej numer 5 w Braniewie, to oczywiście porozmawiamy z panią dyrektor Wiolettą Nowakowską. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
3: Pani dyrektor, tak jak już wspomniałam, organizujecie festyn rodzinny z dwóch okazji. Dzień Dziecka i 10-lecie Stowarzyszenia Warmiaczek. W związku z tym porozmawiajmy może przez chwilę o tym stowarzyszeniu. Czym jest to stowarzyszenie, po co powstało i jak działa?
11: Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Do tego stowarzyszenia należą nauczyciele i rodzice naszych uczniów, a głównym celem tego stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju uczniów, wspomaganie pracy szkoły oraz integrowanie społeczności szkolnej poprzez wspólne inicjatywy z rodzicami, nauczycielami i uczniami. I taką inicjatywą właśnie jest organizowany festyn rodzinny. Z racji 10-lecia naszego stowarzyszenia przygotowaliśmy mnóstwo tutaj atrakcji. Festyn odbędzie się na boisku przed szkołą. Zaprosiliśmy służby mundurowe, będzie koncert naszych uczniów, kiermasz ciast, loteria fantowa, stoiska z różnymi atrakcjami, dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, fotobudka. I mam nadzieję, że będzie nam towarzyszył bardzo dobry humor.
3: No i pogoda zamówiona. Przypomnę, w poniedziałek 1 czerwca to wydarzenie ma się odbyć.
11: Tak, 1 czerwca od godziny 9 do godziny 12. Liczymy na to, że będzie podobna pogoda jak w zeszłym roku, bo było przepięknie, słonecznie i dobrze się tego dnia bawiliśmy.
3: No właśnie, i w zeszłym roku zorganizowaliście tego typu piknik, festyn po raz pierwszy i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, stąd kontynuacja.
11: Tak, nie spodziewaliśmy się tak dużej liczby osób, rodziców, dziadków zainteresowanych naszym festynem. Bardzo nas to ucieszyło i postanowiliśmy powtórzyć ten piknik w tym roku i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej osób z nami w tym dniu.
3: Legitymacji szkolnych sprawdzać nie będziecie. Chodzi o to, żeby czuć się związanym w przeszłości albo obecnie z waszą szkołą.
11: Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, szczególnie też tu mam na uwadze rodziców naszych przyszłych uczniów klas pierwszych. Szkoła tego dnia będzie otwarta, można będzie sobie wejść do szkoły, zwiedzić budynki szkoły, no i oczywiście skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy.
3: A budynki warto zwiedzić, bo przypomnę, że szkoła działa w kompleksie, w którym kiedyś funkcjonowało wojsko, zarówno po II wojnie światowej, jak i przed II wojną światową, zatem budynki z klimatem, z historią, ale odnowione.
11: Tak, budynki po dawnych koszarach wojskowych, bardzo ładnie teraz wyglądające, bo są odnowione, bo jesteśmy po termomodernizacji. Nie tylko budynki, ale też mamy piękne boisko, piękny plac zabaw. Jesteśmy bezpiecznie zagrodzeni i szkoła naprawdę prezentuje się bardzo ładnie.
3: Zatem jeszcze raz serdecznie zapraszamy. A jeżeli o szkole rozmawiamy, o tym, co robi szkoła, no to powiedzmy, co się w tej chwili w szkole dzieje. Rozumiem, że egzaminy ósmoklasistów już się zakończyły.
11: Tak, egzaminy ósmoklasistów zakończyły się. Jesteśmy zadowoleni, że mamy ten etap za sobą. Dla mnie to jest bardzo mocne przeżycie w tych dniach, bo zawsze jestem zaniepokojona, czy wszyscy uczniowie dotrą na czas, czy testy będą czytelne i zawsze trzymam kciuki za moich uczniów. Mam nadzieję, że wynik będzie bardzo dobry.
3: To taka mini matura, prawda?
11: Dzieci przeżywają to bardzo. Ja też im tłumaczę, że przygotujcie się, bo w przyszłości właśnie czeka was matura. Później każda sesja na studiach też to jest jakby egzamin podobny jak właśnie, od którego zaczynają teraz, tak?
3: Trzeba się wprawiać, aczkolwiek przypomnijmy, że niezdanie tego egzaminu nie oznacza zakazu pójścia dalej, prawda?
11: Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest podejście do egzaminu. Wynik nie ma znaczenia, tylko podejście do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
3: Wszyscy podeszli?
11: Wszyscy podeszli. Nie będzie powtórki.
3: zatem gratulujemy, a proszę przy okazji powiedzieć, jak duża jest społeczność szkolna.
11: Na chwilę obecną mamy 493 uczniów. Jeżeli chodzi o rekrutację, to na ten moment mamy 3 pełne klasy pierwsze i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
3: A ósmoklasistów ilu Wam odejdzie?
11: 54. Koniec roku, tak jak i wszystkich, 26 czerwca.
3: Czyli rozumiem, że teraz cała społeczność szkolna już się przygotowuje do końca roku, wystawiane są oceny, gorący okres w szkole.
11: Tak, 27 maja mamy ostatnie konsultacje z rodzicami, żeby jeszcze tutaj wesprzeć naszych uczniów, żeby te oceny na koniec wyglądały bardzo ładnie. Tak jak wspomniałam, jesteśmy po egzaminie, przygotowujemy się do zakończenia roku. 12 czerwca odbędzie się bal ósmoklasisty, więc też będzie taka miła uroczystość dla nas, taki wieczorek z rodzicami. Jest zaproszony też pan burmistrz, więc myślę, że będzie to miły wieczór.
3: Czyli mówiłyśmy o mini maturze, teraz mini studniówka.
11: Tak. Może troszeczkę inaczej to wygląda, bo to jest jednak szkoła podstawowa, więc te stroje muszą być tak, jak powinny wyglądać uczennice w szkole podstawowej.
3: W szkole macie ten bal?
11: Tak, na sali gimnastycznej.
3: To już życzymy wszystkiego najlepszego i oczywiście szybko upływającego czasu do wakacji.
11: Czas mija bardzo szybko, mamy mnóstwo jeszcze uroczystości po drodze, więc te dni po prostu upłyną bardzo szybko.
3: A tymczasem oczywiście pamiętajmy, 1 czerwca w poniedziałek festyn z okazji Dnia Dziecka i dziesięciolecia Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek. Warto tutaj przyjść, szkoła przy ulicy Moniuszki, start godzina 9, bo warto.
11: Zapraszamy serdecznie.
3: A zapraszała dyrektor Wioletta Nowakowska. Dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
1: Historia, którą dziś warto przypomnieć, zaczyna się od lipcowego dnia, lasu i poziomek, ale szybko zaprowadzi nas do niezwykłych zdolności chłopca, który zostanie franciszkaninem, wizjonerem, zielarzem i duszpasterzem tysięcy ludzi. Dwoje dzieci zbiera owoce, burza nadciąga po cichu. Deszcz zaskakuje je nagle, więc chowają się pod krzakiem.
0: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki. Sięga po jaskółcze ziele, łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie. Jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko. Późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
1: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
0: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
1: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
0: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
1: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
0: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
0: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
1: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
0: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
1: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
0: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
1: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
0: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
1: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
0: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
1: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
0: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze. A w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
1: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak

0: zdarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
1: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo, aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
0: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
1: On jednak ryzykuje, wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
0: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom, każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
1: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
0: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
1: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
0: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
1: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje, co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
0: Nie ogłasza się wizjonerem, testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
1: Po wojnie jedzie na Pomorze, zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
0: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
1: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. A dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
0: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
1: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
3: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
1: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Hlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
0: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
1: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
0: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
1: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabut w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
0: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy, trzeba też przechytrzyć system.
1: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach, używa fałszywego nazwiska, stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
0: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
1: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
0: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
1: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
0: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w Prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
1: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
0: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za

0: To kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
1: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
0: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
1: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
0: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
1: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
0: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
1: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. Klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
1: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
0: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
1: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
0: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
1: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
0: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
1: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
0: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
1: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
0: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
1: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
0: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
1: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym i że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego jasnowidz powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy. Serdecznym współczuciem.
0: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
1: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
0: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
1: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prabutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny jasnowidz, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
0: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
1: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Laskowym studiu gościmy dzisiaj panią Karolinę Galińską z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, z którą porozmawiamy o planie ochrony Parku Krajobrazowego. Taki dokument strategiczny, na którym jakby opiera swoją pracę Park Krajobrazowy, ale o szczegóły, o opowiedzenie, co to jest za dokument, co to za plan, to już poproszę właśnie panią Karolinę.
4: Dzień dobry. Co to jest plan ochrony? Plan ochrony akurat tutaj dla nas, dla Parku Krajobrazowego, to jest dokument planistyczny, który obowiązuje przez kolejne 20 lat. Jest on ustanawiany uchwałą przez Sejmik Województwa. Obecny plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej traci ważność na początku przyszłego roku i w związku z tym trwają prace nad nowym dokumentem, który wykonuje dla nas firma zewnętrzna wyłoniona w trakcie przetargu. Obowiązek sporządzenia takiego planu ochrony spada na dyrektora parku i wynika z ustawy o ochronie przyrody.
3: Plan jest przygotowywany na bardzo długi okres czasu, na 20 lat. Co taki dokument musi zawierać?
4: Musi uwzględniać wszystkie czynniki środowiskowe czy też społeczne, które mogą mieć wpływ na zachowanie i ochronę tutaj wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych czy też walorów krajobrazowych. Określa na przykład zasoby przede wszystkim, jakie znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego i nakreśla kierunek ich ochrony. I tutaj na przykład przy zasobach przyrodniczych może to być zachowanie różnorodności gatunków flory, gatunków zwierząt, ochrona gleb, zachowanie starodrzewów. Przy wartościach historycznych i kulturowych to na przykład zachowanie historycznych układów osadniczych, traktów, założeń dworsko-parkowych czy zabytkowych kapliczek, przydrożnych krzyży, a także tradycję turystyczną, krajoznawczą czy użytkowanie terenów Wysoczyzny Elbląskiej pod względem rekreacji. Natomiast odnośnie walorów krajobrazowych to może być na przykład zachowanie otwarć widokowych, enklaw wokół osad wiejskich, zespołów krajobrazu otwartego oraz charakterystycznych cech rzeźby terenu, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej.
3: Nie jest to łatwe, chociażby dlatego, że zmiany cywilizacyjne, to był poprzedni dokument opracowywany, nikomu się na przykład w głowie nie śniło, że ten teren wokół nas będzie na przykład utkany wiatrakami, które są w tej...
4: No to jest trudny temat, też nie jest to dla nas łatwe, staramy się jak możemy, żeby te walory krajobrazowe zostały zachowane, czy to poprzez, przed wiatrakami powiedzmy, czy też przed innymi czynnikami, bo bywają różne.
3: Proszę w takim razie powiedzieć, na czym polegają prace nad przygotowaniem tego planu ochrony? Jak to wygląda w praniu?
4: Można tak powiedzieć ogólnie, że prace podzielone są na kilka etapów. I upraszczając, na początku oczywiście jest pozyskiwanie i analiza dostępnych danych, publikacji naukowych. Firma, która realizuje wykonanie planu, bazuje oczywiście na materiałach, obserwacjach, inwentaryzacjach samych pracowników parku, którzy to cały czas trzymają pieczę oczywiście nad tym terenem. Pozyskanie odpowiednich zgód na badanie gatunków chronionych, następnie prace inwentaryzacyjne w terenie, by ocenić zasoby, jakie tutaj mamy, ich stan i w przyszłości zagrożenia. Nad opracowaniem tego dokumentu pracują zespoły przyrodników, specjaliści od hydrologii, geologii, zagospodarowania przestrzennego, specjaliści do spraw krajobrazów, także kulturowych, do spraw turystyki, rekreacji, edukacji oraz geograficznych systemów informacji przestrzennej, czyli tak zwany GIS. Na koniec dokument, mówiąc kolokwialnie, przechodzi przez proces opiniowania, uzgodnień i ostatecznie zostaje przedłożony Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako projekt uchwały do uzgodnienia. Oczywiście cały ten proces musi być zgodny z wymogami prawa.
3: Jesteście już Państwo po tym etapie jakby gromadzenia informacji, tak?
4: Plan ochrony, prace nad planem ochrony tutaj dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na szczęście przewidują okres dosyć duży, bo 2 lat. I dzięki temu specjaliści mają czas, żeby przebywać w terenie, zbierać dane w terenie przez okres wiosny, lata, jesieni i zimy, tak? Czyli mają naprawdę bardzo dobre warunki na to, żeby pozyskać jak najwięcej informacji.
3: Zwierzęta, część z nich jest sezonowo na naszym terenie, no i tylko w ten sposób można jakby rzeczywiście zweryfikować, co tam się pojawiło nowego.
4: Oczywiście, jest tak jak pan mówi, no ale bywa, że no jest to zależne od różnych czynników i czasami prace nad planem ochrony no, trwają dużo krócej, na przykład rok.
3: Ja wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie zbierania, weryfikowania, ale być może już macie państwo informacje, czy na tej przestrzeni ostatnich lat jakby ta fauna i flora na Wysoczyźnie Elbląskiej się zmieniła. Być może pojawiają się jakieś nowe gatunki zwierząt, a może jakieś rośliny, albo zadziało się tak, czego byśmy pewnie nie chcieli, że jakieś tam gatunki są zagrożone bardziej niż były, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat temu.
4: Przede wszystkim musimy tu stwierdzić, czy poprzednie formy ochrony były prawidłowe, tak? Przyniosły oczekiwane efekty i faktycznie chroniły odpowiednio te zasoby. Jest podsumowanie gatunków czy też zasobów, które tutaj do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi czy tam o gatunki roślin czy zwierząt, no nie zmieniają one się w nie wiadomo jaki sposób. Musimy określić, czy jest ich mniej, czy więcej, czy co na przestrzeni tych 20 lat się wydarzyło.
3: Czy w trakcie prac nad tym planem ochrony, czy w jakiś sposób może mogą włączać się mieszkańcy naszego regionu?
4: Oczywiście, jak najbardziej i jest to zresztą wymóg ustawy o ochronie przyrody, czy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie. Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane pracami nad planem ochrony mają możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków. O przystąpieniu do prac zostali powiadomieni wszyscy potencjalni interesariusze. Po opracowaniu części strategicznej pod koniec roku odbędą się konsultacje społeczne z gminami i innymi interesariuszami planu ochrony. A w przyszłym roku natomiast zostanie przygotowany już operat generalny i 3 warsztaty prezentujące koncepcję. Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej największy obszar zajmuje gmina Tolkmicko i to na pewno u nich odbędzie się takie spotkanie, konsultacje.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg News.
5: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostrocko-elbląskiej. Jest ze mną
6: Marta Moszczyńska,
5: pracownik żeglugi. Zacznijmy od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
6: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić bądź wejść na naszą stronę zegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet, podpowiemy co i jak, nie ma problemu, dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
5: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
6: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg-Buczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny. Jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez 2 Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
5: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
6: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego z Ostródy bądź z Elbląga z powrotem, a po prostu autokarem.
5: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
6: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż 3 psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
5: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
6: Przeważnie tutaj są na naszym terenie 4 statki: Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. 2 pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też 2. W Ostrudzie mamy dużo więcej statków.
5: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
6: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieram wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszam.
5: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
6: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
5: Jedyna na świecie chyba nawet.
6: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
5: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
6: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
5: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
6: Z Elbląga do Buczyńca to 4:40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same Pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
5: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
6: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem na całej trasie.
5: Czyli a to jest jeden dziennie, czy...?
6: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostrudy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostrudy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
5: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
6: Jest bardzo dużo. Właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie. Pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
5: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
6: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny. Tam.
5: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też była to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
6: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 30 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci to zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
5: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11 godzin?
6: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsca.
5: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
6: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowe.
5: No tak, nie jest tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
6: Tak jest.
5: Jaki to adres?
6: Zegluga.com.pl.
5: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
6: Dziękuję.
0: Pasłęk kojarzy się wielu osobom z nazwą trochę zagadkową, a to przecież miasto tuż obok Elbląga z bardzo długą i barwną historią, pełną tajemnic, niezwykłej architektury i burzliwych dziejów. Od czasów Prusów po wielkie europejskie konflikty.
1: Najstarsza znana wzmianka o ziemi pasłęckiej pochodzi z 9 lipca 1231 roku. W dokumencie papieża Grzegorza IX pojawia się nazwa Terra Pasalutensis, czyli ziemia pasłęcka. Już wtedy ten teren był na tyle ważny, że trafił do papieskich akt.
0: czyli zanim powstało miasto, istniała już nazwana ziemia. A co tam było wcześniej, zanim pojawili się krzyżacy?
1: Prawdopodobnie funkcjonował tam pruski gród obronny. Potem krzyżacy zdobyli to miejsce i na jego miejscu wznieśli własny zamek, znany w źródłach jako Pazlok albo Paclok. W średniowiecznych dokumentach nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, co pokazuje, jak języki i wpływy mieszały się na tym pograniczu.
0: A skąd wzięła się nazwa Holland? Brzmi jak przeniesiona z zupełnie innego krańca Europy.
1: W 1297 roku lokowano tam miasto o nazwie Holland, najprawdopodobniej upamiętniając zasadźców z terenów dzisiejszej Holandii. W XIV wieku powstał murowany zamek, rozbudowano fortyfikacje miejskie, zbudowano ratusz i kościół świętego Bartłomieja, a do dziś zachowały się mury o długości około 1200 metrów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: Wróćmy do historii. Wspomniałaś o krzyżakach, ale ten region to także pole wielu konfliktów polsko-krzyżackich. Jaką rolę odegrał Pasłęk w tych zawirowaniach?
1: Podczas wojny trzynastoletniej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie Polski. Doprowadzili do odejścia krzyżackiej załogi z zamku i przez pewien czas stacjonowała tam polska załoga. To pokazuje, że lokalna społeczność potrafiła podjąć ryzykowną decyzję polityczną.
0: A jednak mimo tego wsparcia dla Polski miasto nie trafiło od razu do korony. Jak to się ułożyło po drugim pokoju toruńskim?
1: Zgodnie z jego postanowieniami Pasłęk pozostał w państwie krzyżackim. Po kolejnej wojnie polsko-krzyżackiej znów obsadziła go polska załoga, a następnie miasto znalazło się w granicach Prus Książęcych i dzieliło ich losy polityczne oraz gospodarcze.
0: A co z czasem wojen polsko-szwedzkich?
1: W 1635 roku w kościele świętego Bartłomieja odbywały się wstępne rozmowy pokojowe między stroną polską a szwedzką. Doprowadziły do podpisania 26-letniego rozejmu w Sztumskiej wsi, więc miasto pełniło rolę zaplecza dyplomatycznego, a nie tylko militarnego.
0: Czyli w jednym kościele modlono się, negocjowano pokój, a później jeszcze słuchano muzyki, bo tam przecież są słynne organy.
1: Tak, w latach od 1717 do 1719 Andreas Hildebrand zbudował tam wspaniałe organy. Instrument działa do dziś i jest jednym z ważniejszych zabytków sztuki organmistrzowskiej w regionie.
0: Wspomniałaś wcześniej o nazwie Holland. W pewnym momencie pojawia się jednak określenie Preußisch Holland. Kiedy nastąpiła ta zmiana i co oznaczała?
1: W 1701 roku miasto oficjalnie przyjęło nazwę Preußisch Holland, która utrzymała się do 1945 roku. Dodatek Preußisch podkreślał przynależność do państwa pruskiego i odróżniał miasto od innych miejscowości o podobnej nazwie.
0: A jak wyglądało życie w takim pruskim mieście?
1: Od wieku XIX Pasłęk był siedzibą powiatu. Rozwijał się gospodarczo. Powstawały zakłady produkcyjne, a pod koniec wieku XIX rozkwitły tradycje piernikarskie. Pierniki stały się jednym z symboli dawnego Pasłęka, obok murów i zamku.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
0: Wróćmy do XIX i początku XX wieku. Wspomniałaś o rozwoju gospodarczym, ale w tym czasie zmieniała się też struktura społeczna wielu miast. Jak to wyglądało w Pasłęku?
1: W Pasłęku działała niewielka gmina żydowska. Do dziś zachował się cmentarz z kilkudziesięcioma macewami. Najlepiej zachowana nekropolia wyznania mojżeszowego na Warmii i Mazurach. Ważne źródło wiedzy o lokalnej społeczności i jej wkładzie w życie miasta.
0: Historia tego regionu to także wojny światowe. Co działo się tu podczas I wojny światowej i jak wyglądał los miasta w czasie II wojny światowej oraz tuż po niej?
1: Pod Pasłękiem powstał obóz jeniecki dla żołnierzy alianckich, mogący pomieścić nawet 15 tysięcy osób, z cmentarzem, na którym pochowano ponad 1 tysiąc, głównie rosyjskich żołnierzy. 23 stycznia 1945 roku Pasłęk zajęły wojska radzieckie. Historyczne Stare Miasto zostało poważnie zniszczone, a po wojnie miasto znalazło się w granicach Polski, rozpoczynając nową epokę odbudowy i przemian ludnościowych.
0: Mimo tych zniszczeń do dziś zachowało się w Pasłęku sporo zabytków. Co można zobaczyć, spacerując po mieście?
1: Długie odcinki murów miejskich, fragmenty zamku, ratusz oraz kościół świętego Bartłomieja z organami Hildebranta. To szlak od czasów krzyżackich przez okres pruski aż po powojenną odbudowę. Jedna z lokalnych legend mówi też o ukryciu w podziemiach zamkowych słynnej bursztynowej komnaty, co podkreśla, że pod dzisiejszym brukiem mogą kryć się tajemnice, których nikt jeszcze nie odkrył.
2: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląg.
0: Skoro w poprzedniej części odkrywaliśmy historię i tajemnicę Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się samemu miastu, które wielu kojarzy się tylko z zamkiem przy drodze krajowej, a tymczasem to miasto z historią, która mogłaby posłużyć za scenariusz serialu.
1: Powstał na miejscu pruskiej osady Paslok. Osadzono tu uchodźców z Holandii sprowadzonych przez mistrza krzyżackiego Meinharda z Herfurtu. Od nich wzięła się pierwsza nazwa – Holland, a prawa miejskie nadano 29 września 1297 roku.
0: Czyli pruska osada, holenderscy osadnicy i krzyżacy w tle. Jak to się przełożyło na wygląd miasta, który widzimy dzisiaj?
1: Najlepiej widać to na Starym Mieście. Pasłęk zachował regularny gotycki układ urbanistyczny. Czworobok na wzgórzu z rynkiem w formie długiej reprezentacyjnej ulicy.
0: To ulica Bolesława Chrobrego, taki uliczny rynek w stylu holenderskim, otoczony gotycko-barokowymi kamieniczkami. A całe Stare Miasto zamykają mury obronne z wieżami i basztami.
1: Jednym z symboli jest brama kamienna, czyli wysoka wieża. Główna gotycka brama z pierwszej połowy XIV wieku. Niegdyś z dębową kratą i zwodzonym mostem. Druga zachowana brama to brama młyńska, prowadząca do młyna na Podzamczu.
2: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
0: Skoro jesteśmy przy Podzamczu, przejdźmy do zamku, który z drogi wygląda okazale, ale jego historia jest jeszcze bardziej imponująca.
1: Około 1320 roku powstało północne skrzydło zamku na szczycie urwistego wzgórza. Cały zamek miał plan prostokąta z potężnymi piwnicami i lochami, które według przekazów sięgały kilku kilometrów poza mury miasta.
0: Brzmi jak gotowy materiał na legendy o tajnych przejściach, ale wojny mocno go doświadczyły.
1: W czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1520 roku zamek zniszczono i rozebrano do fundamentów. Odbudowę rozpoczęto w XVI wieku, później pełnił funkcję wozowni, szpitala, szkoły, a od końca XVII wieku – więzienia. W 1945 roku został spalony przez Armię Czerwoną.
0: Jak to możliwe, że dziś wygląda tak dobrze?
1: Dzięki powojennej odbudowie prowadzonej od końca lat 60. do połowy lat 70. W 1972 roku zamek oddano na siedzibę władz administracyjnych, Biblioteki Publicznej i Pasłęckiego Ośrodka Kultury.
0: Wśród zabytków wyróżnia się też kościół świętego Bartłomieja. Z zewnątrz gotyk, w środku barok.
1: Świątynia powstała około 1350 roku jako gotycki kościół halowy. Po pożarze w 1543 roku odbudowano ją, zachowując gotycką bryłę, ale nadając wnętrzu barokowy wystrój.
0: Najcenniejszy jest ołtarz główny.
1: Ołtarz z 1687 roku, wykonany przez mistrza Riges Królewca, przedstawia scenę ukrzyżowania z XVII-wieczną panoramą pasłęka w tle, a do tego barokową ambonę wspartą na figurze anioła oraz organy z XVIII wieku, z tej samej serii co słynne instrumenty w oliwie i fromborku.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
0: Pasłęk ma też drugi ciekawy kościół, świętego Jerzego przy ulicy Bohaterów Westerplatte.
1: To renesansowa świątynia z 1598 roku z tryptykiem z Chrystusem ukrzyżowanym. Od 1966 roku służy wspólnie wiernym ewangelickim i prawosławnym.
0: Wróćmy na rynek, bo tam stoi ratusz z burzliwą historią.
1: Gotycko-renesansowy ratusz z 1380 roku został w 1945 roku zniszczony w 80%, a odbudowany i oddany do użytku w 1961 roku.
0: Niedaleko murów Starego Miasta jest Plac Tysiąclecia, miejsce współczesnych uroczystości.
1: Oddany do użytku w 1966 roku, w rocznicę Tysiąclecia Państwa Polskiego, z podium w kształcie konturów orła jest dziś przestrzenią miejskich imprez.
0: Wspomniałaś o zmianach nazw miasta. Uporządkujmy to.
1: Od osady Paslok przez Holland, potem Preußisch Holland, od 1701 roku aż do 1945 roku. Po II wojnie światowej utrwaliła się obecna, spolonizowana nazwa Pasłęk.
0: A jak zmieniała się liczba mieszkańców?
1: Od około 430 osób w XVI wieku do około 5000 na początku XX wieku, po czym w 1945 roku zostało zaledwie 745 mieszkańców. Potem liczba rosła. W 1983 roku do około 10200, a w 2002 roku do około 12500.
0: Od Paslok przez Holland i Preußisch Holland po współczesny Pasłęk. Miasto, które łączy średniowieczne mury, barokowe wnętrza i współczesne ambicje.
1: To miejsce, w którym historia jest widoczna na każdym kroku, ale nie zatrzymała się w miejscu. Mury, zamek, kościoły, ratusz, Plac Tysiąclecia i nowe osiedla tworzą opowieść o mieście, które wiele przeszło, a wciąż się zmienia.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
0: Skoro znane już burzliwe dzieje murów i ulic Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta historia zaczęła się w ogóle kształtować. Kto był tu pierwszy, zanim pojawili się krzyżacy?
1: Na początku byli Prusowie z plemienia Pogezanów. Ten rejon należał do nich do połowy XIII wieku. Potem weszli krzyżacy, podporządkowali sobie te ziemie, ale Prusowie długo stawiali opór. W dokumentach gród pojawia się w 1267 roku jako Paslok, a pełne prawa miejskie dostał 30 lat później.
0: Kto nadał te prawa i na jakich zasadach?
1: W 1297 roku przywilej lokacyjny nadał Meinhard von Querfurt, mistrz krajowy w Prusach. Miasto oparto na prawie chełmińskim, takim średniowiecznym kodeksie miejskim regulującym handel, sądownictwo i organizację życia.
0: No właśnie, rzeka. Nazwa miasta sugeruje pasłękę, a płynie wąska?
1: Tak, przez miasto płynie wąska, a nie pasłęka. Ma prawie 50 km długości i uchodzi do jeziora Druzno. Sama nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, a w języku dawnych Prusów funkcjonowała forma Paistlauks.
0: Skoro mowa o znaczeniu miasta, przejdźmy do zamku. Kto kontrolował zamek, ten rządził okolicą.
1: Zdecydowanie. Zamek powstał na miejscu wcześniejszych umocnień, a pierwsze murowane skrzydło wzniesiono około 1320 roku. W czasach krzyżackich była to siedziba komtura, a później prokuratora, odpowiedzialnego za sądownictwo, administrację i dowodzenie wojskami.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: Jaką rolę pasłęk odegrał po bitwie pod Grunwaldem?
1: Po zwycięstwie w 1410 roku wojska polskie na krótko zajęły pasłęk. Podczas buntu miast pruskich mieszkańcy wypowiedzieli posłuszeństwo zakonowi, ale zamek pozostał w rękach krzyżaków i ostrzelał miasto. W 1463 roku, po zdradzie części mieszkańców, krzyżacy zajęli miasto, lecz zamek bronił się dalej. Wojska polskie Piotra Dunina spaliły miasto, wyparły krzyżaków i utrzymały zamek.
0: Jak zakończyła się ta wojna i co przyniósł drugi pokój toruński?
1: Drugi pokój toruński z 1466 roku zakończył wojnę 13-letnią. Pasłęk przyznano zakonowi w zamian za Sztum. W czasie ostatniej wojny z zakonem w 1520 roku wojska polskie obległy pasłęk, a po sprowadzeniu dział z Krakowa załoga poddała się 29 kwietnia. Miasto i zamek ucierpiały, ale pasłęk przeszedł pod kontrolę polską i pozostał w niej do powstania świeckich Prus książęcych.
0: A potem wojny polsko-szwedzkie. Jak pasłęk znalazł się na ich trasie?
1: Spór o inflanty i koronę szwedzką sprawił, że wojny Zygmunta III Wazy ze Szwecją objęły także Prusy. W 1626 roku pasłęk zajął król Gustaw II Adolf, nałożył wysoką kontrybucję, a żołnierze rabowali mieszkańców. Po krótkim wejściu oddziałów elektora brandenburskiego okupacja szwedzka wróciła i trwała do 1627 roku.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
0: W pasłęku toczyły się też rozmowy pokojowe. Co działo się w kościele świętego Bartłomieja?
1: Po wygaśnięciu rozejmu ze Starego Targu w styczniu 1635 roku w pasłęku rozpoczęto negocjacje polsko-szwedzkie. Odbyły się dwa spotkania delegacji w kościele świętego Bartłomieja. Szwedzi zaproponowali bardzo odległy termin kolejnego posiedzenia, to Polacy odebrali jako grę na zwłokę. Zerwali rozmowy i przenieśli rokowania do sztumskiej wsi, gdzie podpisano pokój.
0: A w czasie potopu szwedzkiego?
1: W 1656 roku na zamku w pasłęku spotkali się król Szwecji Karol X Gustaw i elektor brandenburski książę Prus Fryderyk Wilhelm. Uzgodnili wspólne działania przeciwko Rzeczypospolitej, a Szwedzi przekazali pasłęk elektorowi. Pod koniec 1657 roku Fryderyk Wilhelm przeszedł jednak na stronę Polski w zamian za zwolnienie z przysięgi lennej. Tak Prusy książęce uniezależniły się od korony.
0: Był też dramatyczny epizod oblężenia miasta przez Szwedów.
1: W marcu 1659 roku prawie 5 tysięcy żołnierzy szwedzkich rozpoczęło oblężenie pasłęka. Obrońcy sami spalili południowe przedmieścia, aby utrudnić atak. Miasto się obroniło, głównie dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ale straty były ogromne.
0: Po Szwedach przyszli Rosjanie i wojna siedmioletnia.
1: W styczniu 1758 roku wojska rosyjskie generała Wilhelma Fermora wkroczyły do Prus książęcych. Król pruski Fryderyk II wycofał swoje oddziały, więc pasłęk zajęto bez walki. Okupacja miała głównie charakter administracyjno-finansowy. W grudniu 1757 roku caryca Elżbieta I ogłosiła ukaz uznający Prusy za prowincję Rosji i nałożyła wysokie obciążenia. Pasłęk musiał utrzymywać garnizon, a jego kontrybucje stanowiły około 30% sumy dla całych Prus górnych. Dopiero w lipcu 1762 roku ukaz zniesiono, a po wojnie wróciły rządy króla pruskiego.
0: Widać więc, że Pasłęk był czymś więcej niż małym miasteczkiem. Przez wieki przechodziły tędy wielkie europejskie konflikty, a ich ślady widać w zamku, układzie miasta i nazwach zmieniających się wraz z kolejnymi władcami.
5: Doraźne naprawy i długoterminowe inwestycje. Wody Polskie rozpoczęły właśnie remont fragmentu wałów kanału Elbląskiego. Przedsiębiorstwo podpisało także dwie ważne umowy dotyczące tego unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechniki. Mówi Bogusław Pinkiewicz z Regionalnego Zarządu Zasobu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
7: Obecnie na kanale Elbląskim na pochylni Kąty trwają prace związane z koniecznością naprawy obwałowania kanału biegowego, które zostało uszkodzone podczas nawalnych deszczy latem ubiegłego roku. Wtedy to deszcz spływający z pobliskich pól doprowadził do rozmycia wału i jego uszkodzenia. Został on prowizorycznie naprawiony, a obecnie przeprowadzona jest trwała naprawa, tak aby ta usterka się drugi raz nie powtórzyła. Jednocześnie Wody Polskie podpisały umowę partnerstwa ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Brzeskiego i Pojezierza Iławskiego. Są to umowy partnerstwa, których celem jest i rewitalizacja kanału Elbląskiego. Jest to taki plan działań rewitalizacyjnych rozłożonych na dwa etapy, które mają na celu daleko posunięte inwestycje, które usprawnią i podtrzymają funkcjonalność kanału na następne lata. Tutaj mówimy o kosztach rzędu 270 milionów złotych przeznaczonych właśnie na liczne prace rewitalizacyjne i naprawcze na różnych odcinkach. Chodzi tu o prace budowlane na odcinkach kanałów na długości około 34 km oraz modernizację obiektów hydrotechnicznych takich jak jazy czy przystanie. I drugie partnerstwo, jakie mamy podpisane właśnie też z tym podmiotem, jest to partnerstwo mające na celu rozbudowę szlaku kulturowego kanału Elbląskiego. Jest to takie przedsięwzięcie nakierowane bezpośrednio na turystykę, które ma zwiększyć atrakcyjność regionu, zbudować kulturalny wizerunek, kulturalny obraz kanału Elbląskiego, jakby nie ograniczając go tylko do samego przewozu, ale też tworząc pewną ofertę kulturalną dla turystów, zachęcającą ich do pozostania dłużej i korzystania z atrakcji regionu.
5: Mimo prowadzonych obecnie prac w rejonie pochylni Kąty, kanał Elbląski jest cały czas dostępny dla statków pasażerskich.
8: Dzień dobry, dziś w Radiu SK odwiedzamy Braniewskie Centrum Kultury i od razu bardzo dobra informacja. Braniewskie Centrum Kultury w wakacje tego roku rozpocznie remont znanej nam wszystkim sali kinowo-widowiskowej. O szczegółach porozmawiamy z dyrektorką BCK Dorotą Sobolewską. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, cieszymy się bardzo. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i takie dofinansowanie dostaliśmy. Dostaliśmy 300 tysięcy na remont naszej sali kinowej. Chcieliśmy troszkę więcej, ale dostaliśmy 300 i takimi środkami będziemy dysponować. Cieszymy się bardzo, ponieważ sala kinowa wymaga już remontu. Chcemy, żeby warunki panujące w naszej sali kinowej były coraz lepsze, żeby Państwo, nasi mieszkańcy i nie tylko mogli korzystać z lepszych już warunków na tej sali.
8: Co się uda zrobić dzięki temu dofinansowaniu?
9: Dofinansowanie jest na realizację zadania w programie Infrastruktura Domów Kultury. Planujemy zrobić piękną scenę, nowe kotary, do tego nowe nagłośnienie. Środki możemy wykorzystać też na remont rampy, czyli to są tylne schody, które i ewakuacje, które są teraz mocno już nadwyrężone i wymagają natychmiastowej jakby już naprawy, więc te wszystkie środki, które dostaniemy, oczywiście również wkład własny będziemy kierować na całą renowację już i schodów, i sceny. Scena będzie też malowana. Projekt obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury Branickiego Centrum Kultury, niezbędną do zapewnienia bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania obiektu. Zadanie to ma charakter zarówno modernizacyjny, jak i inwestycyjny, ponieważ większość prac wynika bezpośrednio z konieczności likwidacji skutków zdarzeń losowych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności statutowej BCK. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie prac budowlanych obejmujących modernizację schodów technicznych, co zapewni właściwy stan techniczny i bezpieczne użytkowanie obiektu. W sali widowiskowo-kinowej zaplanowaliśmy renowację podłogi sceny. Konieczna jest ta renowacja po uszkodzeniu wskutek intensywnych opadów deszczy, które dotknęło miasto w lipcu 2025. Konieczna jest również modernizacja wyposażenia sali widowiskowej poprzez wymianę zalanych kotar scenicznych oraz zakup konsoli, mikrofonów i statywów. Niestety nie starczy nam, chcieliśmy również na wymianę foteli. Kwotą, o którą wnioskowaliśmy, była 600 tysięcy. Niestety dostaliśmy połowę mniej, więc sama wymiana wymiana foteli opiewa na kwotę około 500 tysięcy, więc niestety nie mamy możliwości takich, ale będziemy działać dalej i mam nadzieję, że kolejne nasze projekty będziemy kierować na wymianę foteli i nam się uda.
8: No właśnie, bo to się na pewno marzy mieszkańcom, wam również przede wszystkim, ale mieszkańcom, którzy korzystają z sali, wymiana tych foteli.
9: Tak, i przymierzamy się już kolejny raz do wymiany foteli. Już mamy konkretną kwotę, więc fotele niestety nie obejmą tego projektu, ponieważ środki są o wiele mniejsze niż wnioskowaliśmy, ale oczywiście będziemy składać kolejne projekty, aby te fotele można było wymienić na nowe, nowoczesne. Na nowe, nowoczesne i wygodne.
8: Jak długo będzie trwała ta modernizacja skupiona tak naprawdę wokół sceny, prawda?
9: Pierwsza część remontu, czyli remont sceny kinowej, będzie już w tym roku, w lipcu i w sierpniu. Reszta prac zaplanowane są na rok 2027. Na taki okres opiewa nasz projekt.
8: Czyli kino po wakacjach będzie działało?
9: Kino jak najbardziej będzie działało, z piękną sceną, z nowymi kotarami, z nowym nagłośnieniem. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie zrealizować i we wrześniu już ruszymy z naszą piękną sceną.
8: A jeżeli mowa o wakacjach, to na szczęście jest amfiteatr miejski i tam przy sprzyjającej pogodzie odbywać się będzie wiele wydarzeń, a zacznie się od braniewskich piwowarów. Co prawda my już podawaliśmy pierwsze nazwiska, ale może teraz to usystematyzujmy i powiedzmy o gwiazdach i o programie tegorocznych piwowarów braniewskich.
9: Tak, w Braniewskim Amfiteatrze Miejskim piwowary od 3 lipca do 4. Na scenie zobaczymy w piątek, jak zawsze, naszych lokalnych artystów na początku wydarzenia, a już o godzinie 16.30 zespół Antyreflex o 18.30 w piątek i nasz rewelacyjny Rafał Szewczuk, czyli perkusista tego zespołu, który działa z zespołem w Warszawie obecnie. Występują, możemy ich zobaczyć w telewizyjnym show, możemy im kibicować, a następnie o godzinie 20 zespół Sound & Grace w pięknym widowisku. Zapraszamy serdecznie. Sobota, 4 lipca o 16 również nasi artyści lokalni, 17.30 Aleksander Ryś, 18.30 Stefano Tarantino z tancerzami i o 20 Maciek Maleńczuk. To są nasi artyści zaplanowani na Braniewskiej Piwowary 2026. Tym, którzy nie wiedzą, to przypominam, że Rafał Szewczuk to mieszkaniec Braniewa, bardzo zdolny, młody człowiek, wspaniały perkusista. Cieszymy się bardzo, że przyjedzie ze swoją grupą do nas.
8: Wakacje to też czas organizowanego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i różnego rodzaju atrakcji. Czy też już coś planujecie?
9: Również z Narodowego Centrum Kultury dostaliśmy dotację na Letnią Akademię Sztuk Scenicznych, czyli wakacje w Braniewskim Centrum Kultury. Zadanie zakłada realizację wakacyjnego programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, obejmującego cykl bezpłatnych warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Uczestnicy będą pracować w małych, w większych grupach, rozwijając swoje kompetencje artystyczne, kreatywność oraz umiejętność współpracy. Efektem całego tego projektu, czyli tego procesu, będzie ogólnodostępny koncert finałowy w amfiteatrze. Zaprezentujemy tam również stroje, które będziemy mogli wykonać podczas tych warsztatów. W trakcie warsztatów, w trakcie realizacji projektu nagramy teledysk, swój utwór wakacyjny, więc będzie się u nas miło, kulturalnie działo podczas wakacji.
8: Czyli zapowiadają się bardzo atrakcyjne wakacje, a tymczasem wiosennych atrakcji też w Braniewskim Centrum Kultury nie brakuje.
9: Zapraszam serdecznie.
2: SK Elbląg News.
8: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewskiego Muzeum, z Muzeum Ziemi Braniewskiej. Warto w tym momencie przypomnieć, że Muzeum Ziemi Braniewskiej w Braniewie istnieje już od 10 lat. Obchody, z tego co wiem, mają być we wrześniu jubileuszowe, ale tym razem porozmawiamy o 10. edycji Braniewskiej Nocy Muzeów, bo tak się składa, że w maju Noc Muzeów obchodzi wiele różnych instytucji i nie mogło w tym gronie zabraknąć również Muzeum Ziemi Braniewskiej. A w muzeum spotkaliśmy Dorotę Olbryś, która zaprosi nas i opowie nam kilka słów o tym, co się będzie działo w trakcie Braniewskiej Nocy Muzeów. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich. Noc Muzeów w tym roku rozpoczniemy już o godzinie 12:00. Zostawi się przed muzeum wioska wikingów, taką zbudują osadę wikingów. W samym muzeum będą się odbywały warsztaty malarskie, które poprowadzi pani Barbara Krajnik. Też pomyśleliśmy w tym roku o małych poszukiwaczach. Będzie taka wyspa skarbów w piachu. Dzieci będą mogły za pomocą detektorów, wykrywaczy wyszukać skarby. Też taką nowością, którą wprowadzamy, to będzie gra miejska, w której osoby, które zgłoszą chęć, będą to osoby w grupach. Grupy będą 2 do 5 osób. Dostaną zdjęcia fragmentów związanych z miastem, architekturą miasta i mapę. I na podstawie tej mapy i tych zdjęć będą musieli odnaleźć punkty, które znajdą się w grze, której finał zakończy się zarówno tej gry, jak i warsztatów o godzinie 16:00.
8: A o godzinie 16:00 oficjalne otwarcie jubileuszowej Nocy Muzeów i tam będą atrakcje związane z występami artystycznymi, oczywiście zwiedzanie muzeów, ale też przygotowaliście wystawę.
10: Tak, to będzie chyba już kolejny rok. Będziemy pokazywali wystawę Żyliśmy w PRL-u i no, to będzie pod arkadami ta wystawa.
8: Czyli taka jednodniowa.
10: Tak, jednodniowa, powracająca do tamtych czasów PRL-u.
8: Warto to zobaczyć i nie tylko tego jednego dnia, bo tak naprawdę w Muzeum Ziemi Braniewskiej macie bardzo dużo eksponatów odnoszących się właśnie do PRL-u, prawda?
10: Tak, mamy salę poświęconą właśnie życiu w PRL-u. Tam jest bardzo dużo przedmiotów związanych z czasami właśnie PRL-owskimi.
8: Wspomniałam na początku naszej rozmowy, że muzeum szykuje się do jubileuszu 10-lecia, póki co 10. Braniewska Noc Muzeów, a we wrześniu jubileusz i można by było tutaj zaśpiewać 10 lat minęło jak jeden dzień, prawda?
10: Tak, dokładnie 3 września będziemy obchodzić 10-lecie muzeum.
8: I jak to 10-lecie już można podsumować?
10: Przypomnę, że przed 10 laty, gdy jeszcze nie było muzeum, publikowaliśmy takie celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, dlatego że była wielka potrzeba otwarcia tego muzeum i 10 lat temu zaczęliśmy tworzyć muzeum. Początkowo było to 5 sal skromnie wyposażonych w eksponaty, natomiast na dzień dzisiejszy mamy 12 sal z eksponatami. Są to sale tematycznie poukładane i muszę powiedzieć, że brakuje nam miejsca. Nie mieścimy się i wystąpiliśmy z prośbą o kolejne pomieszczenia.
8: Przypomnijmy, że funkcjonujecie też w bardzo klimatycznym miejscu, w dawnym kolegium jezuickim Hozjanów.
10: Tak, Hozjanów to szczególne miejsce. Tutaj właśnie była kolebka kultury na Warmii i myślę, że jak najbardziej odpowiednie miejsce na muzeum, z tym, że no, te 12 sal okazało się być za mało na nasze potrzeby. Mieszkańcy przez te 10 lat zaufali nam, przynoszą nam swoje pamiątki rodzinne, czy też rzeczy, które pionierzy braniewscy, ci, którzy zasiedlali powojenne Braniewo, znajdowali w swoich domach. Też mamy grupy poszukiwaczy, grupę Granicze, która działa w Towarzystwie Miłośników Braniewa, ale też inne grupy się przyłączają, na przykład też grupa Batory. Czasami dzielą się z nami swoimi eksponatami i są one na naszych półkach muzealnych.
8: A w muzeum oczywiście 12 sal i wszystkie generalnie poświęcone historii Braniewa i okolic.
10: Tak, to są sale poświęcone, tak jak sama nazwa mówi, Muzeum Ziemi Braniewskiej, czyli Braniewo i okolice. I szacujemy, że na tą chwilę 98% eksponatów to są dary mieszkańców miasta poszukiwaczy. Muzeum bardzo niewiele zakupiło eksponatów. No, też nie ma takiej potrzeby.
11: Bo akurat eksponaty trafiają same.
10: Tak, eksponaty trafiają same. My nie mamy magazynu, żeby przechowywać te rzeczy i jest ich za dużo. Dlatego ciągle borykamy się z brakiem powierzchni muzealnej.
11: Brak powierzchni muzealnej, ale wy sobie dajecie póki co radę i macie nawet tak zwane placówki zamiejscowe. Myślę tutaj o Lapidarium Braniewskim.
10: Tak, Lapidarium Braniewskie to też dzieło Towarzystwa Miłośników Braniewa. Zaczęły nam się tu gromadzić w muzeum płyty nagrobne poniemieckie. To są i XIX-wieczne, i XX-wieczne, początek XX wieku i po prostu powstała potrzeba, żeby takowe lapidarium powstało, żeby było miejsce, gdzie te płyty, które tyle lat po wojnie ciągle gdzieś się tam odnajdują, żeby znalazły swoje miejsce i myślę, że miejsce jest godne, bo na byłym cmentarzu Świętego Jana.
11: Park nad amfiteatrem miejskim w Braniewie i co warto zaznaczyć, lapidarium powstało bodajże 5 lat temu, ale wy cały czas dokładacie nowe pomniki, nowe elementy do tego miejsca.
10: Tak, w tym roku już 2 płyty doszły, aczkolwiek mamy już wiadomość o kolejnej, nawet żeśmy ją zlokalizowali i też będzie za jakiś czas przewieziona do lapidarium. Także praktycznie co roku od momentu powstania lapidarium ono się powiększa, rozrasta się o kolejne płyty. Ale w ubiegłym roku żeśmy poświęcili też tablicę powstańcom listopadowym, którzy umarli w Braniewie, którzy przechodzili przez Braniewo i też tutaj zakończyli swój żywot, a niektórzy nawet z nich są pochowani właśnie na tym cmentarzu Świętego Jana, gdzie dzisiaj stoi tablica pamiątkowa.
11: Takie i inne ciekawostki o Braniewie i okolicach znajdziecie Państwo w Muzeum Ziemi Braniewskiej i w trakcie oczywiście 10. Braniewskiej Nocy Muzeów, na którą zapraszamy 30 maja w sobotę już od godziny 12.
10: Tak, zapraszamy Państwa serdecznie, żeby spędzić ten czas razem z nami wśród takich historycznych pamiątek.
11: I oczywiście jedną z atrakcji na zakończenie, nocne zwiedzanie muzeum.
10: Tak, jeżeli ktoś chce zwiedzać nocą muzeum, to prosimy zobaczyć się w latarki i wtedy ten taki mrok muzealny staje się muzeum takie tajemnicze i wręcz czasami dreszczykiem. Różnie tutaj bywa w tym muzeum.
11: Zwłaszcza, że jedna część muzeum to wieża Klesza ze średniowieczną historią.
10: Tak, wieża Klesza, 14-wieczna wieża Klesza budzi czasami grozę i no różnie tam bywa, ale zapraszamy.
11: Będzie na pewno bezpiecznie, może trochę strasznie.
10: Tak.
11: Raczej tajemniczo. Dziękuję bardzo, Dorota Olbryś, Towarzystwo Miłośników Braniewa i Muzeum Ziemi Braniewskiej. Zapraszamy.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg. SK Elbląg News.
0: Dziś zabierzemy Was do Elbląga. Od dawnego kościoła dominikanów przez niezwykłą przemianę świątyni w galerię L i historię człowieka, który połączył to miasto z europejską awangardą. Zaczynając od kościoła mariackiego, który kojarzy się z potężną gotycką bryłą przy murach Starego Miasta, ale jego historia jest dużo bardziej zawiła niż tylko opowieść o cegłach i sklepieniach. Prawda?
1: Zdecydowanie tak, bo to dawne serce elbląskich dominikanów, które z czasem stało się głównym kościołem protestanckim, a dziś jest zdesakralizowaną, ale wciąż ważną dla miasta budowlą, której początki sięgają XIII wieku i czasów zakonu krzyżackiego.
0: Jak w ogóle doszło do tego, że dominikanie pojawili się właśnie tutaj?
1: W XIII wieku przybyli z Krakowa, a w 1238 roku wielki mistrz Hermann Balk wystawił dokument fundacyjny. Dał im parcelę pod klasztor i otworzył drogę do budowy kościoła Najświętszej Marii Panny, który stał się najważniejszą świątynią miasta.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
0: I od razu powstał ten okazały gotyk, który widzimy dzisiaj?
1: Nie, początek był skromny. W 1246 roku zezwolono na budowę ceglanego kościoła bez wieży przy murach miejskich, a potem wzniesiono prezbiterium, chór, zakrystię i kilka niewielkich pomieszczeń, które stały się zalążkiem całego kompleksu.
0: A jak spokojnie ta budowa przebiegała w niespokojnym XIII wieku?
1: Przerwało ją powstanie pruskie z lat 1260-1274, po którego stłumieniu dominikanie wrócili i przebudowali oratorium w stylu wczesnogotyckim, a w XIV wieku dobudowano południową nawę i sklepione krużganki, dzięki czemu klasztor osiągnął pełniejszą formę.
0: A potem przychodzi katastrofa, czyli wielki pożar, który zmienia wszystko.
1: W 1504 roku pożar strawił kościół, ale natychmiast przystąpiono do odbudowy. Połączono nawy południowe w dwunawową halę, przykrytą sklepieniem sieciowym i jednym dachem z wieżyczką. Dodano zachodni przedsionek z kryptą i kryptę pod zakrystią, a całość zakończono w 1514 roku.
0: Architektura się ustabilizowała, ale XVI wiek w Elblągu to czas reformacji, więc zmieniła się przede wszystkim funkcja tego miejsca.
1: Rozwój reformacji doprowadził do upadku klasztoru, a w 1542 roku ostatni dominikanie opuścili świątynię, która przeszła w ręce Rady Miejskiej i stała się głównym kościołem protestanckim, służąc elbląskiej gminie jako miejsce kultu i pochówków.
0: To oznacza też zmianę w sposobie korzystania z przestrzeni, zwłaszcza jeśli chodzi o pochówki.
1: Chowano tam przede wszystkim patrycjuszy, na cmentarzu, w kościele i krużganku, zwykle w grobach rodzinnych, a z czasem posadzka została usłana płytami nagrobnymi z inskrypcjami. Choć do dziś w prezbiterium i krużganku zachowało się tylko kilka płyt i fragmentów z XVI-XVIII wieku.
0: Pojawiły się też epitafia, prawda?
1: Tak, w ściany i filary wmurowywano obrazy oraz ozdobne kamienne tablice z napisami, portretami, herbami i symbolami śmierci. A wśród najcenniejszych zachowanych elementów są m.in. epitafium burgrabiego Jana Jungschulza z 1631, płyta Izaaka Spieringa ku czci króla Władysława IV z 1647 roku oraz manierystyczna płyta Hansa Grossa z roku 1600.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
0: Jak II wojna światowa odbiła się na Kościele Mariackim?
1: W 1945 większość wyposażenia uległa zniszczeniu. Kościół służył jako schron, stał się celem ostrzału, a podczas oblężenia Elbląga został poważnie uszkodzony i wypalony.
0: Co dokładnie stało się z konstrukcją budowli?
1: Runęło sklepienia obu naw, zawaliły się szczyty. Ogień i ostrzał zniszczyły budynki klasztorne, a po wojnie kościół stał w ruinie, choć ocalały prezbiterium, zakrystia i krużganek z dachami.
0: Czy cokolwiek z tych kamiennych świadectw przeszłości dało się jeszcze uratować?
1: Część epitafiów i płyt nagrobnych przetrwała, ale większość zniszczyły wojna i zaniedbania, więc dziś kościół mariacki nosi ślady kilku epok. Od średniowiecznego klasztoru dominikanów, przez protestancką świątynię patrycjuszy, po ruinę po II wojnie światowej.
0: Ta jedna budowla pokazuje całą historię Elbląga, a jednocześnie wciąż stoi przy murach miejskich, tak jak na początku.
1: Mimo zniszczeń kościół zachował zasadniczy kształt z początku XVI wieku, a jego mury opowiadają o zmieniających się religiach, elitach i zwyczajach pogrzebowych w mieście, w którym przez wieki krzyżowały się wpływy polskie, niemieckie i pruskie.
0: Można więc powiedzieć, że to nie tylko zabytek architektury, ale też archiwum pamięci z cegieł, sklepień, płyt nagrobnych,

0: Wieczorny Radia SK Elbląg.
1: Skoro znamy już burzliwe losy kościoła mariackiego w Elblągu, czas zajrzeć do innej dawnej świątyni, która stała się miejscem bardzo odważnych eksperymentów artystycznych. Można powiedzieć, że to trochę kościół, trochę laboratorium sztuki.
2: Chodzi o Galerię L, czyli dzisiejsze Centrum Sztuki w dawnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W 1961 roku plastyk Gerard Kwiatkowski przejął ruiny dawnego kościoła dominikańskiego i urządził tam pracownię, która od razu stała się galerią sztuki współczesnej.
1: Od jednego wernisażu do całego Centrum Sztuki. Przełomem były biennale form przestrzennych, o których w Elblągu mówi się do dziś.
2: Pierwsze biennale miało jasny program – połączyć środowisko artystyczne z robotniczym. Zamech dał materiał i zaplecze techniczne, a artyści tworzyli metalowe formy przestrzenne, które trafiały wprost do miejskiej przestrzeni.
1: Rzeźby nie lądowały w magazynie, tylko wychodziły na ulice i skwery. W Elblągu stanęły prace m.in. Magdaleny Abakanowicz i Zbigniewa Dłubaka.
2: Te formy stały się znakiem rozpoznawczym miasta. Zainteresowało się nimi Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pojawiły się echa w UNESCO, a nawet inspiracja dla podobnych działań w duńskim Aalborgu. Z czasem biennale zmieniało formułę, a Galeria L reagowała na to, czym żyła polska awangarda.
1: Trzecia edycja biennale była już zupełnie inna. Mniej rzeźb, więcej idei.
2: Ograniczono liczbę uczestników, ale dano im pełną swobodę. Zamiast kolejnych metalowych obiektów pojawiły się działania łączące światło, dźwięk, ruch, kolor oraz gry z czasem i przestrzenią. A braki materiałowe przyspieszyły narodziny protokonceptualizmu i popchnęły Kwiatkowskiego w stronę sztuki pojęciowej.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
1: I tak dochodzimy do słynnego Zjazdu Marzycieli, czyli czwartego Biennale Form Przestrzennych. Bardzo poważnego kroku w stronę sztuki konceptualnej.
2: To moment, w którym sztuka stała się sztuką redukcji. Zamiast trwałych obiektów pojawiły się efemeryczne działania. Prelekcje, manifesty, akcje, ekspozycje fotograficzne i projekcje filmowe. Każdy akt twórczy mógł stać się formą wypowiedzi artystycznej.
1: A piąte Biennale zamieniło Galerię EL w kino eksperymentalne.
2: W 1973 roku Galeria EL stała się na czas Biennale kinem laboratorium. Wyświetlano filmy z Polski i z zagranicy. Odbywały się koncerty, działania teatralne i akcje konceptualne, skupione na języku formalnym filmu, a nie na tradycyjnej fabule.
1: W połowie lat 70. nastąpiło jednak załamanie. Kwiatkowski wyjechał do Niemiec, a Galeria EL jako laboratorium sztuki przestała istnieć.
2: Odejście założyciela było ogromnym ciosem. Trzeba było znaleźć nową drogę, choć prestiż placówki był już ogólnopolski.
1: W drugiej połowie 1974 roku kierowanie galerią przejął Paweł Petasz, który postawił na sztukę konceptualną i mail art.
2: Galeria znów stała się miejscem eksperymentów korespondencyjnych, ale zły stan budynku i brak magazynu zniszczyły wiele dzieł, więc na początku 1976 roku działalność zawieszono i rozpoczęto generalny remont.
1: Po latach ciszy przyszło nowe otwarcie.
2: W 1982 roku obiekt wyremontowano, a komisarz Ryszard Tomczyk przekształcił Galerię EL w Centrum Sztuki. Pojawiły się widowiska czasoprzestrzenne, elementy happeningu i duże wydarzenia, takie jak interdyscyplinarne spotkania twórcze.
1: Wrócił też motyw miasta jako pleneru. Ingerencje nawiązywały do tradycji pierwszych biennale.
2: Ingerencje polegały na wprowadzaniu nowych form w istniejący zbiór rzeźb i w samo tworzywo. Zamech ponownie wsparł działania. Powstało kilkanaście realizacji z materiałów mniej trwałych niż metal, z założenia poddanych działaniu czasu i pogody.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Elbląg.
1: W podobnym duchu odbył się plener What Now z udziałem studentów i absolwentów z Holandii oraz z Warszawy. Potem stery przejął Andrzej Szatkowski, który przesunął akcent w stronę sztuki komputerowej i muzyki.
2: What Now zorganizowano z pracowniami profesorów Ewerta Hilgemana i Ryszarda Winiarskiego. Powstały rzeźby nawiązujące skalą do dawnych form przestrzennych, a Hilgeman deformował metalowe formy siłą kontrolowanej implozji. Od 1987 roku Szatkowski zorganizował pierwsze w Polsce międzynarodowe warsztaty komputerowe, a dawny kościół stał się naturalnym miejscem koncertów, od jazzu po poezję śpiewaną.
1: Stąd noce pod księżycem, a może pod dwoma. Elbląskie spotkania z poezją śpiewaną. Jeden z najstarszych cykli muzyczno-poetyckich w mieście.
2: Później galerią kierował Jarosław Denisiuk, a od 2018 roku Adriana Rążewska-Kotyńska. W 2010 roku przeprowadzono rewitalizację dawnego kościoła i klasztoru. Powstała szklano-stalowa empora na kolekcję sztuki geometrycznej podarowaną przez Kwiatkowskiego. Centrum Sztuki, Galeria EL, z niezwykłym budynkiem i otwarciem na sztukę aktualną, od metalowych rzeźb po dzisiejsze wystawy i koncerty, wciąż interesuje się sztuką żywą, która stawia pytania o współczesną rzeczywistość.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
1: Skoro znamy już drogę Galerii EL,

0: Od kościoła do eksperymentalnego centrum sztuki czas przyjrzeć się człowiekowi, który nadał jej ten niezwykły rytm. Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski. Nazwisko długie, biografia jeszcze dłuższa. Kim on właściwie był dla miasta i dla sztuki?
1: To był artysta o znaczeniu europejskim, bardzo mocno wpisany w historię Elbląga. Malarz, twórca instalacji, autor pomników w przestrzeni publicznej, teoretyk i kurator sztuki, a do tego animator życia artystycznego. Urodził się w 1930 roku w Faulen, dziś Ulnowie. A choć później mieszkał w Niemczech, Elbląg stał się jednym z najważniejszych punktów jego życiowej trasy.
0: Czyli nie tylko artysta z pracownią, ale ktoś, kto lubił wyjść z obrazami do ludzi, poruszyć środowisko.
1: Zdecydowanie tak. W drugiej połowie lat 50. współtworzył w Elblągu klub młodej inteligencji Czerwona Oberża, a potem w 1961 roku założył Laboratorium Sztuki i Galerię EL w dawnym kościele podominikańskim. W powojennych ruinach zobaczył potencjał dla sztuki współczesnej, a galeria stała się miejscem eksperymentu, dialogu i artystycznej prowokacji.
0: I z tego żywego organizmu narodziło się Biennale Form Przestrzennych. Co to w praktyce znaczyło?
1: Od 1965 do 1973 roku był inicjatorem i organizatorem Biennale. Artyści z Polski i z zagranicy pracowali w halach zakładów mechanicznych, tworząc rzeźby i instalacje z przemysłowych materiałów, które trafiały w przestrzeń miasta. Nagle w Elblągu pojawiały się abstrakcyjne formy z metalu. Nowa rozmowa o tym, jak sztuka może współistnieć z codziennością.
0: A potem nastąpił zwrot. Wyjazd do Niemiec. Co się wtedy wydarzyło?
1: W 1974 roku po wiadomości o chorobie syna wyjechał do Niemiec i tam został. Nie porzucił jednak idei z Elbląga, tylko przeniósł je na inny grunt, zakładając stację sztuki w klasztorze Kornberg, na zamku Rittersheim i w miastach takich jak Hinfeld, Fulda czy Bad Hersfeld. Tak narodziła się idea stacjonizmu. Sztuki zakorzenionej w konkretnym miejscu, ale otwartej na świat.
0: Czyli zamiast jednej wielkiej instytucji, sieć punktów, które tętnią życiem.
1: Dokładnie. Od 1975 roku prowadził Wolną Akademię Sztuki w Hinfeld, a w 1990 roku otworzył Museum of Modern Art w Hinfeld z międzynarodową kolekcją twórców konstruktywistycznych. W 1993 roku założył też Muzeum Artystów, Forum Sztuki Konkretnej w Erfurcie oraz Muzeum Sztuki Reduktywnej w Świeradowie-Zdroju, utrzymując więź z Polską.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: W pewnym momencie ta historia wraca do Elbląga. Jak doszło do ponownego spotkania Kwiatkowskiego z Galerią EL?
1: W 2000 roku dzięki dyrektorowi Zbyszkowi Opalewskiemu nawiązano z nim na nowo kontakt. 11 lat później przekazał Galerii EL część swojej kolekcji z Hinfeld. Ponad 200 prac z ponad 4000 dzieł. Zgodnie z jego życzeniem powstała we wnętrzu dawnego kościoła nowoczesna, stalowo-szklana, dwukondygnacyjna empora do stałej prezentacji daru.
0: I wtedy Elbląg w pewnym sensie podziękował swojemu dawnemu animatorowi.
1: Podczas otwarcia empory miasto uhonorowało go tytułem honorowego obywatela Elbląga. Po 50 latach od powstania Galerii EL jej założyciel wracał, symbolicznie i realnie, z konkretnym darem. To domknęło pewien rozdział i otworzyło nowy.
0: Czy on później jeszcze bywał w Elblągu?
1: Mieszkał w Hinfeld, ale utrzymywał stały kontakt z Galerią EL i przyjeżdżał co jakiś czas. W 2012 roku był honorowym gościem jubileuszu 50-lecia galerii. Później z powodu choroby nie mógł już przyjechać.
0: Zmarł w sierpniu 2015 roku, prawda?
1: Tak, odszedł w Hinfeld, a delegacja Galerii EL pojechała na jego pogrzeb. To była żywa relacja ludzi i wspólnej historii, a jego śmierć zamknęła pewną epokę.
0: W tej opowieści o sztuce pojawia się jeszcze jeden wątek związany z Galerią EL – jazz tradycyjny.
1: We wrześniu 1962 roku w piwnicy dawnego klasztoru powstał EL Klub Jazzu Tradycyjnego. Początki były skromne. Pnie drzew jako krzesła i stoły, ale atmosfera swobodna, pełna anegdot. Od stycznia 1963 roku klub działał systematycznie, a w 1993 roku reaktywowano tam klub środowisk twórczych Krypta, kontynuując koncerty jazzowe i inne wydarzenia artystyczne.
0: W jednym budynku spotykają się więc formy przestrzenne, konstruktywistyczne, obrazy, jazz tradycyjny i współczesne działania artystyczne. A w tle przewija się nazwisko człowieka, który potrafił połączyć różne światy.
1: Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski był właśnie takim łącznikiem. Łączył Elbląg z Europą, sztukę z codziennością, historię z nowoczesnością. Ta więź jest zapisana w murach Galerii EL, w kolekcji, w emporze, w rzeźbach miasta i w pamięci tych, którzy z nim współpracowali.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
5: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
3: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można znaleźć skarby, których szukacie na co dzień, czyli pozostałości przeważnie z czasów II wojny światowej.
4: Tak, można na co dzień tutaj znaleźć. W tych terenach, jako Nowa i Stara Pasłęka, dosyć starą miejscowością, można tutaj różne dziwne rzeczy, których nawet się nie możemy nie spodziewać, że są.
3: No właśnie, bo w tej chwili bierzecie udział w akcji sprzątania rzeki Pasłęki i miejscowości Nowa Pasłęka, ale dla Was to oczywiście także okazja do tego, żeby poszukać tych skarbów.
5: Dokładnie, akurat wyciągnęliśmy parę skorup, to jakieś gliniane, jakieś tam puszki metalowe, parę desek takich starszych z łodzi. Także staramy się tutaj, tylko że widoczność tej wizury tak zwanej nie ma w tej wodzie, gdzieś może jest na 5-10 cm tutaj pod wodą.
3: I gdzieś w tej akcji pomagają Wam płetwonurko.
5: Dokładnie. Grupa poszukiwawczo-ratownicza z Kubą Maniak, Łomża. No i tutaj akurat koledzy już wyszli z wody. Wyciągnęliśmy trochę tych opon, tego śmiecia. No jest, gdyby wizura była trochę lepsza, na pewno byśmy tego więcej powyciągali.
3: Powiedziałam, że obchodzicie w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia i przygotowujecie się do jubileuszu, który będziecie obchodzić z mieszkańcami Braniewa i nie tylko. O tym jubileuszu za chwilę, a tymczasem porozmawiajmy o stowarzyszeniu. Przypomnijmy, czym się zajmujecie i tak naprawdę jak doszło do tego, że takie stowarzyszenie postanowiliście zawiązać.
4: Po prostu, żeby ułatwić sobie życie, a że dużo nas jest osób, tutaj, które prowadziły poszukiwania, więc zobowiązaliśmy stowarzyszenie. Mniej kwitów jest wtedy do robienia, bo jako stowarzyszenie robimy jeden kwit, a tak każdy musiał sobie osobny robić kwit na pozwolenie do wchodzenia na poszukiwania, bo wiadomo, żeby chodzić legalnie, poszukiwać, trzeba mieć zgodę nie tylko właściciela terenu, ale też konserwatora zabytków, tak mówię, ustawa o ochronie zabytków. Nielegalne poszukiwania w obecnych czasach mogą skutkować nawet do 2 lat więzienia, zależy co się ma przy sobie, tak?
3: A my chcemy. Czyli samemu nie wolno, nawet jak się jest miłośnikiem.
4: No dokładnie tak, nie wolno samemu, ale ustawodawca przewidział to, że można chodzić samemu po plażach cywilnych, tam gdzie Urząd Morski dodał do rozporządzenia, po plażach można chodzić sobie spokojnie.
3: No bo widzimy ludzi z wykrywaczami.
4: Tak, to nie ma problemu, ale my, jako że jesteśmy kołem wojskowym, robimy wszystko legalnie, musimy mieć wszystkie pozwolenia, także działamy na 100% na legalnie.
5: Chciałem dodać, że na plażach oczywiście nie szukamy zabytków, tylko rzeczy współczesnych i dlatego możemy tam chodzić, szukać na legalu.
3: Ale czasami znajduje się coś.
4: To jest obligowane z pewną ustawą, że do pewnej, jak się znajdzie jakieś kosztowności, trzeba to niestety zgłosić. Także tak też mówi ustawa, nie? Żeby się nie, gdzieś tam nie było, nie zdziwił, jak się znajdzie portfel i się przywłaszczy. To jest niestety przywłaszczenie mienia. Tak?
3: Jeżeli ktoś ma taką smykałkę i pociąga go historia i grzebanie w ziemi, to jak najbardziej może to robić oczywiście z Wami. I może porozmawiajmy o tym, co w trakcie tych 10 lat już ciekawego znaleźliście tutaj w Braniewie i okolicy.
4: Ciekawego, różne. Każda rzecz nas ciekawi, tak? A jednego może być zwykłe widły, grabie, to mogą być ciekawe, bo to może być stare dla niektórych, może być to moneta, która często ląduje w muzeum. Czy nawet w tamtym roku znaleźliśmy umbo od tarczy, topór, tak? Był przekazany też cyrkiel, tak zwany Mikołaja Kopernika do naszego muzeum. No w tym roku też troszeczkę rzeczy przekazaliśmy, dużo plomb właśnie miedzianych i też raczej ołowianych. Także staramy się współpracować z muzeum, staramy się pracować z panem konserwator i to też jest otwarta droga na to, żebyśmy mogli działać legalnie i przekazywać to, co znajdujemy do muzeum, tak? Można to znaleźć.
3: No właśnie, bo fajne jest to, że nie tylko Wy się tym cieszycie, na początku oczywiście, ale później można to, co znaleźliście, zobaczyć właśnie w muzeum.
5: A wrócę jeszcze do naszego tego dziesięciolecia, także będą tak grupy rekonstrukcyjne, będzie bazarek staroci, odwiedzić można będzie jakieś koło gospodyń, także głodny nikt stamtąd nie wyjdzie. Będą zaproszone stowarzyszenia, które razem tam współpracujemy, będą stoiska, pokażemy, co znajdujemy, co żeśmy wykopali, gdzie żeśmy gdzieś tam pozyskali w różny sposób, tak, eksponaty. Także naprawdę będzie ciekawy i warto.
4: Zostając może z tego, co to Andrzej mówi, chcielibyśmy zaprosić nie tylko tych, którzy oficjalnie zapraszamy, ale każdego chętnego, każde stowarzyszenia.
5: Żeby to tak, z rodzinami wszyscy...
4: Też, i panu, pań, panów, którzy na co dzień zajmują się, tak można powiedzieć, handlem czy wystawą staroci, niech przyjadą, złożą stoisko. Jest to u nas
6: taki
4: bezpłatne. Tak, u nas będzie to bezpłatne.
6: To będzie w amfiteatrze
4: miejskim. Przy amfiteatrze miejskim, tam będzie tam, zapewniamy prąd, zapewniamy wodę, także można tu przyjść, rozłożyć swoje stoisko i pokazać, czy ewentualnie wymienić się, czy sprzedać lub kupić, no także to można wzbogacić swoją kolekcję.
6: To będzie jednodniowa impreza?
5: Planujemy to od piątku. W piątek będą przyjeżdżać zaprzyjaźnione grupy, no to jest zakwaterowanie w domku myśliwskim w Bemowiźnie. Tam zrobimy taki wieczorek integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9:00. Od 9:00 na amfiteatrze, później do 14:00 i później o 16:00 przemieszczamy się do Bemowizny. Tam robimy po prostu no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
6: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
4: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
6: A my jeszcze będziemy na pewno nie raz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do Was się przyłączyć, to gdzie Was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
4: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18:00 jesteśmy w naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas, można przyjść.
6: Amfiteatr.
4: Tak, w amfiteatr miejski można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy również po tej baszcie. A żeby do nas przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
6: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
4: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy, zapraszamy wtedy. A nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć, jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, bo nie zawsze.
5: Bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja w Nowej Pasłęce. Czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
6: W takim razie zapraszamy, bo jak widać w Stowarzyszeniu Historyczno-Poszukiwawczym Batory
4: rzeczy dzieją.
6: Dużo się dzieje.
4: Tak jest.
6: Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
4: Zapraszamy, a szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
6: Dziękuję i do zobaczenia.
2: SKL Bląk News.
7: Powstało pół wieku temu, istniało tylko 24 lata. W roku 1975 powołano do życia województwo elbląskie. Zlikwidowano je w roku 1999. Dzisiaj wielu elblążan uważa, że to był najlepszy okres w historii miasta. Czy rzeczywiście? O województwie elbląskim mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
8: Fakty i mity, które towarzyszą pamięci o tym województwie. Oczywiście Elblągu i zresztą nie tylko w Elblągu, ale w wielu miastach, które straciły status wojewódzki, mówi się i jest powszechne przekonanie, że to wielka strata dla miasta i na pewno miasto rozwijałoby się znacznie, znacznie szybciej i lepiej by się w nim żyło, gdyby miało status po części albo w całkowicie miasta wojewódzkiego. No ale tak nie jest. Natomiast na pewno możemy wspominać to, jak powstało województwo elbląskie, a było to 1 czerwca 1975 roku i jakie to miało znaczenie zarówno dla miasta, ale też i dla całego regionu i państwa. To było dosyć ciekawe wydarzenie, ponieważ utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać, więc to było na pewno niemożliwe do zrealizowania. Był wielki chaos, szczególnie, że wiązało się to z wieloma awansami i właściwie przemieszczaniem dużej części ludności. Do Elbląga przyjechało wówczas bardzo wiele osób, byli to głównie ludzie z administracji, ale również fachowcy, architekci, urbaniści, którzy podejmowali pracę w nowym miejscu, ale też musieli znaleźć dla siebie miejsce do zamieszkania. To był wielki, wielki egzodus ludności, ale przede wszystkim tych osób wykształconych, przygotowanych do pracy. Co ciekawe, byli to głównie ludzie młodzi, czyli gdzieś tam około 30 lat, poniżej 40 roku życia, ale przyjeżdżali przecież z rodzinami, z dziećmi, które też musiały się zaadaptować w nowym miejscu. Województwa nowe powstawały dlatego, że władza mówiła, że będzie się żyć lepiej, że będzie lepsza jakość życia, usprawni pracę administracji, a przede wszystkim mówiono, że będzie to kolejny ważny etap umacniania państwa socjalistycznego, cokolwiek by to nie znaczyło. Natomiast tak wiadomym było i powszechnie mówiono, że po prostu Gierek czuł się niepewnie, że musieli osłabić szczególnie regiony, region krakowski, region warszawski, łódzki, bo tam tliła się pewna kontrrewolucja, jeśli można by było dzisiaj tak powiedzieć, osłabić po prostu te regiony, żeby utrzymać władzę. I to była połowa lat 70., kiedy już wiadomo było, że ten wielki plan modernizacji Polski poprzez branie pożyczek i nowych licencji zagranicznych, które miałyby być spłacane produkcją, po prostu ten plan nie wypalił. Już rok później, w 76 roku, były pierwsze strajki, były już kartki na cukier, a później kartki na wiele innych towarów, bo gospodarka kulała. Rozwój gospodarczy, jeśli był, to on nie był związany z wzrostem wydajności pracy i z efektywnością pracy, a tylko i wyłącznie ze wzrostem zatrudnienia. Więc kraj praktycznie nie rozwijał się. A co w samym Elblągu? W Elblągu mieliśmy też sytuację bardzo ciekawą, bo główne stanowiska nowe objęli ludzie, którzy przyjechali spoza Elbląga, co w obliczu jeszcze bardzo czującego krzywdę pierwszego sekretarza partii w powiatowych strukturach Bolesława Smagały, który czuł się mocno skrzywdzony, on liczył, że dostanie jedno z kluczowych stanowisk, budziło taką atmosferę niepewności. Nie byli dobrze przyjmowani nowi przyjeżdżający do Elbląga do pracy ludzie i na pewno odczuwali pewną atmosferę takiej wrogości. Natomiast jeśli patrzymy z perspektywy czasu, ten okres województwa elbląskiego dla miasta był pozytywny, mimo że przyszedł w czasach trudnych, bo za chwileczkę strajki, lata 80., stan wojenny i właściwie województwo elbląskie funkcjonowało do końca lat 90., które też nie były takim okresem dynamicznym, jaki to odczuliśmy później. Czy to ma związek również z tym, że te małe województwa hamowały rozwój Polski? Być może tak. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby było 49 województw, bo nawet sam układ dysponowania funduszami europejskimi byłby bardziej kłopotliwy. Ciekawostki związane z województwem elbląskim to między innymi to, że to nie było po raz pierwszy w historii, kiedy było województwo elbląskie. Otóż w latach 1454-1466 również istniało województwo elbląskie. Inne ciekawostki to między innymi to, że pomimo iż strukturę województwa zmieniono, ona zachowała się w kilku elementach, chociażby numery telefonów są takie, jakie były w czasie wojewódzkim, kody pocztowe to są jeszcze wcześniejsze, to z poprzedniego układu wojewódzkiego, ale też na przykład okręgi łowieckie w Polskim Związku Łowieckim związane są właśnie z tym podziałem na województw, na 49 województw. Wojewodowie. Pierwszym wojewodą był Leszek Lorbiecki, przyjechał tu z Lęborka. Osoba, która chyba w ogóle jest zapomniana dzisiaj. Bardzo znanym wojewodą był dwukrotny wojewoda Zdzisław Olszewski. Był po raz pierwszy w 1981 roku do stanu wojennego. 15 grudnia został odwołany i później przejął władzę od pułkownika z wojewody stanu wojennego, pułkownika Urnińskiego, który znowuż najdłużej był w Polsce wojewodą po stanie wojennym. Ostatnim wojewodą była Maria Piór, która była w roku 1998 i właściwie powołana została po to, żeby to województwo zlikwidować.
0: Kronborg kojarzy się zwykle z Mikołajem Kopernikiem, ale zanim do niego przejdziemy, przyjrzyjmy się samej historii tego miejsca, która jest znacznie szersza. Skąd w ogóle wzięło się to miasteczko nad Zalewem Wiślanym?
1: Pierwsze wzmianki o Kronborgu pochodzą z XIII wieku, z 1278 roku. Badania archeologiczne nie potwierdziły wcześniejszego osadnictwa, więc wygląda na to, że miasto powstało jako zupełnie nowy projekt władz kościelnych Warmii.
0: Czyli nie było tu dawnej pruskiej osady, tylko świadoma decyzja budujemy od zera?
1: Dokładnie. Po spaleniu katedry w Braniewie biskup Henryk Fleming przeniósł kapitułę na wzgórze nad Zalewem Wiślanym i zdecydował o budowie nowej katedry. Tak narodził się Kronborg, od początku bardzo kościelny i reprezentacyjny.
0: A skąd ta poetycka nazwa?
1: Od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Niemieccy osadnicy mówili Frauenburg, czyli gród pani, po łacinie Castrum Dominae Nostre. Maryja trafiła do herbu miasta, więc od początku tożsamość Kronborga była związana z kultem maryjnym i katedrą.
0: Czyli miasto od razu miało dwa oblicza, religijne i codzienne, nadbrzeżne?
1: Tak, pod koniec XIII wieku powstał tu warowny zespół katedralny na wzgórzu i miasto u podnóża, nad zalewem. Przez stulecia funkcjonowały trochę jak dwa światy, choć dzieliło je tylko wzgórze, a Kronborg był przy tym faktyczną stolicą Warmii, centrum kościelnym i administracyjnym regionu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: No i w tym wszystkim pojawia się on, najbardziej znany mieszkaniec Kronborga. Kiedy w tę historię wchodzi Mikołaj Kopernik?
1: W XVI wieku. Jako kanonik kapituły warmińskiej żył i pracował na wzgórzu katedralnym od 1510 do śmierci w maju 1543 roku. To właśnie we Kronborgu opracował dzieło o obrotach sfer niebieskich, które odmieniło wyobrażenia o wszechświecie i miejscu Ziemi.
0: Czyli te przełomowe obliczenia powstawały na wzgórzu, które dziś oglądamy jak zabytek?
1: Dokładnie. Zespół katedralny to klejnot architektury Warmii. Katedra, kanonie, mury, wieże. Tam pochowano Mikołaja Kopernika, a dziś to przestrzeń pamięci o uczonym, który zmienił historię nauki.
0: A jak w cieniu katedry żyli zwykli mieszkańcy?
1: Od początku utrzymywali się głównie z rybołówstwa i rolnictwa, a z czasem pojawiły się warsztaty rzemieślnicze obsługujące potrzeby kapituły, cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka.
0: Ale wojny też tu dotarły?
1: Niestety, warownia katedralna i miasto wielokrotnie ucierpiały, szczególnie w czasie wojen szwedzkich. Zabudowa była niszczona, a w drugiej połowie XVII wieku zaczął się wyraźny upadek gospodarczy.
0: Co zatrzymało ten kryzys?
1: Ożywienie przyniosło przeniesienie siedziby biskupstwa po 1837, a prawdziwy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem turystyki. W 1899 roku uruchomiono linię kolejową, co pozwoliło miastu rozwijać się jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy.
0: Czyli pociąg przywiózł nie tylko pasażerów, ale i nową rolę miasta.
1: Tak, zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty, a Kronborg zaczął wykorzystywać potencjał krajobrazowy i historyczny, katedrę, pamiątki po Koperniku i widok na Zalew Wiślany.
2: Zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
0: Jak Kronborg przeszedł przez II wojnę światową?
1: Front zrujnował dolny taras miasta, większość zabudowy wymagała odbudowy. Wzgórze katedralne ucierpiało mniej, a po 173 latach Kronborg wrócił do Polski.
0: Kto podjął się tak ogromnej odbudowy?
1: To była ogólnopolska mobilizacja. W 1946 zdecydowano o utworzeniu Muzeum Mikołaja Kopernika, które otwarto we wrześniu 1948 roku, równolegle z odbudową miasta. Kilka lat później Związek Harcerstwa Polskiego prowadził akcję Operacja 1001 Kronborg, podczas której harcerze porządkowali teren, pomagali przy pracach budowlanych i zabezpieczaniu zabytków.
0: Widać miasto, które wiele razy upadało i wiele razy się podnosiło.
1: I za każdym razem ktoś decydował, że warto je ratować. Od biskupa Henryka Fleminga przez budowniczych kolei po powojennych konserwatorów i harcerzy. Dzisiejszy Kronborg to efekt wieków pracy, zniszczeń i odbudowy.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
0: Skoro znamy już drogę Kronborga od kościelnego projektu do turystycznej perły, to teraz przyjrzyjmy się bliżej człowiekowi, który rozsławił to miejsce na cały świat. Ale zanim trafił na Warmię na stałe, zdążył już trochę pojeździć po Europie. Skąd wziął się ten chłopak, który później poruszył ziemię, a zatrzymał słońce?
1: Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, jako najmłodsze czwarte dziecko zamożnego kupca Mikołaja i Barbary z rodu Wacenrode. Po śmierci rodziców trafił z bratem Andrzejem pod opiekę wuja, Łukasza Wacenrodego, późniejszego biskupa warmińskiego, który otworzył mu drogę do nauki i kariery.
0: Czyli bez wuja Łukasza nie byłoby ani studiów, ani Kronborga, ani o obrotach?
1: Z dużym prawdopodobieństwem tak. Dzięki jego protekcji w 1491 roku Mikołaj i Andrzej rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej. Tam Kopernik trafił na świetnych matematyków i astronomów, a astronomia, która akurat przeżywała rozkwit, szczególnie go wciągnęła.
0: I po tych krakowskich studiach od razu wrócił na Warmię jako kanonik z Fromborka?
1: Nie tak szybko. Po 4 latach nauki w 1495 roku wuj wezwał go do Lidzbarka Warmińskiego i zaplanował mu karierę kanonika warmińskiego. Kopernik przyjął niższe święcenia, ale wuj uznał, że powinien dalej kształcić się za granicą.
0: Czyli Włochy?
1: Tak. W 1496 roku wyjechał do Bolonii studiować prawo kanoniczne. Zetknął się z włoską kulturą i przeprowadził pierwsze poważne obserwacje astronomiczne. Już w 1497 roku został formalnie przyjęty do kapituły warmińskiej, ale wolał kontynuować naukę. Był w Rzymie, a potem znów wyjechał do Włoch, do Padwy, aby studiować medycynę.
2: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
0: Czyli mamy prawo kanoniczne, medycynę, astronomię. Jak długo trwała ta włoska przygoda?
1: Łącznie blisko 8 lat. W Padwie kształcił się do 1503 roku. Wtedy też uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. We Włoszech rozwinął pasję astronomiczną, obserwował niebo, poznawał najnowsze teorie. Pod koniec tego samego roku wrócił do Polski jako dojrzały uczony. Osiadł na Warmii i z tym regionem związał dalsze życie.
0: I tu wchodzi na scenę Lidzbark Warmiński, a dopiero potem Fromborg?
1: Tak. Do około 1510 roku Kopernik przebywał w Lidzbarku Warmińskim jako sekretarz i lekarz przyboczny biskupa Łukasza Wacenrodego, cały czas rozwijając zainteresowania astronomią. W 1510 roku przeniósł się do Fromborka, z którym dziś kojarzy się go najbardziej.
0: No właśnie, Fromborg. Małe miasteczko nad Zalewem Wiślanym, a jednak centrum kosmicznej rewolucji. Co to było za miejsce?
1: Fromborg leży nad Zalewem Wiślanym, między rzekami Bałdą i Narusą. To dziś niewielkie miasto, ale jego znaczenie było kiedyś znacznie większe. W XIII wieku, po spaleniu katedry w Braniewie, biskup warmiński przeniósł tu kapitułę i zbudował nową katedrę. Powstał wyjątkowy kompleks, zespół katedralny na wzgórzu i osobne miasto nad brzegiem zalewu.
0: Czyli Fromborg to nie tylko miejsce Kopernika, ale też dawna stolica Warmii.
1: Tak, miasto założone około 1277 roku. Nazwę wzięto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry, po niemiecku Frauenburg, po łacinie Castrum Dominae Nostre. W 1320 roku przeszło na własność kapituły i jako Civitas Warmiensis pełniło funkcję stolicy Warmii. Pierwsza udokumentowana data nadania praw miejskich to rok 1310.
0: Czyli kiedy Kopernik przyjechał tam po raz pierwszy, trafił do miejsca o ugruntowanej pozycji. Kiedy dokładnie pojawił się we Fromborku?
1: Po raz pierwszy przyjechał w lipcu 1501 roku, aby oficjalnie przyjąć godność kanonika warmińskiego. Na stałe zamieszkał tam od końca 1510 roku. Na wzgórzu katedralnym kupił basztę, dzisiejszą wieżę Kopernika, a poza murami kanonie z ogrodem, gdzie urządził stanowisko do obserwacji nieba, tak zwane pavimentum, i tam prowadził swoje pomiary.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
0: To pavimentum brzmi bardzo tajemniczo. Co on tam właściwie robił? Tylko patrzył w gwiazdy, czy miało to konkretny cel?
1: Miało bardzo konkretny cel. Obserwacje z tego stanowiska wykorzystał przy pracach nad reformą kalendarza juliańskiego, do których zaproszono go po Soborze Laterańskim w 1513 roku. Te same badania służyły mu przy pisaniu o obrotach sfer niebieskich, czyli De Revolutionibus. We Fromborku był kanonikiem, ale równolegle przez lata prowadził systematyczne badania astronomiczne.
0: A jednocześnie nie był tylko uczonym zamkniętym w wieży. Miał też obowiązki bardzo przyziemne, prawda?
1: Zdecydowanie. W 1516 roku został administratorem dóbr kapituły i przeniósł się na zamek w Olsztynie. Zarządzał majątkiem, interesował się gospodarką i opracował projekt reformy monetarnej. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-1521 dowodził obroną olsztyńskiego zamku przed krzyżakami.
0: Astronom, prawnik, lekarz, ekonomista i jeszcze dowódca obrony zamku. Co się z nim działo po powrocie z Olsztyna do Fromborka?
1: W 1521 roku wrócił do Fromborka i zamieszkał w wieży na wzgórzu katedralnym. Pełnił tam liczne urzędy kapitulne, a jako lekarz leczył mieszkańców miasteczka i okolicznych wsi. Zachowały się jego recepty, co pokazuje go jako uczonego, a jednocześnie bardzo konkretnego, codziennego lekarza.
0: A jak jego teoria heliocentryczna wyszła poza mury Fromborka? Kto opowiedział o niej światu?
1: Kluczową rolę odegrał biskup Jan Dantyszek, dzięki któremu wieści o Koperniku dotarły do Wittenbergi. Zainteresował się nimi profesor matematyki Jerzy Joachim Retyk. W 1539 roku przybył do Fromborka, przez dwa lata był uczniem Kopernika i pomagał przygotować do druku rękopis De Revolutionibus. W 1541 roku wyjechał z nim do Norymbergi.
0: I tu dochodzimy do końca życia Kopernika. On sam nie doczekał premiery swojego dzieła, prawda?
1: Niestety nie. Pod koniec 1542 roku doznał udaru mózgu i został sparaliżowany. De Revolutionibus ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543 roku, w roku jego śmierci. Kopernik zmarł we Fromborku 21 maja i został pochowany w katedrze na wzgórzu katedralnym, gdzie po odnalezieniu jego szczątków powtórnie złożono je w 2010 roku.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Elbląg.
0: Skoro już jesteśmy przy wzgórzu katedralnym, to warto opowiedzieć, jak ono wygląda. Bo to nie jest zwykły kościelny dziedziniec, tylko prawdziwa warownia.
1: Wzgórze katedralne we Fromborku to jedyna na świecie tak dobrze zachowana średniowieczna warownia katedralna. Góruje nad nią gotycka archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Andrzeja Apostoła, największy kościół na Warmii. Ma trzy nawy, halowy układ, blisko 100 metrów długości i ponad 16 metrów wysokości. Szczególną uwagę przyciągają bogato zdobione barokowe organy z XVII wieku. Poza katedrą stoją tu gotyckie budowle, pałac biskupi, budynki kustodii, kurii i wikariatu oraz wieża Kopernika. W XVII wieku dobudowano wieżę Radziejowskiego.
0: Czyli spacer po wzgórzu katedralnym to trochę jak podróż w czasie. A co z resztą miasta? Jakie ślady historii przetrwały poza murami warowni?
1: Poza kompleksem katedralnym zachowały się m.in. Szpital Świętego Ducha, Wieża Wodna i dawny kościół Świętego Mikołaja. Widać też kanonie z XVII, XVIII i XIX wieku oraz XIX-wieczny Pałac Biskupi. Frombork od średniowiecza był ważnym ośrodkiem kościelnym. Prawa miejskie uzyskał w 1310 roku. Był i jest siedzibą kapituły warmińskiej, a przez 150 lat pełnił funkcję stolicy biskupiej. Spolszczona nazwa Frauenburg, czyli Zamek Pani, odnosi się do Najświętszej Marii Panny, patronki świątyni na wzgórzu.
0: A jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Fromborka, zanim stał się miejscem kojarzonym głównie z turystyką i muzeami?
1: Od początku miasto żyło z rybołówstwa i rolnictwa. Położenie nad Zalewem Wiślanym sprzyjało połowom, a okoliczne tereny – uprawie. Z czasem powstały warsztaty rzemieślnicze dla kanoników i służby kościelnej. Działały cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka. Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia i gospodarczy upadek, ale ożywienie nastąpiło po przeniesieniu tu biskupstwa w pierwszej połowie XIX wieku. Kolejny impuls dał rozwój turystyki pod koniec XIX wieku, gdy uruchomiono linię kolejową i zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty. Fromborg stał się ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Elbląg.
0: Historia Fromborka to także wojny i zniszczenia. Jak miasto przetrwało XX wiek?
1: Druga wojna światowa szczególnie mocno dotknęła dolną część miasta, bo front przeszedł właśnie tam. Wzgórze katedralne poniosło mniejsze straty. Po 173 latach Fromborg wrócił do Polski, a w latach 60. i 70. odbudowywali go harcerze w ramach operacji 1001 Fromborg. Dzięki temu miasto odzyskało blask, a jego związek z Kopernikiem został mocno podkreślony.
0: I tu pojawia się kolejny ważny element – muzeum, bo dziś Fromborg to nie tylko katedra, ale też miejsce, gdzie można naprawdę wejść w świat Kopernika.
1: Muzeum Mikołaja Kopernika powołano tuż po wojnie, a dla zwiedzających otwarto je w 1948 roku. Dziś na wzgórzu katedralnym działają dwa główne muzea. Muzeum Mikołaja Kopernika z planetarium w wieży Radziejowskiego i parkiem astronomicznym oraz Muzeum Pomnika Historii Fromborg Zespół Katedralny, które udostępnia m.in. archikatedrę.
0: Czyli można zobaczyć warownię, wejść do katedry, zajrzeć do wieży Kopernika, a potem jeszcze obejrzeć gwiazdy w planetarium. Brzmi jak spójna opowieść o niebie i ziemi.
1: Tak, to miejsce, w którym historia, nauka i architektura tworzą całość. U stóp wzgórza katedralnego stoi wysoki pomnik Kopernika, autorstwa Mieczysława Weltera, który przypomina, że właśnie tutaj astronom opracował De Revolutionibus. Wzgórze katedralne z katedrą, wieżą Kopernika i jego grobem jest dziś symbolem odwagi myślenia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
0: Kiedy patrzy się na tę historię, widać, że Fromborg i Kopernik są ze sobą nierozerwalnie związani. Z jednej strony małe miasto nad Zalewem Wiślanym, z drugiej teoria, która zmieniła sposób patrzenia na kosmos.
1: To bardzo ciekawy kontrast. Z jednej strony codzienność mieszkańców, którzy żyli z rybołówstwa, rolnictwa i rzemiosła, z drugiej uczony w wieży na wzgórzu, który obliczeniami i obserwacjami podważał przekonanie, że Ziemia jest centrum wszechświata. Fromborg dał mu spokojne miejsce do pracy, a on sprawił, że nazwa tego miasta trafiła do podręczników na całym świecie.
2: SK Elbląg.
6: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, bo proszę Państwa, tutaj było dzisiaj goło, ale wesoło. Ja już spieszę z wyjaśnieniem, co to się tutaj działo. Było goło, ale wesoło, to taki program satyryczny. Wyprawa w głąb PRL-u i to program przygotowany przez gości z Bartoszyc. Niektórych już Państwo znacie, niektórych dopiero poznacie. Szczegóły za chwilę w rozmowie. Zatem witam bardzo serdecznie przy naszym mikrofonie Marianna Wiśniewska, Krystyna Dymarek-Sudoł, Zbigniew Mioduszewski i Andrzej Białecki. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: I pozwolicie Państwo, że zacznę właśnie od Andrzeja Białeckiego, bo to jest człowiek, którego znacie z rozmów w Radiu SK Braniewo, znacie ze spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej, bo tutaj przyjeżdża, często opowiada o swoich wyprawach z żoną, czasem też śpiewa, a dzisiaj program satyryczny i przyjaciele. Dzień dobry jeszcze raz, panie Andrzej.
9: Dzień dobry, bardzo, bardzo dobry dzień mamy, bo to jest wielka przyjemność wystąpić w tym właśnie programie, którego reżyserem i wymagającym najbardziej jest nasz przyjaciel Zbyszek Mioduszewski. Zostałem poproszony o wzięcie w tym udziału. Z wielką radością się zgodziłem. Recytujemy monologi satyryczne Mariana Załuckiego z epoki, która jest nazywana, że było goło, ale wesoło, stąd pod tytuł tego programu. To jest wycieczka, kolejna wycieczka klubu podróżnika, tym razem w czasie, w głąb PRL-u, wirtualna, historyczna, trochę śmieszna, może nawet mocno śmieszna. Moim zadaniem dzisiaj, oprócz recytacji tych monologów, w tym mojego najbardziej ulubionego krasnoludka, no muszę wspomnieć, to mój znajomy krasnoludek. Jest kilka przerywników muzycznych, piosenki z epoki, które były takimi właśnie przecinkami tej podróży. To była naprawdę wielka, wielka radość. Móc się tą radością, tą poezją, tą satyrą, tym nastrojem z lat 50., 60. podzielić publicznością w Braniewie.
6: No właśnie, i dzielicie się tym razem z publicznością w Braniewie. A kiedy powstał ten cały projekt?
10: Muszę powiedzieć, tak jeśli chodzi o mnie oczywiście, bo trudno powiedzieć, gdzie w Polsce było, co z Załuckim. Na pewno go znają inni, ale mogę powiedzieć o sobie, że moje pierwsze zetknięcie jako jeszcze młodzieńca to było w czasie mojej służby wojskowej w 62 albo 3 roku, gdzie tam po krótkim przygotowawczym okresie pracowałem w sztabie w pułku i tam pracowali ze mną inni pisarze. Pisarzem byłem jako żołnierz, którzy byli z różnych środowisk, między innymi był z Warszawy mój kolega, który był obeznany jako pierwszy z Załuckim i on mi pierwszy uświadomił, że jest coś taki, a potem mi się przypomniało, że szło rzeczywiście w radiu, tam gdzieś tam jakieś publikacje w prasie były, ale tak szczerze mówiąc tego nie widziałem wtedy jeszcze nigdzie. I on jeździł z nami, ja również, na takie występy zespołu wojskowego z garnizonowego klubu oficerskiego w Bartoszycach. Ja z nim się przyłączyłem i on deklamował tam utwory Załuckiego. Ja po takim jednym czy drugim występie też się przyłączyłem i też zacząłem deklamować i to był mój pierwszy, jak to mówią, zetknięcie pierwsze, pierwsza miłość do Załuckiego, tak powiem. To kupę czasu temu. Potem była duża przerwa. Cały czas pracowałem w Bartoszycach, nawet potem w szkole, ale potem dopiero gdzieś, nie wiem, ile to lat temu, 10-15, robiliśmy takie spotkania czasami, a tutaj od czasu, jak ile, Andrzej, jesteśmy w klubie podróżnika? Z 15 lat? 11. Po którymś tam spotkaniu, gdzie akurat tutaj osobą, tą personą pierwszą był poeta Bartoszycki, który tak bardzo takie smutne swoje wiersze deklamował i pan prezes klubu podróżnika, wtedy pan prezes dla mnie jeszcze, zapytał, co ja sądzę o tym występie. Ja mówię, że one są naprawdę przejmujące, ale smutne takie. Mówię, no trzeba byłoby coś zrobić weselszego. No, Andrzej, obecnie dla mnie kolega Andrzej, powiedział, o właśnie, mówię, a co? Ja bym to może Załuckiego, mówię, weźmiemy. No, nic to nikomu nie powiedziało, ale ja już wiedziałem, co to jest. Muszę powiedzieć, że wtedy pierwszy raz skompletowaliśmy ad hoc taki zespół, który też niewiele wiedział o nim i popełniliśmy na pewno taką niezręczność, bo Załuckiego nie wolno deklamować, tak jak się wiersze deklamuje. To są monologi pisane przecież w pierwszej osobie, o czym tutaj była mowa przecież, które muszą być akcentowane frazowo, fraza za frazą i emocjonalnie, bo to są monologi. Przecież to nie, że tutaj były panie i my, panowie, ale to naprawdę tak, jakby on cały czas mówił i to jest cecha jego szczególna, że nie chcąc małpować go, przepraszam, myśmy przecież deklamowali ekspresyjnie, akcentując poszczególne frazy. A on, wtedy, kiedy jeszcze był pod presją tej żelaznej łapy cenzury komunistycznej, nawiasem mówiąc, wtedy jeszcze on jakoś, żeby pozwolono mu w ogóle to mówić, co mówił, no tak się zacinał, udawał takiego nieśmiałego, że on tu niechcący przed przepraszam, ja nie chciałem. On się jąkał cały czas. My, jak wiadomo, nie jąkaliśmy się, nie chcemy małpować, przepraszam, Załuskiego, bo on jest jedyny i niepowtarzalny. Ale nie wiem, jak reszta zespołu, czy go pokochała, ale dla mnie to jest człowiek, który zasłużył sobie na wielką miłość z mojej strony. Mogę powiedzieć, co powiedziałem na zakończenie, poza konkursem już, że powtórzyłbym za naszym wieszczem. On kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. To jest moje życzenie.
6: Póki co zbłądziły do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Goło, ale wesoło. Taki pamiętacie PRL? Tutaj zwracam się do pań, bo jeszcze się nie wypowiadałyście.
11: Tak, ja pamiętam taki, bo to jest ten właśnie rocznik między innymi powojenny, że goło, ale wesoło, ale było po prostu naprawdę bardzo fajnie, bo byliśmy młodzi.
6: To się bardzo mile wspomina.
11: Ja chciałam tutaj podkreślić, że w tym zespole to ja jestem nowym nabytkiem, także nie wiem, jak to dzisiaj wypadło. Tutaj kolega Andrzej, no niedawno mnie mianował artystką. Ja pamiętam tą datę do dzisiaj, bo było 19 lutego 2026.
6: To gratulujemy, bo bardzo dobrze było. Tutaj gratulujemy odwagi. Jak tam pani wspomina PRL?
12: Jadąc właśnie ze Zbyszkiem wspominaliśmy ten PRL, że to były ciężkie czasy. Ale głodni nie chodziliśmy. Zapracowaliśmy na wszystko, co mamy i krzywdzimy, wydaje mi się, w tej chwili nasze dzieci, które dostają od nas wszystko i nie muszą na nic zapracować. I nie wiem, czy oni potrafią docenić to, co dostali. Bo jeżeli człowiek na coś zapracuje, coś wypracuje, zarobi, stworzy, to ceni to bardzo. A dlatego ten PRL goły, ale my jego ubraliśmy. Ubraliśmy w szaty, ubraliśmy w budynki, ubraliśmy w ulice, ubraliśmy w zieleń, no we wszystko, na co teraz patrzymy, bo było to siermiężne kiedyś. Teraz jest na czym zawiesić oko. A jeżeli chodzi o Załuckiego, to właśnie Zbyszek pokazał mi go, bo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo reprezentuję Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeden program zrobiliśmy i on mi przypadł do serca, bo to człowiek, który mówił wprost tak, jak myśli. Opowiadał o wszystkim w swoich monologach, o takiej rzeczywistości, jak jest w domu, jak jest w kraju i to było takie prawdziwe i dlatego chwyciło za serce.
6: W takim razie na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić was o chwilę monologu, wybrany fragment.
12: Wydaje mi się, że takim aktualnym monologiem jest Wszystko mężczyźnie. Moja żona to mądra niewiasta. Moja córka, proszę państwa, dorasta. Moja żona więc z głębi fotela rad zbawiennych mej córce udziela. Nie szukaj, córeczko, mo ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Na oko nikt się nie wyzna, a jednak mężczyzna. Mężczyźnie nie trzeba urody. Mężczyzna nie musi być młody. Mężczyzna się nie ma podobać nikomu. Mężczyzna potrzebny jest w domu. Z mądrością to także przesądy. Intelekt to dziecko, nie wszystko. Mężczyzna nie musi być mądry, byleby był na stanowisku.
6: Jakież to współczesne, mimo że z PRL-u, prawda?
9: Pasuje, tak.
6: Dziękuję wam bardzo.
10: Dodać jeszcze na koniec jeden z fragmentów, który jest takim mottem na, był nasz mottem na sali, gdzie występowaliśmy, który brzmi tak. Człowiek w całym życiu pełny zmagań i burz, dwa rodzaje radości ma w swoim rejestrze. Najpierw taki młody, a już, potem taki stary, a jeszcze. I to jest cecha odpowiadająca osobowości Załuckiego. Zawsze był młody.
6: Dziękuję bardzo. Bartoszyce w Braniewie nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Dziękuję bardzo.
13: Muzyką się żyje.
14: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend i go zapamiętam. Pamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do Was z pytaniem właśnie, jak tam Wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja Was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się Was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u Was. Czekam na Wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj 2 zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Wera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Wera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
5: Halo, halo. Tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK. Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: No, a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
13: Siemka, Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
12: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
14: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
15: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
16: Przedsiębiorca z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
19: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
20: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
21: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apate.

0: lecieć taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
14: Są takie koncerty, które zostają w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie domu rektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitary, skrzypce i klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród domu rektora, bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
17: Mogę się przytulić?
16: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
18: Zostaniesz z nami?
16: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
19: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
17: A ja Dominika.
16: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
20: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
23: Elbląg na czasie.
24: Krzysiek Jaworski. W grupie Siła. 14 czerwca odbędzie się 17 elbląski uliczny bieg piekarczyka. Zapisy wciąż trwają, także drużyn. Szczegóły na biegpiekarczyka.pl. W programie m.in. rejsy katamaranem, przejażdżki krosami, kolorowe holi, loteria fantowa oraz kuchnia polowa i ognisko. Będzie stoisko astronomiczne. W niedzielę we Fromborku odbędą się obchody 28 warmińsko-mazurskich Dni Rodziny. Festyn startuje w południe na placu przy promenadzie we Fromborku.
22: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
25: Muzyką się żyje.
0: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
3: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
0: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi zobaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, gracias. Szczególnie jeśli to płacisz.
1: Oczywiście, że tak, zapraszmy, no nie stąd. Właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: No może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
11: Mogę się przytulić?
10: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
12: Zostaniesz z nami?
10: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
13: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
14: A ja Dominika.
10: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
15: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
16: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
9: Mogę się przytulić?
8: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
10: Zostaniesz z nami?
8: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
11: Dla mnie. Jestem Kubuś.
12: A ja Dominika.
8: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
13: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białym Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia Kizo, Grupson, BDS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. ESK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej. A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
10: Mogę się przytulić?
9: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
11: Zostaniesz z nami?
9: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
12: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
13: A ja Dominika.
9: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
14: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
15: I po reklamie.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
14: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
15: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
17: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
18: Są takie koncerty, które zostają w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie domu rektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitary, skrzypce i klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród domu rektora, bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
19: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
20: Mogę się przytulić?
19: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
21: Zostaniesz z nami?
19: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
22: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
23: A ja Dominika.
19: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
24: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
0: To będzie ostatnia reklama.
25: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
26: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
27: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
28: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
32: Elbląg na czasie.
33: Rafał Maliszewski. Koncerty Szalonych i Szalonych Małolat w amfiteatrze, a do tego gry i zabawy w Krainie Pigusa, zumba, paintball i dmuchańce w strefie sportowej oraz tatuaże, warkoczyki i smakołyki na mały głód. W niedzielę od 12 do 17 w Elbląskim Parku Dolinka rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Mistrzostwo Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych, zawody strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing, czyli Powerfest, a na koniec dyskoteka. Powerfest 20 czerwca nad jeziorkiem w Pasłęckim Parku Ekologicznym.
31: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
1: Muzyką się żyje.
2: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
3: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
2: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. My też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie. 2,5 minuty po godzinie 12. To co Wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: I to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na SK.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
3: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
2: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
10: To jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
9: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Agnieszka Elbląg.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
5: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
4: tak? Challenge był. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
7: No ojej!
2: U Justynki troszkę mniejsze z serduszkiem, u ciebie...
7: Ma Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
6: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
7: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie tatuaż?
6: Tak, dobrze, no następny na odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexhy. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz super kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
18: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
20: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka, gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
21: Mogę się przytulić?
20: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
22: Zostaniesz z nami?
20: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
23: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
24: A ja Dominika.
20: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
25: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: I po reklamie. No,

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
13: Mogę się przytulić?
12: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
14: Zostaniesz z nami?
12: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
15: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
16: A ja Dominika.
12: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
17: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
20: Elbląg na czasie.
21: Krzysiek Jaworski. Park Dolinka w Elblągu to dzisiaj przestrzeń pełna atrakcji i rodzinnej zabawy. Trwa tu Dzień Dziecka. Zabawa w Parku Dolinka dzisiaj do 17:00. Koncerty, paintball, buchańce, konkursy, warsztaty, gry harcerskie czy zabawa z proszkiem Holi. Znamy datę otwarcia tężni calankowej we Fromborku. Inwestycja powstaje w strefie ochrony uzdrowiskowej przy Dworcowej w sąsiedztwie dawnego dworca PKP. Otwarcie tężni 11 lipca w ramach drugiego dnia Dni Fromborka.
19: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
23: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
22: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
24: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
22: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
25: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio. Radio. Radio. Radio.

0: czy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I
2: tyle,
0: córce
2: ile
0: się
2: było
0: chciało,
2: można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rower maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są zamiacie słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
9: No chyba te spalone ramiona Juda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał twój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
10: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
11: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
10: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
10: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemność.
12: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać apkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
13: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
14: Jak okazje? To w euro! Mistrzowskie okazje w grze!
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
16: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
5: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. tu robi się dobre interesy.
11: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
12: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Są takie koncerty, które zostają w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie domu rektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitary, skrzypce i klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród domu rektora, bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
22: I po reklamie.

0: Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka, gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
7: Mogę się przytulić?
6: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno:
8: zostaniesz z nami?
6: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
9: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
10: A ja Dominika.
6: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
11: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
18: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
17: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
19: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
17: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
20: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł policję.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę SK daje kaski. Zgłoszenia darmowe na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
18: Kto zwalcza ból?
19: Woltary!
18: Kto?
19: Woltary!
18: Woltary!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
3: Mogę się przytulić?
2: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
4: Zostaniesz z nami?
2: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
5: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
6: A ja Dominika.
2: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
7: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Oliver Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński. Aktualny rekordzista Guinnessa kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka, gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
9: Mogę się przytulić?
8: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno.
10: Zostaniesz z nami?
8: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
11: Dla mnie. Jestem Kubuś.
12: A ja Dominika.
8: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
13: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
13: Elbląg na czasie.
11: Rafał Maliszewski. Kilometry dla Elbląga. Walka o puchar rowerowej stolicy Polski startuje 1 czerwca i potrwa miesiąc. W Elblągu rywalizacja rozpocznie się nocnym przejazdem przez miasto. Start w niedzielę tuż po północy z placu Jagiellończyka. Żeby kręcić kilometry dla Elbląga, należy zainstalować w telefonie aplikację Aktywne Miasta. Dom o Zielonych Progach tworzy muzykę inspirowaną poezją Jerzego Harasymowicza i Wojciecha Belona. To liryczne teksty połączone z folkową energią. Zespół 6 czerwca wystąpi w ogrodzie domu rektora.
5: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
2: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
9: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
0: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: A kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić.

0: Beja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać?

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
12: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
11: To idę z wami. Zabarwimy się trochę.
13: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
21: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
23: Są takie koncerty, które zostają w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie domu rektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitary, skrzypce i klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród domu rektora, bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
8: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
14: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
15: Najchętniej 3-0.
13: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
16: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
13: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
17: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam
0: wszystkich. No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16.

0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
1: Dziękuję. Trzymajcie się. Hej.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie Eski. Eska daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na eska.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: Spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Wszystko brzmi lepiej.
11: W harmonii.
10: Dwa głosy współgrają.
11: Ze sobą.
10: Przekazują z lekkością.
11: Trudne wiadomości.
10: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
15: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: I po reklamie.

Milky, David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: Promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Jedziemy?
19: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
17: Elbląg na czasie.
8: Krzysiek Jaworski. Ruszyły zapisy na czerwcowy spacer z psiakami z elbląskiego schroniska. Bieg na 6 łap odbędzie się 13 czerwca o 11. Schroniskowe psiaki rzadko opuszczają swoje klatki. Biegi na 6 łap przez elbląską barżantarnię to dla nich spore święto. Szczegóły i zapisy na facebookowym profilu biegu na 6 łap Elbląg. Po kilkunastu latach przerwy wrócił 11-godzinny rejs kanałem elbląskim. 11-godzinny rejs odbywa się w ostatni czwartek miesiąca.
11: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.
12: Dochodzi 18. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
20: Na kogo liczysz najbardziej?
21: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
20: Jaki wynik?
22: 3-1 dla Polski.
20: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
22: Zgranie generalnie większe.
12: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
23: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
12: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
19: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
4: Blik. Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
14: Nie musisz.
13: Jak to nie muszę?
14: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
13: Oto Moto Lease?
14: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
13: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
14: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
13: I to gdzie?
14: To tu. Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
3: Mogę się przytulić?
2: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
4: Zostaniesz z nami?
2: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
5: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
3: A ja Dominika.
2: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
6: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: I po reklamie.

0: SKL Blong. Reklama.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
6: Mogę się przytulić?
5: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
7: Zostaniesz z nami?
5: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
8: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
9: A ja Dominika.
5: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
10: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
13: Elbląg na czasie.
14: Rafał Maliszewski. Z dala od klawiatury, bliżej kultury. To terenowa gra miejska dla uczniów organizowana przez Elbląski Światowid. Pozwala na aktywne poznawanie miasta, historii i instytucji kultury.
15: Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe, klasy od 5 do 8.
14: Mówi Kasia Brzezińska ze Światowida. Trwają zapisy uczestników. Szczegóły na stronie Światowida. Elblążanka Aleksandra Szczygłowska została kapitanem reprezentacji Polski siatkarek. Najbliższy mecz pod wodzą Oli 3 czerwca w Lidze Narodów z Belgijkami.
12: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.

0: SK Elbląg News.
1: Ta historia zakończyła się happy endem. Strażacy dostali sygnał o sarnie uwięzionej w wodzie pomiędzy wysokimi betonowymi brzegami rzeki Elbląg w okolicach mostu w Nowakowie. Strażacka akcja zakończyła się wydobyciem przestraszonego zwierzaka z wody. Istniało niecałe ćwierć wieku, ale zmieniło Elbląg. 1 czerwca w 1975 powstało województwo elbląskie.
2: Utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać.
3: Elblążanie po pierwsze byli mocno zaskoczeni. Oczywiście zbudowani, będziemy na równi z Gdańskiem. Olsztyn nikt wówczas nie myślał, bo to było miasto, do którego jeździło się raz w życiu do planetarium i więcej nie trzeba było.
1: Mówi elbląski regionalista Juliusz Marek. Województwo elbląskie zlikwidowano w roku 1999. Zostało podzielone, a Elbląg, mimo znacznie większych związków z Pomorzem, stał się częścią województwa warmińsko-mazurskiego. To w Elblągu powstała pierwsza w Polsce szkoła średnia. 29 maja w 1535 otwarto tu gimnazjum akademickie. Była to protestancka humanistyczna szkoła szczebla średniego dla chłopców. Działała w Elblągu do rozbiorów. Obecnie w jej budynku znajduje się Elbląskie Muzeum. W niedzielę park Dolinka w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną atrakcji i rodzinnej zabawy. Odbędzie się tu Miejski Dzień Dziecka.
4: Przygotowane będą dla najmłodszych specjalne strefy, gdzie będzie w nich czekało mnóstwo atrakcji.
1: Mówi Anna Urbaniak z elbląskiego ratusza. Niedziela, park Dolinka od 12 do 17. Koncerty, zumba, kids, paintball, buchańce, konkursy, warsztaty, gry harcerskie oraz zabawa z proszkiem Holi. Mimo wieku pozostaje nowoczesna. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, czyli Elbląskie Gary, świętuje jubileusz 80-lecia.
5: Kamila Urbańska, dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych. Pani Kamilo, 80 lat to kawał czasu.
6: Tak, dużo za nami, ale dużo też przed nami. Także jest to historia wieloletnia, która ma za sobą wiele wydarzeń, wiele wspomnień. Ale tak jak już wspominałam też i wcześniej, najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby, jego perspektywy, jego pasje.
5: Jak dzisiaj szkoła wygląda?
6: Dzisiaj szkoła jest nowoczesna, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Mamy nowoczesne gastronomiczne pracownie, również w innych zawodach. To jest coś, co uczeń potrafi wykonać w pracowni szkolnej i z tym wchodzi na rynek pracy.
5: Kiedyś mówiło się gary, dzisiaj jak się mówi?
6: Gary zawsze będą garami, natomiast to jest na pewno tak, że jest to sztandarowe kierunki żywienia, to są sztandarowe dla naszej szkoły. No mamy też i takie popularne kierunki jak technik fotografii i multimediów, czy technik eksploatacji portów i terminali, ale to zawsze gastronomia jest sztandarem tej szkoły.
5: A są jakieś nowe kierunki, albo szykujecie jakieś nowe w przyszłym roku, w przyszłym roku szkolnym?
6: W przyszłym roku szkolnym zostawiamy tą ofertę edukacyjną, którą mieliśmy w ubiegłym, bo to się sprawdziło. Jest duże zainteresowanie technik eksploatacji portów i terminali, bardzo duże zainteresowanie i kierunki gastronomiczne. To są wiodące kierunki.
5: A ile uczniów macie w tej chwili w szkole?
6: Ponad 600.
5: To jest na skalę Elbląga gdzieś tam w czołówce, czy raczej jakiś świat?
6: Raczej tak, raczej w tych większych placówkach oświatowych się mieścimy.
5: Co należy życzyć garom na najbliższe 80 lat?
6: Ja myślę, że najbardziej życzymy sobie, aby uczniowie do nas przychodzili. Żeby wybierali naszą szkołę, żeby wybierali tradycje, żeby wybierali, że potrafimy kształcić jak najlepiej naszych uczniów.
5: W tej szkole uczniowie spoza Elbląga są też, jak sądzę?
6: Jest bardzo dużo osób jest spoza Elbląga. Bywają klasy, gdzie nawet przewyższają dzieci z Elbląga. Także zapraszamy wszystkich.
5: Dziękuję.
6: Dziękuję.
1: Wąskoturówka rozpoczyna sezon. Od soboty do końca wakacji Żuławska Kolej Dojazdowa będzie kursować codziennie, a jeździć będzie na trasie Sztutowo-Stegna Jantar-Mikoszewo Prawy Brzeg Wisły oraz Nowy Dwór Gdański Stegna. Wszelkie szczegóły i rozkłady na stronie kolejżuławska.pl. Znamy datę otwarcia tężni calankowej we Fromborku. Jej budowa właśnie dobiega końca, mówi burmistrz Fromborka Damian Krasiński.
7: Taka nasza najważniejsza inwestycja, czyli teren rekreacyjny z tężniami we Fromborku. Kolejne zagospodarowane miejsce.
1: Inwestycja powstaje w strefie ochrony uzdrowiskowej przy Dworcowej, w sąsiedztwie dawnego dworca PKP. Otwarcie tężni 11 lipca w ramach drugiego dnia Dni Fromborka. Zajęcia poprowadzi licencjonowany instruktor. W Pasłęku odbędą się bezpłatne warsztaty deskorolkowe. Są otwarte dla wszystkich

0: zajęli wysokie 5. miejsce. Braniewska Piątka, czyli Szkoła Podstawowa nr 5, zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka i 10-lecia Stowarzyszenia Warmiaczek. Festyn odbędzie się w poniedziałek na boisku szkolnym przy Moniuszki. Dyrektorka Wioletta Nowakowska zaprasza do zabawy także byłych i przyszłych uczniów placówki.
1: Można będzie sobie wejść do szkoły, zwiedzić budynki szkoły, no i oczywiście skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy.
0: Festyn rozpocznie się 1 czerwca o 9. W jego trakcie funkcjonować będzie także stoisko Fundacji DKMS, które zachęcać będzie do rejestracji w bazie dawców szpiku kostnego. Hejt i odpowiedzialność za słowo to główne tematy spotkania policjantów z młodzieżą. Funkcjonariusze Braniewskiej Komendy odwiedzili uczniów szkoły podstawowej we Fromborku. Podczas rozmowy wyjaśniono m.in. to, czym jest hejt, jakie może nieść konsekwencje prawne i społeczne oraz jak bardzo wpływa na zdrowie psychiczne osób, które go doświadczają. Jak czytanie w plenerze, to w czerwcu w pięknych okolicznościach przyrody. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w środę 3 czerwca na wydarzenie pod hasłem Czytanie, Mądrość, Siła. Wspólne czytanie zaplanowano w godzinach od 10.30 do 13.00 na placu przy Wieży Bramnej przy Zamkowej w Braniewie. Do Braniewskiego Szpitala trafi specjalistyczna karetka z napędem na 4 koła. Taki pojazd sprawdzi się w trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Karetka trafi do powiatu braniewskiego w ramach programu Obrona Cywilna i Ochrona Ludności. Na sesji radni powiatu jednogłośnie zgodzili się na zabezpieczenie wkładu własnego potrzebnego na zakup pojazdu w wysokości 5% jego wartości. W ramach konkursu Podaj Łapę samorząd Warmii i Mazur przeznaczył 400 tysięcy złotych na działania poprawiające dobrostan zwierząt domowych. Dofinansowanie na leczenie, sterylizację czy kastrację zwierzaków otrzyma 47 gmin. Wsparcie od 5 do 10 tysięcy trafi m.in. do gmin Markusy, Orneta, Wilczęta, Młynary, Gronów Elbląskie, Pasłęk, Elbląg czy Frombork.
2: SK Elbląg.
3: Mistrzostwo Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych, zawody strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing, czyli Powerfest, a na koniec dyskoteka.
4: Więc będzie dużo atrakcji, dużo zabawy, fajne nagrody.
3: Mówi Aleksander Gajczewski, organizator imprezy. Powerfest 20 czerwca nad jeziorkiem w Pasłęckim Parku Ekologicznym. Szykujcie formę na start. Szczegóły zawodów w sieci. A w domu rektora w Elblągu Kraina Łagodności wystąpi tam zespół Dom o Zielonych Progach. To artyści łączący poetyckie teksty z folkową energią. Koncert 6 czerwca o 20. Mikołaj z narkotykami. 49-latek prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Zatrzymany do kontroli, był nienaturalnie pobudzony. Policjantom rzuciło się w oczy kolorowe pudełko pod siedzeniem jego auta. W środku była amfetamina. Narkotest wykazał, że narkotyk krążył też w organizmie kierowcy. Teraz grozi mu piątkę za kratkami. Koncerty Szalonych i Szalonych Małolat w amfiteatrze, a do tego gry i zabawy w Krainie Pigusa, zumba, paintball i dmuchańce w strefie sportowej oraz tatuaże, warkoczyki i smakołyki na mały głód. W niedzielę od 12 do 17 w Elbląskim Parku Dolinka rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Czas kręcić dla Elbląga. 1 czerwca rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Elblążanie będą zdobywali kilometry dla swojego miasta od pierwszych minut, mówi Marek Kam z Elbląskiego Ratusza.
5: 1 czerwca startuje tegoroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W Elblągu rozpoczynamy tę przygodę tradycyjnym już nocnym przejazdem rowerowym przez miasto, który wystartuje dokładnie o północy. Zapraszamy do obejrzenia Elbląga z perspektywy rowerowego siodełka, nocnej perspektywy i zachęcamy do końca kilometrów dla Elbląga przez cały czerwiec. Do udziału w tej kampanii, w tej rywalizacji potrzebna jest aplikacja Aktywne Miasta, która jest do pobrania z internetu. Musimy ją zainstalować na naszym telefonie komórkowym i włączać przy każdej jeździe rowerem. Ta akcja to doskonała okazja do propagowania zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz zrównoważonego transportu. Sam przejazd, jak wspomniałem, zaczniemy na placu Kazimierza Jagiellończyka o północy. Zbiórka od godziny 23.30 w niedzielę. Do przejechania będziemy mieli dystans około 10 km. Trasa przejazdu. Będą to główne ulice Elbląga. Przejedziemy się w towarzystwie służb mundurowych, policji. Cała kolumna będzie zabezpieczona. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich rowerzystów i rowerzystki. Wystarczy mieć sprawny rower i dobre oświetlenie z przodu i z tyłu, tak żeby każdy był dobrze widoczny. Zapraszamy do udziału w zabawie i do zobaczenia na starcie.
3: Żeby kręcić kilometry, należy zainstalować w telefonie aplikację Aktywne Miasta, no i oczywiście mieć sprawne oświetlenie w rowerze. To była długa zima, aż 239 dni, tyle trwał sezon grzewczy w Braniewie. Było mroźno i nie udało się całkowicie uniknąć awarii, ale były one szybko usuwane. MPEC właśnie przeszedł w tryb letni. Wjechał na hulajnodze elektrycznej pod Hyundai'a. Mowa o 16 lat.

0: wózku, który z osiedlowej uliczki włączał się do ruchu, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
1: 16-latek kierujący hulajnogą elektryczną, włączając się do ruchu ze strefy zamieszkania, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kobiecie jadącej osobowym Hyundaiem. Tym samym doprowadził do zdarzenia drogowego. 16-latek nie posiadał karty rowerowej, jest to traktowane jako brak uprawnień. Na szczęście miał kask i nie odniósł obrażeń. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym.
0: Przypominamy, że od środy jazda w kasku jest obowiązkowa dla osób do 16 roku życia. 25 strażaków z Warmii i Mazur, w tym 3 z elbląskiej komendy, z tak zwanego modułu GFFF, specjalizujących się w pożarach lasów, pojechało wspierać swoich kolegów z Mazowsza. Będą walczyli z pożarem szalejącym w powiecie wołomińskim w okolicach miejscowości Międzyleś. 4 osoby trafiły do szpitala wojewódzkiego w Elblągu z podejrzeniem choroby HAF, czyli z objawami rabdomiolizy, osłabienie, silne bóle mięśni i ciemne zabarwienie moczu. Objawy wystąpiły po zjedzeniu wędzonego węgorza.
2: W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Elblągu hospitalizowano 4 pacjentów z objawami mogącymi wskazywać na chorobę HAF-a po spożyciu ryb pochodzących z Zalewu Wiślanego. Pacjenci zostali objęci diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym. W wyniku zastosowanego postępowania uzyskano poprawę stanu zdrowia hospitalizowanych i nie było konieczności zastosowania leczenia narkozastępczego.
0: Informuje Monika Węgrzynek z biura prasowego szpitala. 3 z nich już opuściły szpital. Świeże ryby zostały zakupione w porcie w Suchaczu i Tolkmicku, a następnie uwędzone. Sanepid uspokaja. Ryby z Zalewu Wiślanego można spożywać, ale warto zachować umiar. Koncert przed piekarczykiem. 13 czerwca, dzień przed biegiem na placu Jagiellończyka w Elblągu. Food trucki, dmuchańce dla dzieci i set DJ-ów. Zabawa startuje o 16. Szlak coraz dłuższy. Do 19 figurek, które obecnie stoją na terenie miasta, wkrótce dołączą 4 nowe.
3: Szlak piekarczyków się rozrasta, a samych piekarczyków przybywa i to na pewno cieszy. W 2026 roku w budżecie gminy zaplanowano wykonanie montaż 3 figurek dla uhonorowania Elblążan, pracowników i społeczników pomagającym osobom chorym i potrzebującym. Zostaną wykonane 2 figurki piekarczyków medyków, każda będzie inna, a lokalizacje to wejście główne Szpitala Miejskiego imienia Świętego Jana Pawła II w Elblągu. Ponadto pojawi się też piekarczyk na placu dworcowym z bochenkiem chleba. Wiemy też, że z inicjatywy prywatnej pojawi się też 4 piekarczyk. Zgoda na postawienie takiej figurki została wydana dla Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w związku z jubileuszem obchodzonym właśnie w 2026 roku.
0: Mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza. Fundatorem 4 figurki jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, która w ten sposób uczci swój jubileusz 35-lecia. Figurka stanie przy ulicy Morcinka. Kasa na zieleń. Marszałek województwa przekazał po 5 tysięcy na nasadzenia drzew i krzewów miododajnych. Pieniądze otrzymają gminy Wliczęta, Frombork, Milejewo i Młynary. Podczas wypadu do lasu, prac w ogródku, robót budowlanych, a ostatnio w Elblągu natrafiono na pocisk wrośnięty w drzewo. Mimo upływu lat nadal można natknąć się na wybuchowe pamiątki z II wojny. Co wtedy zrobić, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
1: Pocisk moździerzowy wrośnięty w drzewo zabezpieczyli najpierw policyjni pirotechnicy, a następnie wojskowi saperzy, którzy docelowo zneutralizowali go na poligonie. Takie znalezisko zauważono w okolicy cmentarza Dębica w Elblągu i powiadomiono policję. Pocisk został zabrany razem z fragmentem drzewa. My ze swojej strony przypominamy, że gdy znajdziemy tego rodzaju niebezpieczny przedmiot, należy oznaczyć to miejsce i zadzwonić pod numer alarmowy 112. No i przede wszystkim nie należy ruszać tego przedmiotu, przemieszczać go w jakiś sposób, ani też przynosić do komendy policji.
0: A i takie historie się zdarzały. Coś zmalują na 780-lecie. Pojawi się tej jesieni na kamienicy przy Teatralnej 6. Mowa o muralu upamiętniającym rocznicę otrzymania przez Elbląg praw miejskich.
3: W tym roku obchodzimy 780. rocznicę nadania praw miejskich Elblągowi, a jedną z pamiątek, która ma przypominać o rocznicy, będzie mural. Na ten cel miasto otrzymało z budżetu województwa około 21 tysięcy złotych. Mural powstanie na budynku przy ulicy Teatralnej 6. Będzie widoczny od strony wyjazdu z ronda Zamych w kierunku ulicy Teatralnej. Planowo powinien pojawić się na ścianie budynku już jesienią. Obecnie trwają jeszcze prace związane z projektem, ale już teraz na pewno wiemy, że będzie on nawiązywać do historii miasta.
0: Mówi Jacek Żukowski z elbląskiego ratusza. Cena muralu około 50 tysięcy złotych. Połowę kosztów pokryje marszałek województwa.
4: Polska, Elbląg News.
5: Powstało pół wieku temu, istniało tylko 24 lata. W roku 1975 powołano do życia województwo elbląskie. Zlikwidowano je w roku 1999. Dzisiaj wielu Elblążan uważa, że to był najlepszy okres w historii miasta. Czy rzeczywiście? O województwie elbląskim mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
6: Fakty i mity, które towarzyszą pamięci o tym województwie. Oczywiście Elblągu i zresztą nie tylko w Elblągu, ale w wielu miastach, które straciły status wojewódzki, mówi się i jest powszechne przekonanie, że to wielka strata dla miasta i na pewno miasto rozwijałoby się znacznie, znacznie szybciej i lepiej by się w nim żyło, gdyby miało status po części albo w całkowicie miasta wojewódzkiego. No ale tak nie jest. Natomiast na pewno możemy wspominać to, jak powstało województwo elbląskie, a było to 1 czerwca 1975 roku i jakie to miało znaczenie zarówno dla miasta, ale też i dla całego regionu i państwa. To było dosyć ciekawe wydarzenie, ponieważ utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać, więc to było na pewno niemożliwe do zrealizowania. Był wielki chaos, szczególnie, że wiązało się to z wieloma awansami i właściwie przemieszczaniem dużej części ludności. Do Elbląga przyjechało wówczas bardzo wiele osób, byli to głównie ludzie w administracji, ale również fachowcy, architekci, urbaniści, którzy podejmowali pracę w nowym miejscu, ale też musieli znaleźć dla siebie miejsce do zamieszkania. To był wielki, wielki egzodus ludności, ale przede wszystkim tych osób wykształconych, przygotowanych do pracy. Co ciekawe, byli to głównie ludzie młodzi, czyli gdzieś tam około 30 lat, poniżej 40 roku życia, ale przyjeżdżali przecież z rodzinami, z dziećmi, które też musiały się zaadaptować w nowym miejscu. Województwa nowe powstawały dlatego, że władza mówiła, że będzie się żyć lepiej, że będzie lepsza jakość życia, usprawni pracę administracji, a przede wszystkim mówiono, że będzie to kolejny ważny etap umacniania państwa socjalistycznego, cokolwiek by to nie znaczyło. Natomiast tak wiadomym było i powszechnie mówiono, że po prostu Gierek czuł się niepewnie, że musieli osłabić szczególnie regiony, region krakowski, region warszawski, łódzki, bo tam tliła się pewna kontrrewolucja, jeśli można by było dzisiaj tak powiedzieć, osłabić po prostu te regiony, żeby utrzymać władzę. To była połowa lat 70., kiedy już wiadomo było, że ten wielki plan modernizacji Polski poprzez branie pożyczek i nowych licencji zagranicznych, które miały być spłacane produkcją, po prostu ten plan nie wypalił. Już rok później, w 76 roku, były pierwsze strajki, były już kartki na cukier, a później kartki na wiele innych towarów, bo gospodarka kulała. Rozwój gospodarczy, jeśli był, to on nie był związany z wzrostem wydajności pracy i z efektywnością pracy, a tylko i wyłącznie ze wzrostem zatrudnienia. Więc kraj praktycznie nie rozwijał się. A co w samym Elblągu? W Elblągu mieliśmy też sytuację bardzo ciekawą, bo główne stanowiska nowe objęli ludzie, którzy przyjechali spoza Elbląga, co w obliczu jeszcze bardzo czującego krzywdę pierwszego sekretarza partii w powiatowych strukturach Bolesława Smagały, który czuł się mocno skrzywdzony, on liczył, że dostanie jedno z kluczowych stanowisk, budziło taką atmosferę niepewności. Nie byli dobrze przyjmowani nowi przyjeżdżający do Elbląga do pracy ludzie i na pewno odczuwali pewną atmosferę takiej wrogości. Natomiast jeśli patrzymy z perspektywy czasu, ten okres województwa elbląskiego dla miasta był pozytywny, mimo że przyszedł w czasach trudnych, bo za chwileczkę strajki, lata 80., stan wojenny i właściwie województwo elbląskie funkcjonowało do końca lat 90., które też nie były takim okresem dynamicznym, jaki to odczuliśmy później. Czy to ma związek również z tym, że te małe województwa hamowały rozwój Polski? Być może tak. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby było 49 województw, bo nawet sam układ dysponowania funduszami europejskimi byłby bardziej kłopotliwy. Ciekawostki związane z województwem elbląskim to między innymi to, że to nie było po raz pierwszy w historii, kiedy było województwo elbląskie. Otóż w latach 1454-1466 również istniało województwo elbląskie. Inne ciekawostki to między innymi to, że pomimo iż strukturę województwa zmieniono, ona zachowała się w kilku elementach, chociażby numery telefonów są takie, jakie były w czasie wojewódzkim, kody pocztowe to są jeszcze wcześniejsze, to z poprzedniego układu wojewódzkiego, ale też na przykład okręgi łowieckie w Polskim Związku Łowieckim związane są właśnie z tym podziałem na województw, na 49 województw. Wojewodowie, no pierwszym wojewodą był Leszek Lorbiecki, przyjechał tu z Lęborka, osoba, która chyba w ogóle jest zapomniana dzisiaj. Bardzo znanym wojewodą był dwukrotny wojewoda Zdzisław Olszewski. Był po raz pierwszy w 1981 roku do stanu wojennego, 15 grudnia został odwołany i później przejął władzę od pułkownika z wojewody stanu wojennego, pułkownika Urnińskiego, który znowuż najdłużej był w Polsce wojewodą po stanie wojennym. Ostatnim wojewodą była Maria Piór, która była w roku 1998 i właściwie powołana została po to, żeby to województwo zlikwidować.
7: Kronborg kojarzy się zwykle z Mikołajem Kopernikiem, ale zanim do niego przejdziemy, przyjrzyjmy się samej historii tego miejsca, która jest znacznie szersza. Skąd w ogóle wzięło się to miasteczko nad Zalewem Wiślanym?
8: Pierwsze wzmianki o Kronborgu pochodzą z XIII wieku, z 1278 roku. Badania archeologiczne nie potwierdziły wcześniejszego osadnictwa, więc wygląda na to, że miasto powstało jako zupełnie nowy projekt władz kościelnych Warmii.
7: Czyli nie było tu dawnej pruskiej osady, tylko świadoma decyzja budujemy od zera?
8: Dokładnie. Po spaleniu katedry w Braniewie biskup Henryk Fleming przeniósł kapitułę na wzgórze nad Zalewem Wiślanym i zdecydował o budowie nowej katedry. Tak narodził się Kronborg. Od początku bardzo kościelny i reprezentacyjny.
7: A skąd ta poetycka nazwa?
8: Od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Niemieccy osadnicy mówili Frauenburg, czyli gród pani, po łacinie Castrum Dominae Nostre. Maryja trafiła do herbu miasta, więc od początku tożsamość Kronborga była związana z kultem maryjnym i katedrą.
7: Czyli miasto od razu miało dwa oblicza, religijne i codzienne, nadbrzeżne?
8: Tak, pod koniec XIII wieku powstał tu warowny zespół katedralny na wzgórzu i miasto u podnóża, nad zalewem. Przez stulecia funkcjonowały trochę jak dwa światy, choć dzieliło je tylko wzgórze, a Kronborg był przy tym faktyczną stolicą Warmii, centrum kościelnym i administracyjnym regionu.
4: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
7: No i w tym wszystkim pojawia się on, najbardziej znany mieszkaniec Kronborga. Kiedy w tę historię wchodzi Mikołaj Kopernik?
8: W XVI wieku. Jako kanonik kapituły warmińskiej żył i pracował na wzgórzu katedralnym od 1510 do śmierci w maju 1543 roku. To właśnie we Kronborgu opracował dzieło o obrotach sfer niebieskich, które odmieniło wyobrażenia o wszechświecie i miejscu Ziemi.
7: Czyli te przełomowe obliczenia powstawały na wzgórzu, które dziś oglądamy jak zabytek?
8: Dokładnie. Zespół katedralny to klejnot architektury Warmii. Katedra, kanonie, mury, wieże. Tam pochowano Mikołaja Kopernika, a dziś to przestrzeń pamięci o uczonym, który zmienił historię nauki.
7: A jak w cieniu katedry żyli zwykli mieszkańcy?
8: Od początku utrzymywali się głównie z rybołówstwa i rolnictwa, a z czasem pojawiły się warsztaty rzemieślnicze obsługujące potrzeby kapituły, cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka.
7: Ale wojny też tu dotarły?
8: Niestety, warownia katedralna i miasto wielokrotnie ucierpiały, szczególnie w czasie wojen szwedzkich. Zabudowa była niszczona, a w drugiej połowie XVII wieku zaczął się wyraźny upadek gospodarczy.
7: Co zatrzymało ten kryzys?
8: Ożywienie przyniosło przeniesienie siedziby biskupstwa po 1837, a prawdziwy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku, wraz z rozwojem turystyki. W 1899 roku uruchomiono linię kolejową, co pozwoliło miastu rozwijać się jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy.
9: Czyli pociąg przywiózł nie tylko pasażerów, ale i nową rolę miasta.
8: Tak, zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty, a Fromborg zaczął wykorzystywać potencjał krajobrazowy i historyczny, katedrę, pamiątki po Koperniku i widok na Zalew Wiślany.
4: Zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
9: Jak Fromborg przeszedł przez II wojnę światową.
8: Front zrujnował dolny taras miasta, większość zabudowy wymagała odbudowy. Wzgórze katedralne ucierpiało mniej, a po 173 latach Fromborg wrócił do Polski.
9: Kto podjął się tak ogromnej odbudowy?
8: To była ogólnopolska mobilizacja. W 1946 zdecydowano o utworzeniu Muzeum Mikołaja Kopernika, które otwarto we wrześniu 1948 roku, równolegle z odbudową miasta. Kilka lat później Związek Harcerstwa Polskiego prowadził akcję Operacja 1001 Fromborg, podczas której harcerze porządkowali teren, pomagali przy pracach budowlanych i zabezpieczaniu zabytków.
9: Widać miasto, które wiele razy upadało i wiele razy się podnosiło.
8: I za każdym razem ktoś decydował, że warto je ratować. Od biskupa Henryka Fleminga, przez budowniczych kolei, po powojennych konserwatorów i harcerzy. Dzisiejszy Fromborg to efekt wieków pracy, zniszczeń i odbudowy.
4: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
9: Skoro znamy już drogę Fromborga od kościelnego projektu do turystycznej perły, to teraz przyjrzyjmy się bliżej człowiekowi, który rozsławił to miejsce na cały świat. Ale zanim trafił na Warmię na stałe, zdążył już trochę pojeździć po Europie. Skąd wziął się ten chłopak, który później poruszył ziemię, a zatrzymał słońce?
8: Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, jako najmłodsze czwarte dziecko zamożnego kupca Mikołaja i Barbary z rodu Wacenrode. Po śmierci rodziców trafił z bratem Andrzejem pod opiekę wuja, Łukasza Wacenrodego, późniejszego biskupa warmińskiego, który otworzył mu drogę do nauki i kariery.
9: Czyli bez wuja Łukasza nie byłoby ani studiów, ani Fromborka, ani o obrotach?
8: Z dużym prawdopodobieństwem tak. Dzięki jego protekcji w 1491 roku Mikołaj i Andrzej rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej. Tam Kopernik trafił na świetnych matematyków i astronomów, a astronomia, która akurat przeżywała rozkwit, szczególnie go wciągnęła.
9: I po tych krakowskich studiach od razu wrócił na Warmię jako kanonik z Fromborka?
8: Nie tak szybko. Po 4 latach nauki w 1495 roku wuj wezwał go do Lidzbarka Warmińskiego i zaplanował mu karierę kanonika warmińskiego. Kopernik przyjął niższe święcenia, ale wuj uznał, że powinien dalej kształcić się za granicą.
9: Czyli Włochy?
8: Tak. W 1496 roku wyjechał do Bolonii studiować prawo kanoniczne. Zetknął się z włoską kulturą i przeprowadził pierwsze poważne obserwacje astronomiczne. Już w 1497 roku został formalnie przyjęty do kapituły warmińskiej, ale wolał kontynuować naukę. Był w Rzymie, a potem znów wyjechał do Włoch, do Padwy, aby studiować medycynę.
4: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
9: Czyli mamy prawo kanoniczne, medycynę, astronomię. Jak długo trwała ta włoska przygoda?
8: Łącznie blisko 8 lat. W Padwie kształcił się do 1503 roku. Wtedy też uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. We Włoszech rozwinął pasję astronomiczną, obserwował niebo, poznawał najnowsze teorie. Pod koniec tego samego roku wrócił do Polski jako dojrzały uczony. Osiadł na Warmii i z tym regionem związał dalsze życie.
9: I tu wchodzi na scenę Lidzbark Warmiński, a dopiero potem Fromborg?
8: Tak. Do około 1510 roku Kopernik przebywał w Lidzbarku Warmińskim jako sekretarz i lekarz przyboczny biskupa Łukasza Wacenrodego, cały czas rozwijając zainteresowania astronomią. W 1510 roku przeniósł się do Fromborka, w którym dziś kojarzy się go najbardziej.
9: No właśnie, Fromborg. Małe miasteczko nad Zalewem Wiślanym, a jednak centrum kosmicznej rewolucji. Co to było za miejsce?
8: Fromborg leży nad Zalewem Wiślanym, między rzekami Bałdą i Narusą. To dziś niewielkie miasto, ale jego znaczenie było kiedyś znacznie większe. W XIII wieku, po spaleniu katedry w Braniewie, biskup warmiński przeniósł tu kapitułę i zbudował nową katedrę. Powstał wyjątkowy kompleks, zespół katedralny na wzgórzu i osobne miasto nad brzegiem zalewu.
9: Czyli Fromborg to nie tylko miejsce Kopernika, ale też dawna stolica Warmii.
8: Tak, miasto założono około 1277 roku. Nazwę wzięto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry, po niemiecku Frauenburg, po łacinie Castrum Dominae Nostre. W 1320 roku przeszło na własność kapituły i jako Civitas Warmiensis pełniło funkcję stolicy Warmii. Pierwsza udokumentowana data nadania praw miejskich to rok 1310.
9: Czyli kiedy Kopernik przyjechał tam po raz pierwszy, trafił do miejsca o ugruntowanej pozycji. Kiedy dokładnie pojawił się we Fromborku?
8: Po raz pierwszy przyjechał w lipcu 1501 roku, aby oficjalnie przyjąć godność kanonika warmińskiego. Na stałe zamieszkał tam od końca 1510 roku. Na wzgórzu katedralnym kupił basztę, dzisiejszą wieżę Kopernika, a poza murami kanonie z ogrodem, gdzie urządził stanowisko do obserwacji nieba, tak zwane pavimentum, i tam prowadził swoje pomiary.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
10: To pavimentum brzmi bardzo tajemniczo. Co on tam właściwie robił? Tylko patrzył w gwiazdy, czy miało to konkretny cel?
8: Miało bardzo konkretny cel. Obserwacje z tego stanowiska wykorzystał przy pracach nad reformą kalendarza juliańskiego, do których zaproszono go po Soborze Laterańskim w 1513 roku. Te same badania służyły mu przy pisaniu o obrotach sfer niebieskich, czyli De Revolutionibus. We Fromborku był kanonikiem, ale równolegle przez lata prowadził systematyczne badania astronomiczne.
10: A jednocześnie nie był tylko uczonym zamkniętym w wieży. Miał też obowiązki bardzo przyziemne, prawda?
8: Zdecydowanie. W 1516 roku został administratorem dóbr kapituły i przeniósł się na zamek w Olsztynie. Zarządzał majątkiem, interesował się gospodarką i opracował projekt reformy monetarnej. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-1521 dowodził obroną olsztyńskiego zamku przed krzyżakami.
10: Astronom, prawnik, lekarz, ekonomista i jeszcze dowódca obrony zamku. Co się z nim działo po powrocie z Olsztyna do Fromborka?
8: W 1521 roku wrócił do Fromborka i zamieszkał w wieży na wzgórzu katedralnym. Pełnił tam liczne urzędy kapitulne, a jako lekarz leczył mieszkańców miasteczka i okolicznych wsi. Zachowały się jego recepty, co pokazuje go jako uczonego, a jednocześnie bardzo konkretnego, codziennego lekarza.
10: A jak jego teoria heliocentryczna wyszła poza mury Fromborka? Kto opowiedział o niej światu?
8: Kluczową rolę odegrał biskup Jan Dantyszek, dzięki któremu wieści o Koperniku dotarły do Wittenbergi. Zainteresował się nimi profesor matematyki Jerzy Joachim Retyk. W 1539 roku przybył do Fromborka, przez 2 lata był uczniem Kopernika i pomagał przygotować do druku rękopis De Revolutionibus. W 1541 roku wyjechał z nim do Norymbergi.
10: I tu dochodzimy do końca życia Kopernika. On sam nie doczekał premiery swojego dzieła, prawda?
8: Niestety nie. Pod koniec 1542 roku doznał udaru mózgu i został sparaliżowany. De Revolutionibus ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543 roku, w roku jego śmierci. Kopernik zmarł we Fromborku 21 maja i został pochowany w katedrze na wzgórzu katedralnym, gdzie po odnalezieniu jego szczątków powtórnie złożono je w 2010 roku.
4: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
10: Skoro już jesteśmy przy wzgórzu katedralnym, to warto opowiedzieć, jak ono wygląda. Bo to nie jest zwykły kościelny dziedziniec, tylko prawdziwa warownia.
8: Wzgórze katedralne we Fromborku to jedyna na świecie tak dobrze zachowana średniowieczna warownia katedralna. Góruje nad nią gotycka archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Andrzeja Apostoła, największy kościół na Warmii. Ma 3 nawy, halowy układ, blisko 100 metrów długości i ponad 16 metrów wysokości. Szczególną uwagę przyciągają bogato zdobione barokowe organy z XVII wieku. Poza katedrą stoją tu gotyckie budowle, pałac biskupi, budynki kustodii, kurii i wikariatu oraz wieża Kopernika. W XVII wieku dobudowano wieżę Radziejowskiego.
10: Czyli spacer po wzgórzu katedralnym to trochę jak podróż w czasie. A co z resztą miasta? Jakie ślady historii przetrwały poza murami warowni?
8: Poza kompleksem katedralnym zachowały się m.in. Szpital Świętego Ducha, wieża wodna i dawny kościół Świętego Mikołaja. Widać też kanonie z XVII, XVIII i XIX wieku oraz XIX-wieczny pałac biskupi. Frombork od średniowiecza był ważnym ośrodkiem kościelnym. Prawa miejskie uzyskał w 1310 roku. Był i jest siedzibą kapituły warmińskiej, a przez 150 lat pełnił funkcję stolicy biskupiej. Spolszczona nazwa Frauenburg, czyli Zamek Pani, odnosi się do Najświętszej Marii Panny, patronki świątyni na wzgórzu.
10: A jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Fromborka, zanim stał się miejscem kojarzonym głównie z turystyką i muzeami?
8: Od początku miasto żyło z rybołówstwa i rolnictwa. Położenie nad Zalewem Wiślanym sprzyjało połowom, a okoliczne tereny – uprawie. Z czasem powstały warsztaty rzemieślnicze dla kanoników i służby kościelnej. Działały cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka. Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia i gospodarczy upadek, ale ożywienie nastąpiło po przeniesieniu tu biskupstwa w pierwszej połowie XIX wieku. Kolejny impuls dał rozwój turystyki pod koniec XIX wieku, gdy uruchomiono linię kolejową i zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty. Fromborg stał się ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.
4: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Elbląg.
11: Historia Fremborka to także wojny i zniszczenia. Jak miasto przetrwało XX wiek?
12: Druga wojna światowa szczególnie mocno dotknęła dolną część miasta, bo front przeszedł właśnie tam. Wzgórze katedralne poniosło mniejsze straty. Po 173 latach Fremborg wrócił do Polski, a w latach 60. i 70. odbudowywali go harcerze w ramach operacji 1001 Fremborg. Dzięki temu miasto odzyskało blask, a jego związek z Kopernikiem został mocno podkreślony.
13: I tu pojawia się kolejny ważny element – muzeum. Bo dziś Fremborg to nie tylko katedra, ale też miejsce, gdzie można naprawdę wejść w świat Kopernika.
12: Muzeum Mikołaja Kopernika powołano tuż po wojnie, a dla zwiedzających otwarto je w 1948 roku. Dziś na wzgórzu katedralnym działają dwa główne muzea. Muzeum Mikołaja Kopernika z planetarium w wieży Radziejowskiego i parkiem astronomicznym oraz Muzeum Pomnika Historii Fremborg Zespół Katedralny, które udostępnia m.in. archikatedrę.
13: Czyli można zobaczyć warownię, wejść do katedry, zajrzeć do wieży Kopernika, a potem jeszcze obejrzeć gwiazdy w planetarium. Brzmi jak spójna opowieść o niebie i ziemi.
12: Tak, to miejsce, w którym historia, nauka i architektura tworzą całość. U stóp wzgórza katedralnego stoi wysoki pomnik Kopernika, autorstwa Mieczysława Weltera, który przypomina, że właśnie tutaj astronom opracował De Revolutionibus. Wzgórze katedralne z katedrą, wieżą Kopernika i jego grobem jest dziś symbolem odwagi myślenia.
4: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
13: Kiedy patrzy się na tę historię, widać, że Fremborg i Kopernik są ze sobą nierozerwalnie związani. Z jednej strony małe miasto nad Zalewem Wiślanym, z drugiej teoria, która zmieniła sposób patrzenia na kosmos.
12: To bardzo ciekawy kontrast. Z jednej strony codzienność mieszkańców, którzy żyli z rybołówstwa, rolnictwa i rzemiosła, z drugiej uczony w wieży na wzgórzu, który obliczeniami i obserwacjami podważał przekonanie, że Ziemia jest centrum wszechświata. Fremborg dał mu spokojne miejsce do pracy, a on sprawił, że nazwa tego miasta trafiła do podręczników na całym świecie.
4: SK Elbląg.
14: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, bo proszę Państwa, tutaj było dzisiaj goło, ale wesoło. Ja już spieszę z wyjaśnieniem, co to się tutaj działo. Było goło, ale wesoło. To taki program satyryczny, wyprawa w głąb PRL-u i to program przygotowany przez gości z Bartoszyc. Niektórych już Państwo znacie, niektórych dopiero poznacie. Szczegóły za chwilę w rozmowie. Zatem witam bardzo serdecznie przy naszym mikrofonie Marianna Wiśniewska, Krystyna Dymarek-Sudoł, Zbigniew Mioduszewski i Andrzej Białecki. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I pozwolicie Państwo, że zacznę właśnie od Andrzeja Białeckiego, bo to jest człowiek, którego znacie z rozmów w Radiu SK Braniewo, znacie ze spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej, bo tutaj przyjeżdża, często opowiada o swoich wyprawach z żoną, czasem też śpiewa, a dzisiaj program satyryczny i przyjaciele. Dzień dobry jeszcze raz, panie Andrzeju.
15: Dzień dobry, bardzo, bardzo dobry dzień mamy, bo to jest wielka przyjemność wystąpić w tym właśnie programie, którego reżyserem i wymagającym najbardziej jest nasz przyjaciel Zbyszek Mioduszewski. Zostałem poproszony o wzięcie w tym udziału. Z wielką radością się zgodziłem. Recytujemy monologi satyryczne Mariana Załuckiego z epoki, która jest nazywana, że było goło, ale wesoło, stąd pod tytuł tego programu. To jest wycieczka, kolejna wycieczka klubu podróżnika, tym razem w czasie, w głąb PRL-u, wirtualna, historyczna, trochę śmieszna, może nawet mocno śmieszna. Moim zadaniem dzisiaj, oprócz recytacji tych monologów, w tym mojego najbardziej ulubionego krasnoludka, no muszę wspomnieć, to mój znajomy krasnoludek, jest kilka przerywników muzycznych, piosenki z epoki, które były takimi właśnie przecinkami w tej podróży. To była naprawdę wielka, wielka radość. Móc się tą radością, tą poezją, tą satyrą, tym nastrojem z lat 50., 60. podzielić publicznością w Braniewie.
14: No właśnie, i dzielicie się tym razem z publicznością w Braniewie. A kiedy powstał ten cały projekt?
16: Muszę powiedzieć, tak jeśli chodzi o mnie oczywiście, bo trudno powiedzieć, gdzie w Polsce było, co z Załuckim. Na pewno go znają inni, ale mogę powiedzieć o sobie, że moje pierwsze zetknięcie jako jeszcze młodzieńca to było w czasie mojej służby wojskowej w 62 albo 3 roku, gdzie tam po krótkim przygotowawczym okresie pracowałem w sztabie w pułku i tam pracowali ze mną inni pisarze. Pisarzem byłem jako żołnierz, którzy byli z różnych środowisk, między innymi był z Warszawy mój kolega, który był obeznany jako pierwszy z Załuckim i on mi pierwszy uświadomił, że jest coś taki, a potem mi się przypomniało, że szło rzeczywiście w radiu, tam gdzieś tam jakieś publikacje w prasie były, ale tak szczerze mówiąc tego nie widziałem wtedy jeszcze nigdzie. I on jeździł z nami, ja również, na takie występy zespołu wojskowego z garnizonowego klubu oficerskiego w Bartoszycach. Ja z nim się przyłączyłem i on deklamował tam utwory. Chory Załuckiego. Ja po takim jednym czy drugim występie też się przyłączyłem i też zacząłem deklamować. To był mój pierwszy, jak to mówią, zetknięcie pierwsze, pierwsza miłość do Załuckiego, tak powiem. To kupę czasu temu. Potem była duża przerwa. Cały czas pracowałem w Bartoszycach, nawet potem w szkole, ale potem dopiero gdzieś, nie wiem, ile lat temu, 10-15, robiliśmy takie spotkania czasami, a tutaj od czasu, jak ile, Andrzej, jesteśmy w klubie podróżnika? Z 15 lat? 11. Po którymś tam spotkaniu, gdzie akurat tutaj osobą, tą personą pierwszą był poeta Bartoszycki, który tak bardzo takie smutne swoje wiersze deklamował, i pan prezes klubu podróżnika, wtedy pan prezes dla mnie jeszcze, zapytał, co ja sądzę o tym występie. Ja mówię, że one są naprawdę przejmujące, ale smutne takie. Mówię, no trzeba byłoby coś zrobić weselszego. No, Andrzej, obecnie dla mnie kolega Andrzej, powiedział, o właśnie, mówię, a co? Ja bym to może Załuckiego, mówię, weźmiemy. No, nic to nikomu nie powiedziało, ale ja już wiedziałem, co to jest. Muszę powiedzieć, że wtedy pierwszy raz skompletowaliśmy ad hoc taki zespół, który też niewiele wiedział o nim, i popełniliśmy na pewno taką niezręczność, bo Załuckiego nie wolno deklamować, tak jak się wiersze deklamuje. To są monologi pisane przecież w pierwszej osobie, o czym tutaj była mowa przecież, które muszą być akcentowane frazowo, fraza za frazą, i emocjonalnie, bo to są monologi. Przecież to nie, że tutaj były panie i my, panowie, ale to naprawdę tak, jakby on cały czas mówił, i to jest cecha jego szczególna, że nie chcąc małpować go, przepraszam, myśmy przecież deklamowali ekspresyjnie, akcentując poszczególne frazy. A on, wtedy kiedy jeszcze był pod presją tej żelaznej łapy cenzury komunistycznej, nawiasem mówiąc, wtedy jeszcze on jakoś, żeby pozwolono mu w ogóle to mówić, co mówił, no tak się zacinał, udawał takiego nieśmiałego, rządu niechcący, przepraszam, ja nie chciałem, on się jąkał cały czas. My, jak wiadomo, nie jąkaliśmy się, nie chcemy małpować, przepraszam, Załuckiego, bo on jest jedyny i niepowtarzalny, ale nie wiem, jak reszta zespołu, czy już go pokochała, ale dla mnie to jest człowiek, który zasłużył sobie na wielką miłość z mojej strony. Mogę powiedzieć, co powiedziałem na zakończenie, poza konkursem już, że powtórzyłbym za naszym wieszczem. On kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. To jest moje życzenie.
14: Póki co zbłądziły do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Goło, ale wesoło. Taki pamiętacie PRL? Tutaj zwracam się do pań, bo jeszcze się nie wypowiadałyście.
17: Tak, ja pamiętam taki, bo to jest ten właśnie rocznik między innymi powojenny, że goło, ale wesoło, ale było po prostu naprawdę bardzo fajnie, bo byliśmy młodzi.
14: To się bardzo mile wspomina.
17: Ja chciałam tutaj podkreślić, że w tym zespole to ja jestem nowym nabytkiem, także nie wiem, jak to dzisiaj wypadło. Tutaj kolega Andrzej, no niedawno mnie mianował artystką. Ja pamiętam tą datę do dzisiaj, bo było 19 lutego 2026.
14: To gratulujemy, bo bardzo dobrze było. Tutaj gratulujemy odwagi. Jak tam pani wspomina PRL?
18: Jadąc właśnie ze Zbyszkiem wspominaliśmy ten PRL, że to były ciężkie czasy. Ale głodni nie chodziliśmy, zapracowaliśmy na wszystko, co mamy, i krzywdzimy, wydaje mi się, w tej chwili nasze dzieci, które dostają od nas wszystko i nie muszą na nic zapracować. I nie wiem, czy oni potrafią docenić to, co dostali. Bo jeżeli człowiek na coś zapracuje, coś wypracuje, zarobi, stworzy, to ceni to bardzo. A dlatego ten PRL goły, ale my jego ubraliśmy. Ubraliśmy w szaty, ubraliśmy w budynki, ubraliśmy w ulice, ubraliśmy w zieleń, no we wszystko, na co teraz patrzymy, bo było to siermiężne kiedyś. Teraz jest na czym zawiesić oko. A jeżeli chodzi o Załuckiego, to właśnie Zbyszek pokazał mi go, bo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo reprezentuję Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeden program zrobiliśmy i on mi przypadł do serca, bo to człowiek, który mówił wprost tak, jak myśli. Opowiadał o wszystkim w swoich monologach, o takiej rzeczywistości, jak jest w domu, jak jest w kraju, i to było takie prawdziwe i dlatego chwyciło za serce.
14: W takim razie na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić was o chwilę monologu, wybrany fragment.
18: Wydaje mi się, że takim aktualnym monologiem jest Wszystko mężczyźnie. Moja żona to mądra niewiasta. Moja córka, proszę państwa, dorasta. Moja żona więc z głębi fotela rad zbawiennych mej córce udziela. Nie szukaj, córeczko, mo ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Na oko nikt się nie wyzna, a jednak mężczyzna. Mężczyźnie nie trzeba urody. Mężczyzna nie musi być młody. Mężczyzna się nie ma podobać nikomu. Mężczyzna potrzebny jest w domu. Z mądrością to także przesądy. Intelekt to dziecko, nie wszystko. Mężczyzna nie musi być mądry, byleby był na stanowisku.
14: Jakież to współczesne, mimo że z PRL-u, prawda?
15: Pasuje, tak.
14: Dziękuję wam bardzo.
16: Chcę dodać jeszcze na koniec jeden z fragmentów, który jest takim mottem na, był naszym mottem na sali, gdzie występowaliśmy, który brzmi tak. Człowiek w całym życiu pełny zmagań i burz dwa rodzaje radości ma w swoim rejestrze. Najpierw taki młody ja już, potem taki stary ja jeszcze. I to jest cecha odpowiadająca osobowości Załuckiego. Zawsze był młody.
14: Dziękuję bardzo. Bartoszyce w Braniewie nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Dziękuję bardzo.
4: SK Elbląg News.
14: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewskiego Muzeum, z Muzeum Ziemi Braniewskiej. Warto w tym momencie przypomnieć, że Muzeum Ziemi Braniewskiej w Braniewie istnieje już od 10 lat. Obchody z tego, co wiem, mają być we wrześniu jubileuszowe, ale tym razem porozmawiamy o 10. edycji Braniewskiej Nocy Muzeów, bo tak się składa, że w maju Noc Muzeów obchodzi wiele różnych instytucji i nie mogło w tym gronie zabraknąć również Muzeum Ziemi Braniewskiej. A w muzeum spotkaliśmy Dorotę Olbryś, która zaprosi nas i opowie nam kilka słów o tym, co się będzie działo w trakcie Braniewskiej Nocy Muzeów. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam wszystkich. Noc Muzeów w tym roku rozpoczniemy już o godzinie 12:00. Zostawi się przed muzeum wioska wikingów, taką zbudują osadę wikingów. W samym muzeum będą się odbywały warsztaty malarskie, które poprowadzi pani Barbara Krajnik. Też pomyśleliśmy w tym roku o małych poszukiwaczach. Będzie taka wyspa skarbów w piachu. Dzieci będą mogły za pomocą detektorów, wykrywaczy wyszukać skarby. Też taką nowością, którą wprowadzamy, to będzie gra miejska, w której osoby, które zgłoszą chęć, będą to osoby w grupach. Grupy będą 2 do 5 osób. Dostaną zdjęcia fragmentów związanych z miastem, architekturą miasta i mapę. I na podstawie tej mapy i tych zdjęć będą musieli odnaleźć punkty, które znajdą się w grze, której finał zakończy się zarówno tej gry, jak i warsztatów o godzinie 16:00.
14: A o godzinie 16:00 oficjalne otwarcie jubileuszowej Nocy Muzeów i tam będą atrakcje związane z występami artystycznymi, oczywiście zwiedzanie muzeów, ale też przygotowaliście wystawę.
19: Tak, to będzie chyba już kolejny rok. Będziemy pokazywali wystawę Żyliśmy w PRL-u i no, to będzie pod arkadami ta wystawa.
14: Czyli taka jednodniowa.
19: Tak, jednodniowa, powracająca do tamtych czasów PRL-u.
14: Warto to zobaczyć i nie tylko tego jednego dnia, bo tak naprawdę w Muzeum Ziemi Braniewskiej macie bardzo dużo eksponatów odnoszących się właśnie do PRL-u, prawda?
19: Tak, mamy salę poświęconą właśnie życiu w PRL-u. Tam jest bardzo dużo przedmiotów związanych z czasami właśnie PRL-owskimi.
14: Wspomniałam na początku naszej rozmowy, że muzeum szykuje się do jubileuszu 10-lecia, póki co 10. Braniewska Noc Muzeów, a we wrześniu jubileusz i można by było tutaj zaśpiewać 10 lat minęło jak jeden dzień, prawda?
19: Tak, dokładnie 3 września będziemy obchodzić 10-lecie muzeum.
14: I jak to 10-lecie już można podsumować?
19: Przypomnę, że przed 10 laty, gdy jeszcze nie było muzeum, publikowaliśmy takie celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, dlatego że była wielka potrzeba otwarcia tego muzeum i 10 lat temu zaczęliśmy tworzyć muzeum. Początkowo było to 5 sal skromnie wyposażonych w eksponaty, natomiast na dzień dzisiejszy mamy 12 sal z eksponatami. Są to sale tematycznie poukładane i muszę powiedzieć, że brakuje nam miejsca. Nie mieścimy się i wystąpiliśmy z prośbą o kolejne pomieszczenia.
14: Przypomnijmy, że funkcjonujecie też w bardzo klimatycznym miejscu, w dawnym kolegium jezuickim Hozjanów.
19: Tak, Hozjanów to szczególne miejsce. Tutaj właśnie była kolebka kultury na Warmii i myślę, że jak najbardziej odpowiednie miejsce na muzeum, z tym, że no, te 12 sal okazało się być za mało na nasze potrzeby. Mieszkańcy przez te 10 lat zaufali nam, przynoszą nam swoje pamiątki rodzinne, czy też rzeczy, które pionierzy braniewscy, ci, którzy zasiedlali powojenne Braniewo, znajdowali w swoich domach. Też mamy grupy poszukiwaczy, grupę pogranicznych, Granicze, która działa w Towarzystwie Miłośników Braniewa, ale też inne grupy się przyłączają, na przykład też grupa Batory. Czasami dzielą się z nami swoimi eksponatami i są one na naszych półkach muzealnych.
14: A w muzeum oczywiście 12 sal i wszystkie generalnie poświęcone historii Braniewa i okolic.
19: Tak, to są sale poświęcone, tak jak sama nazwa mówi, Muzeum Ziemi Braniewskiej, czyli Braniewo i okolice. I szacujemy, że na tą chwilę 98% eksponatów to są dary mieszkańców miasta poszukiwaczy. Muzeum bardzo niewiele zakupiło eksponatów, no też nie ma takiej potrzeby.
14: Bo akurat eksponaty trafiają same.
19: Tak, eksponaty trafiają same. My nie mamy magazynu, żeby przechowywać te rzeczy i jest ich za dużo. Dlatego ciągle borykamy się z brakiem powierzchni muzealnej.
14: Brak powierzchni muzealnej, ale wy sobie dajecie póki co radę i macie nawet tak zwane placówki zamiejscowe. Myślę tutaj o Lapidarium Braniewskim.
19: Tak, Lapidarium Braniewskie to też dzieło Towarzystwa Miłośników Braniewa. Zaczęły nam się tu gromadzić w muzeum płyty nagrobne poniemieckie. To są i XIX-wieczne, i XX-wieczne, początek XX wieku i po prostu powstała potrzeba, żeby takowe lapidarium powstało, żeby było miejsce, gdzie te płyty, które tyle lat po wojnie ciągle gdzieś się tam odnajdują, żeby znalazły swoje miejsce. I myślę, że miejsce jest godne, bo na byłym cmentarzu Świętego Jana.
14: Park nad amfiteatrem miejskim w Braniewie i co warto zaznaczyć, lapidarium powstało bodajże 5 lat temu, ale wy cały czas dokładacie nowe pomniki, nowe elementy do tego miejsca.
19: Tak, w tym roku już 2 płyty doszły, aczkolwiek mamy już wiadomość o kolejnej, nawet żeśmy ją zlokalizowali i też będzie za jakiś czas przewieziona do lapidarium. Także praktycznie co roku od momentu powstania lapidarium ono się powiększa, rozrasta się o kolejne płyty. Ale w ubiegłym roku żeśmy poświęcili też tablicę powstańcom listopadowym, którzy umarli w Braniewie, którzy przechodzili przez Braniewo i też tutaj zakończyli swój żywot, a niektórzy nawet z nich są pochowani właśnie na tym cmentarzu Świętego Jana, gdzie dzisiaj stoi tablica pamiątkowa.
14: Takie i inne ciekawostki o Braniewie i okolicach znajdziecie Państwo w Muzeum Ziemi Braniewskiej i w trakcie oczywiście 10. Braniewskiej Nocy Muzeów, na którą zapraszamy 30 maja w sobotę już od godziny 12.
19: Tak, zapraszamy Państwa serdecznie, żeby spędzić ten czas razem z nami wśród takich historycznych pamiątek.
14: I oczywiście jedną z atrakcji na zakończenie, nocne zwiedzanie muzeum.
19: Tak, jeżeli ktoś chce zwiedzać nocą muzeum, to prosimy zaopatrzyć się w latarki i wtedy ten taki mrok muzealny staje się muzeum takie tajemnicze i wręcz czasami zdreszczykiem. Różnie tutaj bywa w tym muzeum.
14: Zwłaszcza, że jedna część muzeum to wieża Klesza ze średniowieczną historią.
19: Tak, wieża Klesza, 14-wieczna wieża Klesza budzi czasami grozę i no różnie tam bywa, ale zapraszamy.
14: Będzie na pewno bezpiecznie, może trochę strasznie.
19: Tak.
14: Raczej tajemniczo. Dziękuję bardzo, Dorota Olbryś, Towarzystwo Miłośników Braniewa i Muzeum Ziemi Braniewskiej. Zapraszamy.
4: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg. Eska Elbląg News.
20: Dziś zabierzemy Was do Elbląga. Od dawnego kościoła Dominikanów przez niezwykłą przemianę świątyni w galerię L i historię człowieka, który połączył to miasto z europejską awangardą. Zaczynając od kościoła mariackiego, który kojarzy się z potężną gotycką bryłą przy murach Starego Miasta, ale jego historia jest dużo bardziej zawiła niż tylko opowieść o cegłach i sklepieniach. Prawda?
21: Zdecydowanie tak, bo to dawne serce elbląskich Dominikanów, które z czasem stało się głównym kościołem protestanckim, a dziś jest zdesakralizowaną, ale wciąż ważną dla miasta budowlą, której początki sięgają XIII wieku i czasów zakonu krzyżackiego.
20: Jak w ogóle doszło do tego, że Dominikanie pojawili się właśnie tutaj?
21: W XIII wieku przybyli z Krakowa, a w 1238 roku wielki mistrz Herman Balk wystawił dokument fundacyjny. Dał im parcelę pod klasztor i otworzył drogę do budowy kościoła Najświętszej Marii Panny, który stał się najważniejszą świątynią miasta.
4: To jest magazyn lokalny. Teatralny Radia SK Elbląg.
1: I od razu powstał ten okazały gotyk, który widzimy dzisiaj?
21: Nie, początek był skromny. W 1246 roku zezwolono na budowę ceglanego kościoła bez wieży przy murach miejskich, a potem wzniesiono prezbiterium, chór, zakrystię i kilka niewielkich pomieszczeń, które stały się zalążkiem całego kompleksu.
1: A jak spokojnie ta budowa przebiegała w niespokojnym XIII wieku?
21: Przerwało ją powstanie pruskie z lat 1260-1274, po którego stłumieniu dominikanie wrócili i przebudowali oratorium w stylu wczesnogotyckim, a w XIV wieku dobudowano południową nawę i sklepione krużganki, dzięki czemu klasztor osiągnął pełniejszą formę.
1: A potem przychodzi katastrofa, czyli wielki pożar, który zmienia wszystko.
21: W 1504 roku pożar strawił kościół, ale natychmiast przystąpiono do odbudowy. Połączono nawy południowe w dwunawową halę, przykrytą sklepieniem sieciowym i jednym dachem z wieżyczką. Dodano zachodni przedsionek z kryptą i kryptę pod zakrystią, a całość zakończono w 1514 roku.
1: Architektura się ustabilizowała, ale XVI wiek w Elblągu to czas reformacji, więc zmieniła się przede wszystkim funkcja tego miejsca.
21: Rozwój reformacji doprowadził do upadku klasztoru, a w 1542 roku ostatni dominikanie opuścili świątynię, która przeszła w ręce Rady Miejskiej i stała się głównym kościołem protestanckim, służąc elbląskiej gminie jako miejsce kultu i pochówków.
1: To oznacza też zmianę w sposobie korzystania z przestrzeni, zwłaszcza jeśli chodzi o pochówki.
21: Chowano tam przede wszystkim patrycjuszy, na cmentarzu, w kościele i krużganku, zwykle w grobach rodzinnych, a z czasem posadzka została usłana płytami nagrobnymi z inskrypcjami. Choć do dziś w prezbiterium i krużganku zachowało się tylko kilka płyt i fragmentów z XVI-XVIII wieku.
1: Pojawiły się też epitafia, prawda?
21: Tak, w ściany i filary wmurowywano obrazy oraz ozdobne kamienne tablice z napisami, portretami, herbami i symbolami śmierci. A wśród najcenniejszych zachowanych elementów są m.in. epitafium burgrabiego Jana Jungschulza z 1631, płyta Izaaka Szpiringa ku czci króla Władysława IV z 1647 roku oraz manierystyczna płyta Hansa Grossa z roku 1600.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
1: Jak II wojna światowa odbiła się na Kościele Mariackim?
21: W 1945 większość wyposażenia uległa zniszczeniu. Kościół służył jako schron, stał się celem ostrzału, a podczas oblężenia Elbląga został poważnie uszkodzony i wypalony.
1: Co dokładnie stało się z konstrukcją budowli?
21: Runęło sklepienia obu naw, zawaliły się szczyty, ogień i ostrzał zniszczyły budynki klasztorne, a po wojnie kościół stał w ruinie, choć ocalały prezbiterium, zakrystia i krużganek z dachami.
1: Czy cokolwiek z tych kamiennych świadectw przeszłości dało się jeszcze uratować?
21: Część epitafiów i płyt nagrobnych przetrwała, ale większość zniszczyły wojna i zaniedbania, więc dziś kościół mariacki nosi ślady kilku epok. Od średniowiecznego klasztoru dominikanów, przez protestancką świątynię patrycjuszy, po ruinę po II wojnie światowej.
1: Ta jedna budowla pokazuje całą historię Elbląga, a jednocześnie wciąż stoi przy murach miejskich, tak jak na początku.
21: Mimo zniszczeń kościół zachował zasadniczy kształt z początku XVI wieku, a jego mury opowiadają o zmieniających się religiach, elitach i zwyczajach pogrzebowych w mieście, w którym przez wieki krzyżowały się wpływy polskie, niemieckie i pruskie.
1: Można więc powiedzieć, że to nie tylko zabytek architektury, ale też archiwum pamięci z cegieł, sklepień, płyt nagrobnych i epitafiów.
21: Dokładnie tak, bo patrząc na ocalałe prezbiterium, krużganek i pojedyncze płyty z XVI i XVII wieku, widzimy kunszt dawnych rzemieślników i świadomość mieszkańców, którzy chcieli upamiętnić siebie i bliskich w jednym z najważniejszych miejsc Elbląga.
1: A to wszystko zaczęło się od dokumentu fundacyjnego wielkiego mistrza krzyżackiego z XIII wieku i grupy dominikanów z Krakowa.
21: Ten początek pokazuje, że Elbląg od zawsze był częścią szerszej sieci powiązań religijnych, politycznych i gospodarczych, a Kościół Mariacki, choć dziś zdesakralizowany, pozostaje jednym z najważniejszych świadków tej historii.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK Elbląg.
1: Skoro znamy już burzliwe losy Kościoła Mariackiego w Elblągu, czas zajrzeć do innej dawnej świątyni, która stała się miejscem bardzo odważnych eksperymentów artystycznych. Można powiedzieć, że to trochę kościół, trochę laboratorium sztuki.
21: Chodzi o Galerię L, czyli dzisiejsze Centrum Sztuki w dawnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W 1961 roku plastyk Gerard Kwiatkowski przejął ruiny dawnego kościoła dominikańskiego i urządził tam pracownię, która od razu stała się Galerią Sztuki Współczesnej.
1: Od jednego wernisażu do całego Centrum Sztuki. Przełomem były biennale form przestrzennych, o których w Elblągu mówi się do dziś.
21: Pierwsze biennale miało jasny program – połączyć środowisko artystyczne z robotniczym. Gierkiewiczem. Zamech dał materiał i zaplecze techniczne, a artyści tworzyli metalowe formy przestrzenne, które trafiały wprost do miejskiej przestrzeni.
2: Rzeźby nie lądowały w magazynie, tylko wychodziły na ulice i skwery. W Elblągu stanęły prace m.in. Magdaleny Abakanowicz i Zbigniewa Dłubaka.
21: Te formy stały się znakiem rozpoznawczym miasta. Zainteresowało się nimi Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pojawiły się echa w UNESCO, a nawet inspiracja dla podobnych działań w duńskim Olborgu. Z czasem Biennale zmieniało formułę, a Galeria L reagowała na to, czym żyła polska awangarda.
2: Trzecia edycja Biennale była już zupełnie inna. Mniej rzeźb, więcej idei.
21: Ograniczono liczbę uczestników, ale dano im pełną swobodę. Zamiast kolejnych metalowych obiektów pojawiły się działania łączące światło, dźwięk, ruch, kolor oraz gry z czasem i przestrzenią. A braki materiałowe przyspieszyły narodziny protokonceptualizmu i popchnęły Kwiatkowskiego w stronę sztuki pojęciowej.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
2: I tak dochodzimy do słynnego Zjazdu Marzycieli, czyli czwartego Biennale Form Przestrzennych. Bardzo poważnego kroku w stronę sztuki konceptualnej.
21: To moment, w którym sztuka stała się sztuką redukcji. Zamiast trwałych obiektów pojawiły się efemeryczne działania. Prelekcje, manifesty, akcje, ekspozycje fotograficzne i projekcje filmowe. Każdy akt twórczy mógł stać się formą wypowiedzi artystycznej.
2: A piąte Biennale zamieniło Galerię EL w kino eksperymentalne.
21: W 1973 roku Galeria EL stała się na czas Biennale kinem laboratorium. Wyświetlano filmy z Polski i z zagranicy. Odbywały się koncerty, działania teatralne i akcje konceptualne, skupione na języku formalnym filmu, a nie na tradycyjnej fabule.
2: W połowie lat 70. nastąpiło jednak załamanie. Kwiatkowski wyjechał do Niemiec, a Galeria EL jako laboratorium sztuki przestała istnieć.
21: Odejście założyciela było ogromnym ciosem. Trzeba było znaleźć nową drogę, choć prestiż placówki był już ogólnopolski.
2: W drugiej połowie 1974 roku kierowanie galerią przejął Paweł Petasz, który postawił na sztukę konceptualną i mail art.
21: Galeria znów stała się miejscem eksperymentów korespondencyjnych, ale zły stan budynku i brak magazynu zniszczyły wiele dzieł, więc na początku 1976 roku działalność zawieszono i rozpoczęto generalny remont.
2: Po latach ciszy przyszło nowe otwarcie.
21: W 1982 roku obiekt wyremontowano, a komisarz Ryszard Tomczyk przekształcił Galerię EL w Centrum Sztuki. Pojawiły się widowiska czasoprzestrzenne, elementy happeningu i duże wydarzenia, takie jak interdyscyplinarne spotkania twórcze.
2: Wrócił też motyw miasta jako pleneru. Ingerencje nawiązywały do tradycji pierwszych Biennale.
21: Ingerencje polegały na wprowadzaniu nowych form w istniejący zbiór rzeźb i w samo tworzywo. Zamech ponownie wsparł działania. Powstało kilkanaście realizacji z materiałów mniej trwałych niż metal, z założenia poddanych działaniu czasu i pogody.
4: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
2: W podobnym duchu odbył się plener What Now z udziałem studentów i absolwentów z Holandii oraz z Warszawy. Potem stery przejął Andrzej Szatkowski, który przesunął akcent w stronę sztuki komputerowej i muzyki.
21: What Now zorganizowano z pracowniami profesorów Ewerta Hilgemana i Ryszarda Winiarskiego. Powstały rzeźby nawiązujące skalą do dawnych form przestrzennych, a Hilgeman deformował metalowe formy siłą kontrolowanej implozji. Od 1987 roku Szatkowski zorganizował pierwsze w Polsce międzynarodowe warsztaty komputerowe, a dawny kościół stał się naturalnym miejscem koncertów, od jazzu po poezję śpiewaną.
2: Stąd noce pod księżycem, a może pod dwoma. Elbląskie spotkania z poezją śpiewaną. Jeden z najstarszych cykli muzyczno-poetyckich w mieście.
21: Później galerią kierował Jarosław Denisiuk, a od 2018 roku Adriana Rążewska-Kotyńska. W 2010 roku przeprowadzono rewitalizację dawnego kościoła i klasztoru. Powstała szklano-stalowa empora na kolekcję sztuki geometrycznej podarowaną przez Kwiatkowskiego. Centrum Sztuki, Galeria EL, z niezwykłym budynkiem i otwarciem na sztukę aktualną, od metalowych rzeźb po dzisiejsze wystawy i koncerty, wciąż interesuje się sztuką żywą, która stawia pytania o współczesną rzeczywistość.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
2: Skoro znamy już drogę Galerii EL od kościoła do eksperymentalnego Centrum Sztuki, czas przyjrzeć się człowiekowi, który nadał jej ten niezwykły rytm. Gerhard Jürgen Blum Kwiatkowski. Nazwisko długie, biografia jeszcze dłuższa. Kim on właściwie był dla miasta i dla sztuki?
21: To był artysta o znaczeniu europejskim, bardzo mocno wpisany w historię Elbląga. Malarz, twórca instalacji, autor pomników w przestrzeni publicznej, teoretyk i kurator sztuki, a do tego animator życia artystycznego. Urodził się w 1930 roku w Faulen, dziś Ulnowie, a choć później mieszkał w Niemczech, Elbląg stał się jednym z najważniejszych punktów jego życiowej trasy.
0: Czyli nie tylko artysta z pracownią, ale ktoś, kto lubił wyjść z obrazami do ludzi, poruszyć środowisko.
21: Zdecydowanie tak. W drugiej połowie lat 50. współtworzył w Elblągu klub młodej inteligencji Czerwona Oberża, a potem w 1961 roku założył Laboratorium Sztuki i Galerię EL w dawnym kościele podominikańskim. W powojennych ruinach zobaczył potencjał dla sztuki współczesnej, a galeria stała się miejscem eksperymentu, dialogu i artystycznej prowokacji.
0: I z tego żywego organizmu narodziło się Biennale Form Przestrzennych. Co to w praktyce znaczyło?
21: Od 1965 do 1973 roku był inicjatorem i organizatorem Biennale. Artyści z Polski i z zagranicy pracowali w halach zakładów mechanicznych, tworząc rzeźby i instalacje z przemysłowych materiałów, które trafiały w przestrzeń miasta. Nagle w Elblągu pojawiały się abstrakcyjne formy z metalu. Nowa rozmowa o tym, jak sztuka może współistnieć z codziennością.
0: A potem nastąpił zwrot. Wyjazd do Niemiec. Co się wtedy wydarzyło?
21: W 1974 roku po wiadomości o chorobie syna wyjechał do Niemiec i tam został. Nie porzucił jednak idei z Elbląga, tylko przeniósł je na inny grunt, zakładając stację sztuki w klasztorze Kornberg, na zamku Rittersheim i w miastach takich jak Hinfeld, Fulda czy Bad Hersfeld. Tak narodziła się idea stacjonizmu. Sztuki zakorzenionej w konkretnym miejscu, ale otwartej na świat.
0: Czyli zamiast jednej wielkiej instytucji, sieć punktów, które tętnią życiem.
21: Dokładnie. Od 1975 roku prowadził Wolną Akademię Sztuki w Hinfeld, a w 1990 roku otworzył Museum of Modern Art w Hinfeld z międzynarodową kolekcją

0: wina Empora do stałej prezentacji daru.
1: I wtedy Elbląg w pewnym sensie podziękował swojemu dawnemu animatorowi.
0: Podczas otwarcia Empory miasto uhonorowało go tytułem honorowego obywatela Elbląga. Po 50 latach od powstania Galerii EL jej założyciel wracał, symbolicznie i realnie, z konkretnym darem. To domknęło pewien rozdział i otworzyło nowy.
1: Czy on później jeszcze bywał w Elblągu?
0: Mieszkał Hinfeld, ale utrzymywał stały kontakt z Galerią EL i przyjeżdżał co jakiś czas. W 2012 roku był honorowym gościem jubileuszu 50-lecia galerii. Później z powodu choroby nie mógł już przyjechać.
1: Zmarł w sierpniu 2015 roku, prawda?
0: Tak, odszedł w Hinfeld, a delegacja Galerii EL pojechała na jego pogrzeb. To była żywa relacja ludzi i wspólnej historii, a jego śmierć zamknęła pewną epokę.
1: W tej opowieści o sztuce pojawia się jeszcze jeden wątek związany z Galerią EL – jazz tradycyjny.
0: We wrześniu 1962 roku w piwnicy dawnego klasztoru powstał EL Klub Jazzu Tradycyjnego. Początki były skromne. Pnie drzew jako krzesła i stoły, ale atmosfera swobodna, pełna anegdot. Od stycznia 1963 roku klub działał systematycznie, a w 1993 roku reaktywowano tam klub środowisk twórczych Krypta, kontynuując koncerty jazzowe i inne wydarzenia artystyczne.
1: W jednym budynku spotykają się więc formy przestrzenne, konstruktywistyczne, obrazy, jazz tradycyjny i współczesne działania artystyczne. A w tle przewija się nazwisko człowieka, który potrafił połączyć różne światy.
0: Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski był właśnie takim łącznikiem. Łączył Elbląg z Europą, sztukę z codziennością, historię z nowoczesnością. Ta więź jest zapisana w murach Galerii EL, w kolekcji, w Emporze, w rzeźbach miasta i w pamięci tych, którzy z nim współpracowali.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
5: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
3: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można znaleźć skarby, których szukacie na co dzień, czyli pozostałości przeważnie z czasów II wojny światowej.
4: Tak, można na co dzień tutaj znaleźć. W tych terenach, jako Nowa i Stara Pasłęka, dosyć starą miejscowością, można tutaj różne dziwne rzeczy, których nawet się nie może nie spodziewać się.
3: No właśnie, bo w tej chwili bierzecie udział w akcji sprzątania rzeki Pasłęki i miejscowości Nowa Pasłęka, ale dla Was to oczywiście także okazja do tego, żeby poszukać tych skarbów.
5: Dokładnie, akurat wyciągnęliśmy parę skorup, jakichś glinianych, jakieś tam puszki metalowe, parę desek takich starszych z łodzi. Także staramy się tutaj, tylko że widoczności tej wizury tak zwanej nie ma w tej wodzie, gdzieś może jest na 5-10 cm tutaj pod wodą.
3: I gdzieś w tej akcji pomagają Wam płetwonurkowie.
5: Dokładnie, grupa poszukiwawczo-ratownicza z Kubą Maniak, Łomża. No i tutaj akurat koledzy już wyszli z wody. Wyciągnęliśmy trochę tych opon, tego śmiecia. No jest, gdyby wizura była trochę lepsza, na pewno byśmy tego więcej powyciągali.
3: Powiedziałam, że obchodzicie w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia i przygotowujecie się do jubileuszu, który będziecie obchodzić z mieszkańcami Braniewa i nie tylko. O tym jubileuszu za chwilę, a tymczasem porozmawiajmy o stowarzyszeniu. Przypomnijmy, czym się zajmujecie i tak naprawdę jak doszło do tego, że takie stowarzyszenie postanowiliście zawiązać?
4: Po prostu, żeby ułatwić sobie życie, a że dużo nas jest, osób tutaj, które prowadziły poszukiwania, więc zobowiązaliśmy się stowarzyszenie. Mniej kwitów jest wtedy do robienia, bo jako stowarzyszenie robimy jeden kwit, a tak każdy musiał sobie osobny robić kwit na pozwolenie do wchodzenia na poszukiwania, bo wiadomo, żeby chodzić legalnie, poszukiwać, trzeba mieć zgodę nie tylko właściciela terenu, ale też konserwatora zabytków, tak mówi ustawa o ochronie zabytków. Nielegalne poszukiwania w obecnych czasach mogą skutkować nawet do 2 lat więzienia, zależy co się ma przy sobie, tak?
3: A my chcemy. Czyli samemu nie wolno, nawet jak się jest miłośnikiem.
4: No dokładnie tak, nie wolno samemu, ale ustawodawca przewidział to, że można chodzić samemu po plażach cywilnych, tam gdzie Urząd Morski dodał do rozporządzenia, po plażach można chodzić sobie spokojnie.
3: No bo widzimy ludzi z wykrywaczami.
4: Tak, to nie ma problemu, ale my, jako że jesteśmy kołem wojskowym, robimy wszystko legalnie, musimy mieć wszystkie pozwolenia, także działamy na 100% na legalnie.
5: Chciałem dodać, że na plażach oczywiście nie szukamy zabytków, tylko rzeczy współczesnych i dlatego możemy tam chodzić, szukać na legalu.
3: Ale czasami znajduje się
4: to jest obligowane.

0: zaskoczony z pewną ustawą, że do pewnej, jak się znajdzie jakieś kosztowności, trzeba to niestety zgłosić. Także tak też mówi ustawa, nie? Żeby się nie, gdzieś tam nie było, nie zdziwił, jak się znajdzie portfel i się przywłaszczy. To jest niestety przywłaszczenie mienia, tak?
1: Jeżeli ktoś ma taką smykałkę i pociąga go historia i grzebanie w ziemi, to jak najbardziej może to robić oczywiście z wami. I może porozmawiajmy o tym, co w trakcie tych 10 lat już ciekawego znaleźliście tutaj w Braniewie i okolicy.
0: Ciekawego, różne. Każda rzecz nas ciekawi, tak? A jednego może być zwykłe widły, grabie, to mogą być ciekawe, bo to może być stare dla niektórych, może być to moneta, która często ląduje w muzeum. Czy nawet w ostatnim roku, w tamtym roku znaleźliśmy umbot, tarczy, topór. Tak, był przekazany też cyrkiel, tak zwany Mikołaja Kopernika do naszego muzeum. No w tym roku też troszeczkę rzeczy przekazaliśmy. Dużo plomb właśnie miedzianych i też raczej ołowianych. Także staramy się współpracować z muzeum, staramy się pracować z panem konserwator i to też jest otwarta droga na to, żebyśmy mogli działać legalnie i przekazywać to, co znajdujemy do muzeum, tak? Można to znaleźć.
1: No właśnie, bo fajne jest to, że nie tylko wy się tym cieszycie, na początku oczywiście, ale później można to, co znaleźliście, zobaczyć właśnie w muzeum.
2: A wrócę jeszcze do naszego tego dziesięciolecia, także będą tak grupy rekonstrukcyjne, będzie bazarek staroci, odwiedzić można będzie jakieś koło gospodyń, także głodny nikt stamtąd nie wyjdzie. Będą zaproszone stowarzyszenia, które razem tam współpracujemy, będą stoiska, pokażemy, co znajdujemy, co żeśmy wykopali, gdzie żeśmy gdzieś tam pozyskali w różny sposób, tak, eksponaty. Także naprawdę będzie ciekawe i warto.
0: Zostając może z tego, co Andrzej mówi, chcielibyśmy zaprosić nie tylko tych, którzy oficjalnie zapraszamy, ale każdego chętnego, każde stowarzyszenia.
2: Żeby to tak, z rodzinami wszyscy.
0: Też, i panów, którzy na co dzień zajmują się, tak można powiedzieć, handlem czy wystawą staroci, niech przyjadą, złożą stoisko. Jest to u nas
1: taki
0: bezpłatne. Tak, u nas będzie to bezpłatne.
1: To będzie w amfiteatrze.
0: Przy amfiteatrze miejskich, tam będzie tam, zapewniamy prąd, zapewniamy wodę, także można tu przyjść, rozłożyć swoje stoisko i pokazać, czy ewentualnie wymienić się, czy sprzedać, lub kupić, no także to można wzbogacić swoją kolekcję.
1: To będzie jednodniowa impreza?
2: Planujemy to od piątku, w piątek będą przyjeżdżać zaprzyjaźnione grupy, no to jest zakwaterowanie w domku myśliwskim w Bemowiźnie, tam zrobimy taki wieczorek integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9, od 9 na amfiteatrze, później do 14 i później o 16 przemieszczamy się do Bemowiznę. Tam robimy po prostu no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
1: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
0: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
1: A my jeszcze będziemy na pewno nieraz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do was się przyłączyć, to gdzie was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
0: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18 jesteśmy w naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas, można przyjść.
1: Amfiteatr.
0: Tak, w amfiteatr miejski można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy również po tej baszcie. A żeby do nas przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
1: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
0: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy, zapraszamy wtedy. A nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć, jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, bo nie zawsze.
2: Bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja Nowej Pasłęce. Czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
1: W takim razie zapraszamy, bo jak widać w Stowarzyszeniu Historyczno-Poszukiwawczym Batory.
0: Rzeczy dzieją.
1: Dużo się dzieje.
0: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
0: Zapraszamy, a szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
3: SK Elbląg News.
4: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
5: Marta Moszczyńska,
4: pracownik żeglugi. Zacznijmy może od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
5: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet, podpowiemy co i jak, nie ma problemu, dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
4: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
5: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości. Za pół ceny jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
4: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
5: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana. Z Elbląga bądź Ostródy jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
4: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
5: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż trzy psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
4: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
5: Przeważnie tutaj są na naszym terenie cztery statki, Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
4: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
5: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieram wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszam.
4: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
5: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
4: Jedyna na świecie chyba nawet.
5: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
4: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
5: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Trużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
4: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest czasowy.
5: Z Elbląga do Buczyńca to 4.40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po samych Pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
4: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
5: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem na całej trasie.
4: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...
5: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga. Dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie. Tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po dwa albo trzy na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
4: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
5: Jest bardzo dużo. Właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie. Pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
4: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
5: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak... Te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
4: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
5: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus, więc małe dzieci to zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ludgowy i 65 zł autobus.
4: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs 11 godzinny?
5: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
4: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
5: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowy.
4: No tak, nie jest tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
5: Tak jest.
4: Jaki to adres?
5: Zegluga.com.pl.
4: Zegluga.com.pl. A my byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
5: Dziękuję bardzo.
6: Asłęk kojarzy się wielu osobom z nazwą trochę zagadkową, a to przecież miasto tuż obok Elbląga z bardzo długą i barwną historią, pełną tajemnic, niezwykłej architektury i burzliwych dziejów. Od czasów Prusów po wielkie europejskie konflikty.
7: Najstarsza znana wzmianka o ziemi pasłęckiej pochodzi z 9 lipca 1231 roku. W dokumencie papieża Grzegorza IX pojawia się nazwa Terra Pasalutensis, czyli ziemia pasłęcka. Już wtedy ten teren był na tyle ważny, że trafił do papieskich akt.
6: Czyli zanim powstało miasto, istniała już nazwana ziemia. A co tam było wcześniej, zanim pojawili się krzyżacy?
7: Prawdopodobnie funkcjonował tam pruski gród obronny. Potem krzyżacy zdobyli to miejsce i na jego miejscu wznieśli własny zamek, znany w źródłach jako Pazlok albo Paclok. W średniowiecznych dokumentach nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, co pokazuje, jak języki i wpływy mieszały się na tym pograniczu.
6: A skąd wzięła się nazwa Holland? Brzmi jak przeniesiona z zupełnie innego krańca Europy.
7: W 1297 roku lokowano tam miasto o nazwie Holland, najprawdopodobniej upamiętniając zasadźców z terenów dzisiejszej Holandii. W XIV wieku powstał murowany zamek, rozbudowano fortyfikacje miejskie, zbudowano ratusz i kościół świętego Bartłomieja, a do dziś zachowały się mury o długości około 1200 metrów.
3: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
6: Wróćmy do historii. Wspomniałaś o krzyżakach, ale ten region to także pole wielu konfliktów polsko-krzyżackich. Jaką rolę odegrał Pasłęk w tych zawirowaniach?
7: Podczas wojny trzynastoletniej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie Polski. Doprowadzili do odejścia krzyżackiej załogi z zamku i przez pewien czas stacjonowała tam polska załoga. To pokazuje, że lokalna społeczność potrafiła podjąć ryzykowną decyzję polityczną.
6: A jednak mimo tego wsparcia dla Polski miasto nie trafiło od razu do korony. Jak to się ułożyło po drugim pokoju toruńskim?
7: Zgodnie z jego postanowieniami Pasłęk pozostał w państwie krzyżackim. Po kolejnej wojnie polsko-krzyżackiej znów obsadziła go polska załoga, a następnie miasto znalazło się w granicach Prus Książęcych i dzieliło ich losy polityczne oraz gospodarcze.
6: A co z czasem wojen polsko-szwedzkich?
7: W 1635 roku w kościele świętego Bartłomieja odbywały się wstępne rozmowy pokojowe między stroną polską a szwedzką. Doprowadziły do podpisania 26-letniego rozejmu w Sztumskiej wsi, więc miasto pełniło rolę zaplecza dyplomatycznego, a nie tylko militarnego.
6: Czyli w jednym kościele modlono się, negocjowano pokój, a później jeszcze słuchano muzyki, bo tam przecież są słynne organy.
7: Tak, w latach od 1717 do 1719 Andreas Hildebrand zbudował tam wspaniałe organy. Instrument działa do dziś i jest jednym z ważniejszych zabytków sztuki organmistrzowskiej w regionie.
6: Wspomniałaś wcześniej o nazwie Holland. W pewnym momencie pojawia się jednak określenie Preußisch Holland. Kiedy nastąpiła ta zmiana i co oznaczała?
7: W 1701 roku miasto oficjalnie przyjęło nazwę Preußisch Holland, która utrzymała się do 1945 roku. Dodatek Preußisch podkreślał przynależność do państwa pruskiego i odróżniał miasto od innych miejscowości o podobnej nazwie.
6: A jak wyglądało życie w takim pruskim mieście?
7: Od wieku XIX Pasłęk był siedzibą powiatu. Rozwijał się gospodarczo. Powstawały zakłady produkcyjne, a pod koniec wieku XIX rozkwitły tradycje piernikarskie. Pierniki stały się jednym z symboli dawnego Pasłęka, obok murów i zamku.
3: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
6: Wróćmy do XIX i początku XX wieku. Wspomniałaś o rozwoju gospodarczym, ale w tym czasie zmieniała się też struktura społeczna wielu miast. Jak to wyglądało w Pasłęku?
7: W Pasłęku działała niewielka gmina żydowska. Do dziś zachował się cmentarz z kilkudziesięcioma macewami. Najlepiej zachowana nekropolia wyznania mojżeszowego na Warmii i Mazurach. Ważne źródło wiedzy o lokalnej społeczności i jej wkładzie w życie miasta.
6: Historia tego regionu to także wojny światowe. Co działo się tu podczas I wojny światowej i jak wyglądał los miasta w czasie II wojny światowej oraz tuż po niej?
7: Pod Pasłęgiem powstał obóz jeniecki dla żołnierzy alianckich, mogący pomieścić nawet 15 tysięcy osób, z cmentarzem, na którym pochowano ponad 1 tysiąc, głównie rosyjskich żołnierzy. 23 stycznia 1945 roku Pasłęg zajęły wojska radzieckie. Historyczne Stare Miasto zostało poważnie zniszczone, a po wojnie miasto znalazło się w granicach Polski, rozpoczynając nową epokę odbudowy i przemian ludnościowych.
6: Mimo tych zniszczeń do dziś zachowało się w Pasłęku sporo zabytków. Co można zobaczyć, spacerując po mieście?
7: Długie odcinki murów miejskich, fragmenty zamku, ratusz oraz kościół świętego Bartłomieja z organami Hildebranta. To szlak od czasów krzyżackich przez okres pruski aż po powojenną odbudowę. Jedna z lokalnych legend mówi też o ukryciu w podziemiach zamkowych słynnej bursztynowej komnaty, co podkreśla, że pod dzisiejszym brukiem mogą kryć się tajemnice, których nikt jeszcze nie odkrył.
3: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
6: Skoro w poprzedniej części odkrywaliśmy historię i tajemnice Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się samemu miastu, które wielu kojarzy się tylko z zamkiem przy drodze krajowej, a tymczasem to miasto z historią, która mogłaby posłużyć za scenariusz serialu.
7: Powstał na miejscu pruskiej osady Paslok. Osadzono tu uchodźców z Holandii, sprowadzonych przez mistrza krzyżackiego Meinharda z Herfurtu. Od nich wzięła się pierwsza nazwa – Holand, a prawa miejskie nadano 29 września 1297 roku.
6: Czyli pruska osada, holenderscy osadnicy i krzyżacy w tle. Jak to się przełożyło na wygląd miasta, który widzimy dzisiaj?
7: Najlepiej widać to na Starym Mieście. Pasłęk zachował regularny gotycki układ urbanistyczny. Czworobok na wzgórzu z rynkiem w formie długiej, reprezentacyjnej ulicy.
6: To ulica Bolesława Chrobrego, taki uliczny rynek w stylu holenderskim, otoczony gotycko-barokowymi kamieniczkami. A całe Stare Miasto zamykają mury obronne z wieżami i basztami.
7: Jednym z symboli jest brama kamienna, czyli wysoka wieża, główna gotycka brama z pierwszej połowy XIV wieku, niegdyś z dębową kratą i zwodzonym mostem. Druga zachowana brama to brama młyńska, prowadząca do młyna na Podzamczu.
3: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
6: Skoro jesteśmy przy Podzamczu, przejdźmy do zamku, który z drogi wygląda okazale, ale jego historia jest jeszcze bardziej imponująca.
7: Około 1320 roku powstało północne skrzydło zamku na szczycie urwistego wzgórza. Cały zamek miał plan prostokąta z potężnymi piwnicami i lochami, które według przekazów sięgały kilku kilometrów poza mury miasta.
6: Brzmi jak gotowy materiał na legendy o tajnych przejściach, ale wojny mocno go doświadczyły.
7: W czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1520 roku zamek zniszczono i rozebrano do fundamentów. Odbudowę rozpoczęto w XVI wieku, później pełnił funkcję wozowni, szpitala, szkoły, a od końca XVII wieku – więzienia. W 1945 roku został spalony przez Armię Czerwoną.
6: Jak to możliwe, że dziś wygląda tak dobrze?
7: Dzięki powojennej odbudowie prowadzonej od końca lat 60. do połowy lat 70. W 1972 roku zamek oddano na siedzibę władz administracyjnych, Biblioteki Publicznej i Pasłęckiego Ośrodka Kultury.
6: Wśród zabytków wyróżnia się też kościół świętego Bartłomieja. Z zewnątrz gotyk, w środku barok.
7: Świątynia powstała około 1350 roku jako gotycki kościół halowy. Po pożarze w 1543 roku odbudowano ją, zachowując gotycką bryłę, ale nadając wnętrzu barokowy wystrój.
6: Najcenniejszy jest ołtarz główny.
7: Ołtarz z 1687 roku, wykonany przez mistrza Riges Królewca, przedstawia scenę ukrzyżowania z XVII-wieczną panoramą Pasłęka w tle, a do tego barokową ambonę wspartą na figurze anioła oraz organy z XVIII wieku, z tej samej serii co słynne instrumenty w oliwie i fromborku.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
6: Pasłęk ma też drugi ciekawy kościół, świętego Jerzego przy ulicy Bohaterów Westerplatte.
7: To renesansowa świątynia z 1598 roku z tryptykiem z Chrystusem Ukrzyżowanym. Od 1966 roku służy wspólnie wiernym ewangelickim i prawosławnym.
6: Wróćmy na rynek, bo tam stoi ratusz z burzliwą historią.
7: Gotycko-renesansowy ratusz z 1380 roku został w 1945 roku zniszczony w 80%, a odbudowany i oddany do użytku w 1961 roku.
6: Niedaleko murów Starego Miasta jest Plac Tysiąclecia, miejsce współczesnych uroczystości.
7: Oddany do użytku w 1966 roku, w rocznicę Tysiąclecia Państwa Polskiego, z podium w kształcie konturów orła, jest dziś przestrzenią miejskich imprez.
6: Wspomniałaś o zmianach nazw miasta. Uporządkujmy to.
7: Od osady Paslok przez Holland, potem Preußisch Holland, od 1701 roku aż do 1945 roku. Po II wojnie światowej utrwaliła się obecna, spolonizowana nazwa Pasłęk.
6: A jak zmieniała się liczba mieszkańców?
7: Od około 430 osób w XVI wieku do około 5000 na początku XX wieku, po czym w 1945 roku zostało zaledwie 745 mieszkańców. Potem liczba rosła. W 1983 roku do około 10200, a w 2002 roku do około 12500.
6: Od Paslok przez Holland i Preußisch Holland po współczesny Pasłęk. Miasto, które łączy średniowieczne mury, barokowe wnętrza i współczesne ambicje.
7: To miejsce, w którym historia jest widoczna na każdym kroku, ale nie zatrzymała się w miejscu. Mury, zamek, kościoły, ratusz, plac tysiąclecia i nowe osiedla tworzą opowieść o mieście, które wiele przeszło, a wciąż się zmienia.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
6: Skoro znane już burzliwe dzieje murów i ulic Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta historia zaczęła się w ogóle kształtować. Kto był tu pierwszy, zanim pojawili się Krzyżacy?
7: Na początku byli Prusowie z plemienia Pogezanów. Ten rejon należał do nich do połowy XIII wieku. Potem weszli Krzyżacy, podporządkowali sobie te ziemie, ale Prusowie długo stawiali opór. W dokumentach gród pojawia się w 1267 roku jako Paslok, a pełne prawa miejskie dostał 30 lat później.
6: Kto nadał te prawa i na jakich zasadach?
7: W 1297 roku przywilej lokacyjny nadał Meinhard von Querfurt, mistrz krajowy w Prusach. Miasto oparto na prawie chełmińskim, takim średniowiecznym kodeksie miejskim regulującym handel, sądownictwo i organizację życia.
6: No właśnie, rzeka. Nazwa miasta sugeruje Pasłękę, a płynie Wąska?
7: Tak, przez miasto płynie Wąska, a nie Pasłęka. Ma prawie 50 km długości i uchodzi do jeziora Druzno. Sama nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, a w języku dawnych Prusów funkcjonowała forma Paistlauks.
6: Skoro mowa o znaczeniu miasta, przejdźmy do zamku. Kto kontrolował zamek, ten rządził okolicą.
7: Zdecydowanie. Zamek powstał na miejscu wcześniejszych umocnień, a pierwsze murowane skrzydło wzniesiono około 1320 roku. W czasach krzyżackich była to siedziba komtura, a później prokuratora, odpowiedzialnego za sądownictwo, administrację i dowodzenie wojskami.
3: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
6: Jaką rolę Pasłęk odegrał po bitwie pod Grunwaldem?
7: Po zwycięstwie w 1410 roku wojska polskie na krótko zajęły Pasłęk. Podczas buntu miast pruskich mieszkańcy wypowiedzieli posłuszeństwo zakonowi, ale zamek pozostał w rękach krzyżaków i ostrzelał miasto. W 1463 roku, po zdradzie części mieszkańców, krzyżacy zajęli miasto, lecz zamek bronił się dalej. Wojska polskie Piotra Dunina spaliły miasto, wyparły krzyżaków i utrzymały zamek.
6: Jak zakończyła się ta wojna i co przyniósł drugi pokój toruński?
7: Drugi pokój toruński z 1466 roku zakończył wojnę 13-letnią. Pasłęk przyznano zakonowi w zamian za Sztum. W czasie ostatniej wojny z zakonem w 1520 roku wojska polskie obległy Pasłęk, a po sprowadzeniu dział z Krakowa załoga poddała się 29 kwietnia. Miasto i zamek ucierpiały, ale Pasłęk przeszedł pod kontrolę polską i pozostał w niej do powstania świeckich Prus książęcych.
6: A potem wojny polsko-szwedzkie. Jak Pasłęk znalazł się na ich trasie?
7: Spór o Inflanty i koronę szwedzką sprawił, że wojny Zygmunta III Wazy ze Szwecją objęły także Prusy. W 1626 roku Pasłęk zajął król Gustaw II Adolf, nałożył wysoką kontrybucję, a żołnierze rabowali mieszkańców. Po krótkim wejściu oddziałów elektora brandenburskiego okupacja szwedzka wróciła i trwała do 1627 roku.
3: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
6: W Pasłęku toczyły się też rozmowy pokojowe. Co działo się w kościele świętego Bartłomieja?
7: Po wygaśnięciu rozejmu ze Starego Targu w styczniu 1635 roku w Pasłęku rozpoczęto negocjacje polsko-szwedzkie. Odbyły się dwa spotkania delegacji w kościele świętego Bartłomieja. Szwedzi zaproponowali bardzo odległy termin kolejnego posiedzenia, to Polacy odebrali jako grę na zwłokę. Zerwali rozmowy i przenieśli rokowania do sztumskiej wsi, gdzie podpisano pokój.
6: A w czasie potopu szwedzkiego?
7: W 1656 roku na zamku w Pasłęku spotkali się król Szwecji Karol X Gustaw i elektor brandenburski książę Prus Fryderyk Wilhelm. Uzgodnili wspólne działania przeciwko Rzeczypospolitej, a Szwedzi przekazali Pasłęk elektorowi. Pod koniec 1657 roku Fryderyk Wilhelm przeszedł jednak na stronę Polski w zamian za zwolnienie z przysięgi lennej. Tak Prusy książęce uniezależniły się od korony.
6: Był też dramatyczny epizod oblężenia miasta przez Szwedów.
7: W marcu 1659 roku prawie 5 tysięcy żołnierzy szwedzkich rozpoczęło oblężenie Pasłęka. Obrońcy sami spalili południowe przedmieścia, aby utrudnić atak. Miasto się obroniło, głównie dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ale straty były ogromne.
6: Po Szwedach przyszli Rosjanie i wojna siedmioletnia.
7: W styczniu 1758 roku wojska rosyjskie generała Wilhelma Fermora wkroczyły do Prus Książęcych. Król pruski Fryderyk II wycofał swoje oddziały, więc Pasłęk zajęto bez walki. Okupacja miała głównie charakter administracyjno-finansowy. W grudniu 1757 roku caryca Elżbieta I ogłosiła ukaz uznający Prusy za prowincję Rosji i nałożyła wysokie obciążenia. Pasłęk musiał utrzymywać garnizon, a jego kontrybucje stanowiły około 30% sumy dla całych Prus górnych. Dopiero w lipcu 1762 roku ukaz zniesiono, a po wojnie wróciły rządy króla pruskiego.
6: Widać więc, że Pasłęk był czymś więcej niż małym miasteczkiem. Przez wieki przechodziły tędy wielkie europejskie konflikty, a ich ślady widać w zamku, układzie miasta i nazwach zmieniających się wraz z kolejnymi władcami.
4: Doraźne naprawy i długoterminowe inwestycje. Wody Polskie rozpoczęły właśnie remont fragmentu wałów kanału Elbląskiego. Przedsiębiorstwo podpisało także dwie ważne umowy dotyczące tego unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechniki. Mówi Bogusław Pinkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
8: Obecnie na kanale Elbląskim na pochylni Kąty trwają prace związane z koniecznością naprawy obwałowania kanału biegowego, które zostało uszkodzone podczas nawalnych deszczy latem ubiegłego roku. Wtedy to deszcz spływający z pobliskich pól doprowadził do rozmycia wału i jego uszkodzenia. Został on prowizorycznie naprawiony, a obecnie przeprowadzona jest trwała naprawa, tak aby ta usterka się drugi raz nie powtórzyła. Jednocześnie Wody Polskie podpisały umowy partnerstwa ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Są to umowy partnerstwa, których celem jest i rewitalizacja kanału Elbląskiego. Jest to taki plan działań rewitalizacyjnych rozłożonych na dwa etapy, które mają na celu daleko posunięte inwestycje, które usprawnią i podtrzymają funkcjonalność kanału na następne lata. Tutaj mówimy o kosztach rzędu 270 milionów złotych przeznaczonych właśnie na liczne prace rewitalizacyjne i naprawcze na różnych odcinkach. Chodzi tu o prace budowlane na odcinkach kanałów na długości około 34 km oraz modernizację obiektów hydrotechnicznych takich jak jazy czy przystanie. I drugie partnerstwo, jakie mamy podpisane właśnie też z tym podmiotem, jest to partnerstwo mające na celu rozbudowę szlaku kulturowego kanału Elbląskiego. Jest to takie przedsięwzięcie nakierowane bezpośrednio na turystykę, które ma zwiększyć atrakcyjność regionu, zbudować kulturalny wizerunek, kulturalny obraz kanału Elbląskiego, jakby nie ograniczając go tylko do samego przewozu, ale też tworząc pewną ofertę kulturalną dla turystów, zachęcającą ich do pozostania dłużej i korzystania z atrakcji regionu.
4: Mimo prowadzonych obecnie prac w rejonie pochylni Kąty, kanał Elbląski jest cały czas dostępny dla statków pasażerskich.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK odwiedzamy Braniewskie Centrum Kultury i od razu bardzo dobra informacja. Braniewskie Centrum Kultury w wakacje tego roku rozpocznie remont znanej nam wszystkim sali kinowo-widowiskowej. O szczegółach porozmawiamy z dyrektorką BCK Dorotą Sobolewską. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, cieszymy się bardzo. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i takie dofinansowanie dostaliśmy. Dostaliśmy 300 tysięcy na remont naszej sali kinowej. Chcieliśmy troszkę więcej, ale dostaliśmy 300 i takimi środkami będziemy dysponować. Cieszymy się bardzo, ponieważ sala kinowa wymaga już remontu. Chcemy, żeby warunki panujące w naszej sali kinowej były coraz lepsze, żeby Państwo, nasi mieszkańcy i nie tylko mogli korzystać z lepszych już warunków na tej sali.
1: Co się uda zrobić dzięki temu dofinansowaniu?
9: Dofinansowanie jest na realizację zadania w programie Infrastruktura Domów Kultury. Planujemy zrobić piękną scenę, nowe kotary, do tego nowe nagłośnienie. Środki możemy wykorzystać też na remont rampy, czyli to są tylne schody, które i ewakuacje, które są teraz mocno już nadwyrężone i wymagają natychmiastowej jakby już naprawy, więc te wszystkie środki, które dostaniemy, oczywiście również wkład własny będziemy kierować na całą renowację już i schodów, i sceny. Scena będzie też malowana. Projekt obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury Wrońskiego Centrum Kultury, niezbędną do zapewnienia bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania obiektu. Zadanie to ma charakter zarówno modernizacyjny, jak i inwestycyjny, ponieważ większość prac wynika bezpośrednio z konieczności likwidacji skutków zdarzeń losowych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności statutowej BCK. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie prac budowlanych obejmujących modernizację schodów technicznych, co zapewni właściwy stan techniczny i bezpieczne użytkowanie obiektu. W sali widowiskowo-kinowej zaplanowaliśmy renowację podłogi sceny. Konieczna jest ta renowacja po uszkodzeniu wskutek intensywnych opadów deszczy, które dotknęło miasto w lipcu 2025. Konieczna jest również modernizacja wyposażenia sali widowiskowej poprzez wymianę zalanych kotar scenicznych oraz zakup konsoli, mikrofonów i statywów. Niestety nie starczy nam, chcieliśmy również na wymianę foteli. Kwotą, o którą wnioskowaliśmy, była 600 tysięcy. Niestety dostaliśmy połowę mniej, więc sama wymiana foteli opiewa na kwotę około 500 tysięcy, więc niestety nie mamy możliwości takich, ale będziemy działać dalej i mam nadzieję, że kolejne nasze projekty będziemy kierować na wymianę foteli i nam się uda.
10: No właśnie, bo to się na pewno marzy mieszkańcom, wam również przede wszystkim, ale mieszkańcom, którzy korzystają z sali, wymiana tych foteli.
9: Tak, i przymierzamy się już kolejny raz do wymiany foteli. Już mamy konkretną kwotę, więc fotele niestety nie obejmą tego projektu, ponieważ środki są o wiele mniejsze niż wnioskowaliśmy, ale oczywiście będziemy składać kolejne projekty, aby te fotele można było wymienić na nowe, nowoczesne. Na nowe, nowoczesne i wygodne.
10: Jak długo będzie trwała ta modernizacja skupiona tak naprawdę wokół sceny, prawda?
9: Pierwsza część remontu, czyli remont sceny kinowej, będzie już w tym roku, w lipcu i w sierpniu. Reszta prac zaplanowane są na rok 2027. Na taki okres opiewa nasz projekt.
10: Czyli kino po wakacjach będzie działało?
9: Kino jak najbardziej będzie działało, z piękną sceną, z nowymi kotarami, z nowym nagłośnieniem. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie zrealizować i we wrześniu już ruszymy z naszą piękną sceną.
10: A jeżeli mowa o wakacjach, to na szczęście jest amfiteatr miejski i tam przy sprzyjającej pogodzie odbywać się będzie wiele wydarzeń, a zacznie się od Braniewskich Piwowarów. Co prawda my już podawaliśmy pierwsze nazwiska, ale może teraz to usystematyzujmy i powiedzmy o gwiazdach i o programie tegorocznych Piwowarów Braniewskich.
9: Tak, w Branieckim Amfiteatrze Miejskim piwowary od 3 lipca do 4. Na scenie zobaczymy w piątek, jak zawsze, naszych lokalnych artystów na początku wydarzenia, a już o godzinie 16.30 zespół Antyreflex, o 18.30 w piątek i nasz rewelacyjny Rafał Szewczuk, czyli perkusista tego zespołu, który działa z zespołem w Warszawie obecnie. Występują, możemy ich zobaczyć w telewizyjnym show, możemy im kibicować, a następnie o godzinie 20 zespół Southern Grace w pięknym widowisku. Zapraszamy serdecznie. Sobota, 4 lipca o 16 również nasi artyści lokalni, 17.30 Aleksander Ryś, 18.30 Stefano Tarantino z tancerzami i o 20 Maciek Maleńczuk. To są nasi artyści zaplanowani na Braniewskiej Piwowary 2026. Tym, którzy nie wiedzą, to przypominam, że Rafał Szewczuk to mieszkaniec Braniewa, bardzo zdolny, młody człowiek, wspaniały perkusista. Cieszymy się bardzo, że przyjedzie ze swoją grupą do nas.
10: Wakacje to też czas organizowanego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i różnego rodzaju atrakcji. Czy też już coś planujecie?
9: Również z Narodowego Centrum Kultury dostaliśmy dotację na lety Letnią Akademię Sztuk Scenicznych, czyli wakacje w Brenickim Centrum Kultury. Zadanie zakłada realizację wakacyjnego programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, obejmującego cykl bezpłatnych warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Uczestnicy będą pracować w małych, większych grupach, rozwijając swoje kompetencje artystyczne, kreatywność oraz umiejętność współpracy. Efektem całego tego projektu, czyli tego procesu, będzie ogólnodostępny koncert finałowy w amfiteatrze. Zaprezentujemy tam również stroje, które będziemy mogli wykonać podczas tych warsztatów. W trakcie warsztatów, w trakcie realizacji projektu nagramy teledysk, swój utwór wakacyjny, więc będzie się u nas miło, kulturalnie działo podczas wakacji.
10: Czyli zapowiadają się bardzo atrakcyjne wakacje, a tymczasem wiosennych atrakcji też w Braniewskim Centrum Kultury nie brakuje.
9: Zapraszam serdecznie.

0: Reklama. Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
3: Mogę się przytulić?
2: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
4: Zostaniesz z nami?
2: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
5: Dla mnie. Jestem Kubuś.
3: A ja Dominika.
2: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
6: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
2: I po reklamie.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

SKL Blanc. Ain't no hesitation if you step your-

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie płyznie w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić,